Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: łapiesz rów i kolczasty płot. Nadszedł moralności zmierzch, nie chcesz wierzyć, lecz wciąż wiesz, bądź jak dobry łotr.
1: Twoje życie, misja dwa, miłość to nie dwa.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa, które słyszeliście. Wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z jego ust. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie i dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
2: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. W dniu dzisiejszym zaczynamy lekturę kolejnych fragmentów, które są wzięte z Ewangelii według świętego Łukasza. Słyszymy o tym, jak Jezus, nauczając w synagodze w rodzinnym mieście w Nazarecie, przytacza słowa, które zostały zapisane przez proroka Izajasza, który mówi o mającym przyjść Bożym pomazańcu. Jezus stwierdza, że w nim zapowiedź ta znalazła też swoje wypełnienie. Jak się później jednak miało okazać, mieszkańcy Nazaretu nie potrafili tych słów przyjąć. Nie potrafili uwierzyć, że Jezus, który był im dobrze znany, przecież Nazaret to jego rodzinne miasto. Mieszkańcy Nazaretu to jego ziomkowie. Oni go widzieli wzrastającego w domu Maryi i Józefa. Nie potrafili przyjąć, że on mógłby być rzeczywiście Mesjaszem. Trudno było im przyjąć prawdy o tym, że w Jezusie spełniają się Boże zapowiedzi. A jaka jest nasza wiara? Czy wierzymy, że Jezus jest prawdziwie Synem Bożym, Zbawicielem świata? Czy z wiarą przyjmujemy Jego nauczanie i czy chcemy według tej wiary żyć i na co dzień postępować?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Minuta po godzinie 7:00, to jest ostatni dzień sierpnia, poniedziałek, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś imieniny, od tego może zacznijmy. Imieniny obchodzą Bogdan, Rajmund, Paulina i Albert. To jest 243 dzień roku. Słońce wstało o godzinie 5:40, zajdzie o godzinie 19:23. Ostatni dzień sierpnia, ale przed nami jeszcze 23 dni lata.

0: Jeśli ktoś z Państwa dopiero właśnie teraz budzi się po wakacjach do życia, to przypominamy, że dziś jest ostatni dzień obowiązywania programu CPN, ceny paliwa niżej w nowej odsłonie, więc warto wybrać się na stację benzynową, bo od jutra na benzynę i olej napędowy VAT wzrośnie ponownie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem skala tych podwyżek będzie zróżnicowana.
1: Skala podwyżek wynikająca z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół cieśniny Ormus.
0: Jej zdaniem, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw.
1: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. W korzystniejszej sytuacji pozostają w dalszym ciągu posiadacze samochodów z instalacjami gazowymi. Ceny autogazu spadły do średniego poziomu poniżej 3 zł za litr i nic w najbliższym czasie nie wskazuje, żeby ten korzystny trend nagle odwrócił się.
0: Druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas wakacyjnych powrotów. 9 minut po godzinie 7:00 to jest Radio Nadzieja. W poniedziałek, 31 sierpnia, o czym przeczytamy w dzisiejszej prasie, powiem Państwu za 3,5 minuty.

Zaglądamy do dzisiejszych gazetatów Rzeczpospolitej. Między innymi o tym, że w części gminy nic się na razie nie pobuduje. Ponad 600 gmin nie ogłosiło dotychczas nawet projektów planów ogólnych. Od 1 września grozi im paraliż inwestycyjny. Od jutra inwestycje budowlane będą możliwe tylko na terenach objętych planami ogólnymi albo miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany ogólne w tej chwili ma ponad 30% gmin, natomiast planami miejscowymi pokryte jest 33% kraju. Teraz resort rozwoju zweryfikuje, gdzie jest najlepsza sytuacja, czyli plan ogólny i miejscowy, gdzie nie ma niczego. Dziś wiadomo, że ponad 638 gmin nie ogłosiło jeszcze projektów planów ogólnych, co oznacza, że procedura potrwa w nich co najmniej jeszcze kilka miesięcy. Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu planów wyniesie 2-3 miesiące, tragedii nie będzie. Natomiast jeśli potrwa to 6 miesięcy, a w niektórych gminach słyszymy nawet o roku, to będzie cios w inwestycje, ostrzega Maciej Leszczyński. A więc o tej sprawie pisze dzisiejsze wydanie Rzeczpospolitej. Jest także o tym, że wojsko nie mówi całej prawdy o rakiecie. Gdy 30 lipca polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk, nie wszystko zadziałało jak należy. Miesiąc temu rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną, rozbiła się w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Oficjalnie wojsko było gotowe do jej zestrzelenia, rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. Dziennikarzom udało się ustalić, że gdy rakieta wleciała do Polski, jeden z dyżurnych F-16 tankował w powietrzu, a drugi zajmował się ukraińskim MiG-29. W dodatku w obu polskich myśliwcach nie działał system Link-16, utrudniając komunikację. Wojsko ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Prowadzona jest szczegółowa analiza tego incydentu, mówi rzecznik prasowy dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. W Rzeczpospolitej jest także sondaż dotyczący Rozwoju Plus, czyli stowarzyszenia, na razie klubu, za chwilę partii Mateusza Morawieckiego, bo od premiery ugrupowania minął miesiąc. Dziś start tej inicjatywy jako udany ocenia 44% respondentów. Przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany. O inicjatywie pozytywnie wypowiadają się częściej mężczyźni. To opinia, która dominuje także w kilku innych grupach badanych. I o tym dziś pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o sondaż poparcia, to około 6,5%. Jest także sondaż w Dzienniku Gazecie Prawnej dotyczący usunięcia smartfonów ze szkół i jest to zdaniem ankietowanych świetny pomysł, bo jutro uczniowie wracają do szkół, na razie na rozpoczęcie roku, a od środy już na lekcje, normalne lekcje. Od września uczniowie szkół podstawowych będą funkcjonowali na nowych zasadach. Wraz z pierwszym dzwonkiem zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów. Jeśli chodzi o ten sondaż, 55% badań popiera pełny zakaz używania smartfonów w szkołach. Tylko 4% uważa, że te decyzje należałoby zostawić w opiniach, w gestii rodziców. Największe różnice w opiniach na ten temat widać między pokoleniami, bo wśród osób po 50 roku życia 65% to zwolennicy szkół bez smartfonów, gdy w grupie najmłodszych respondentów do 24 lat ten odsetek to tylko 19%. Rok wyborczy, więc deficyt nie spada. Niespodzianka, tu Łukasz Wilkowicz, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, o to pyta, bo przyszły rok to będzie rok wyborczy. Przygotowanie projektu budżetu, w którym ekonomiści i ci, którzy mają kupować nasze obligacje, liczą na dyscyplinę w wydatkach państwa, a wyborcy na to, że państwo będzie im mniej zabierać, a więcej dawać. Było więc to szczególnie trudne. Każda ze stron dostaje i dobre, i złe wiadomości. O tym czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. I na koniec tego krótkiego przeglądu prasy jeszcze jeden tekst z Dziennika Gazety Prawnej. Atomowa bitwa o odstraszanie Rosji. Dwugłos w sprawie nuclear sharing. Jeszcze w tym roku rozstrzygnąć powinna się przyszłość stałych baz wojskowych USA w Polsce. Nad Wisłę niedługo przyjedzie w tej sprawie specjalny wysłannik Pentagonu. Mniej pewny jest natomiast udział Polski w tym programie nuclear sharing. A ostatnie deklaracje wiceministra obrony narodowej, który powiedział, że Polska nie jest tym zainteresowana, wywołały polityczną burzę. Czy można zatem być członkiem programu, a zarazem nie posiadać broni jądrowej? Na to pytanie stara się odpowiedzieć w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej Wojciech Kubik. Come here, baby.

0: A to ostatni dzień sierpnia i to bardzo ciepłe. Dziś na termometrach w regionie maksymalnie nawet 27 stopni, teraz około 15. Obowiązuje natomiast ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Towarzyszyć tym burzom będą silne opady deszczu, a także porywy wiatru do 85 km na godzinę. A jak już powiedziałam, od jutra czeka nas wyraźne ochłodzenie. W całym kraju pojawi się deszcz. Na północy i północnym wschodzie będą także burze. Jak mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska, temperatura maksymalna w większości kraju nie przekroczy 23 stopni. Posłuchajmy.
1: Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 20-21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, zwłaszcza w rejonie Przemyśla. Na zachodzie około 23 stopni. Temperatura w nocy od 10 do 15 stopni, tylko w rejonach podgórskich około 6-8 stopni. W środę będzie sporo przejaśnień i okresowych rozpogodzeń, ale miejscami możliwe są ponownie niewielkie opady deszczu.
0: W środę termometry pokażą od 19 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, 25 na południowym wschodzie. Podobna pogoda utrzyma się do końca tygodnia. Zachmurzenie będzie zmienne, okresami z deszczem. Temperatura w dzień 17 stopni na północy, 26 na południu. Jeśli chodzi o nasz region i na prognozę pogody na ten tydzień, to tak jak już powiedziałam, dziś 27 stopni, ale z burzami. Jutro od 19 do 20 z przelotnymi opadami deszczu. W środę i czwartek ma być ładnie, bo do 22 stopni i zachmurzenie umiarkowane. Piątek. Na dziś widzę opady deszczu. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. 20 stopni to temperatura bardzo porządna. Myślę o iskrze nadziei, która już w najbliższy piątek, 4 września, więc miejmy nadzieję, że jeszcze do piątku ta prognoza pogody, jeśli chodzi o opady, się zmieni, ale tego przecież aż tak mocno i dokładnie przewidzieć się nie da. To jest Radio Nadzieja, 31 sierpnia, już 7:29.

0: Przejażdżka do szkoły, drodzy Państwo, może skończyć się rachunkiem na wiele tysięcy złotych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Rzecznik Finansowy ostrzegają, że podróż dziecka przerobionym rowerem elektrycznym albo hulajnogą mogą oznaczać problemy z odszkodowaniem. Rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziomber mówi, że poruszanie się dziecka pojazdem mechanicznym bez ubezpieczenia może być kosztowne dla jego rodziców.
1: Ktoś, osoba młodociana, nieletnia, bez uprawnień, bez rejestracji, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, porusza się pojazdem mechanicznym, czyli mówiąc wprost, e-motorowerem. Do takiego pojazdu wymagane jest ubezpieczenie OC, obowiązkowo. Brak tego ubezpieczenia w przypadku osoby nieletniej obciąża oczywiście rodziców. Ewentualne szkody wyrządzone przez taką hulajnogę, która nie jest hulajnogą, a jest e-motorowerem, oznaczają, że koszty szkód niestety rodzice będą musieli ponosić z własnej kieszeni.
0: Eksperci ostrzegają także przed skutkami modyfikacji sprzętu. Zdjęcie blokady z hulajnogi może sprawić, że w świetle prawa przestanie być hulajnogą elektryczną. Jeśli taki pojazd spowoduje wypadek, ubezpieczyciel może wtedy odmówić wypłaty świadczenia.

0: Mamy powód do dumy, drodzy Państwo, bo najwięcej żubrów na świecie żyje w Polsce. Niemal 3300, to mniej więcej 1/4 populacji światowej. Jeszcze 100 lat temu zwierzę to było na skraju wymarcia. Dzięki naukowcom udało się odtworzyć gatunek. W 1952 roku wypuszczono pierwsze osobniki z powrotem do Puszczy Białowieskiej. Dziś żyje ich tu nawet 1200. Zastępczyni dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego do spraw ochrony przyrody Katarzyna Duleszczyk podkreśla, że populacja żubrów ma się dobrze.
1: Z roku na rok ona troszeczkę nam przybywa, czyli więcej nam się rodzi cieląt niż odchodzi zwierząt. One są wspaniałe. One robią zupełnie inne wrażenie, jak się je widzi, no tutaj nawet widzimy w zagrodzie. No ktoś pomyśli, taka duża, włochata krowa, no ciężka, powolna. Wcale nie. Są bardzo szybkie, są bardzo sprawne fizycznie. Potrafią bardzo wysoko skakać, potrafią bardzo szybko biegać. My często turystów uzmysławiamy, że nie podchodzi się do żubrów bliżej niż na 50 metrów, a nawet lepiej zachować większą ostrożność, bo one bardzo szybko mogą być tuż przy nas, jeżeli się zaniepokoją, ale tak naprawdę one same z siebie nie są agresywne.
0: Liczba żubrów w Polsce jest dobrze znana, bo od lat zwierzęta te są regularnie liczone.
1: Liczymy zimą, kiedy no najlepiej, jeżeli jest śnieg, bo wtedy też można troszkę tropy wykorzystać. Dogadujemy się też z nadleśnictwami, bo tutaj każdy liczy na swoim terenie. I wtedy w ciągu dwóch kolejnych dni każdy na swoim terenie liczy wszystkie żubry, które napotka. Opisuje, ile było, gdzie, o której godzinie, jakie stado, jaki skład, jeżeli jest w stanie ustalić, ile było byków, ile było krów, ile było tam młodzieży, cieląt. Bo dla nas pierwsza ważna informacja, ile jest żubrów, a druga ważna, ile jest cieląt. Wtedy też mniej więcej wiemy, jaki jest poziom rozrodu, prawda, czy wszystko jest w porządku.
0: Białowieski Park Narodowy od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów z kraju i świata, tych młodszych, także tych starszych.
2: Jest bardzo fajnie. Żubry, sarenki, wilki i rysia.
3: Jesteśmy ze Śląska, akurat znamy żubry pszczyńskie, więc przyjechaliśmy dla porównania zobaczyć, jak to wygląda. No pięknie, wybieramy się jeszcze do parku samego w sobie, więc no dzisiaj pierwszy dzień.
0: Większość żubrów żyje na wolności zarówno w Polsce, jak też na całym świecie. Już za 13 minut godzina 8, a to jest poniedziałkowy poranek z Radiem Nadzieja. 1, 2, 3.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A to jest ostatni dzień sierpnia. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja punktualnie. Punkt ósma na radiowych zegarach. Dziś 31 sierpnia, kończy się sierpień, wakacyjny miesiąc, ale przypominamy, lato się wcale nie kończy. W tej godzinie będziemy grać wakacyjne hity, wakacyjne nowości, między innymi Mrozu i Kasperczyk. Taki duet na koniec wakacji nam się objawił i zagramy tę piosenkę niedługo. Przypominam, dziś imieniny obchodzą Bogdan, Rajmund, Józef i Nikola. Słońce wstało o 5.40, zajdzie o 19.23. Jest ciepło, bo 18 stopni teraz. 27 to prognozowana temperatura maksymalna, ale obowiązuje także ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami.

0: Zabierałam dziś Państwa do Krainy Żubrów, czyli do Białowieskiego Parku Narodowego, ale warto wspomnieć także, że Narwiański Park Narodowy skończył w tym roku 30 lat. Wśród planowanych inwestycji jest m.in. modernizacja około kilometrowej kładki wśród bagien. Marzena Bielonko z parku mówi, że koszt inwestycji to mniej więcej 5 milionów złotych.
1: Park Narodowy jest parkiem bagiennym, podmokłym, słabo dostępnym turystycznie, wobec tego zwiedzanie parku takie piesze odbywa się po kładkach, no co jest kosztowne dla nas, bo wymaga dużo nakładów inwestycyjnych, no ale chcemy jakoś ten park udostępniać do ludzi i po prostu robić to, żeby mieli możliwość wejścia do parku i zobaczenia naszych walorów przyrodniczych.
0: A w Narwiańskim Parku Narodowym można spotkać przede wszystkim wiele gatunków ptaków.
1: Mamy sporo, około 150 gatunków lękowych, około 200 ptaki wodno-błotne. Z takich dużych ssaków, no to głównie łosie. Teraz w ostatnich suchych latach pojawiły się jelenie, sporo saren, bobry na rzece, wydry, także takie typowe wodno-błotne gatunki.
0: W Narwiańskim Parku Narodowym nie ma natłoku turystów. Szacuje się, że odwiedza go rocznie około 30 tysięcy osób, a to jest jedno z miejsc, które odwiedził pan Jan z Warszawy.
2: Mam taki wyjątkowy paszport z warszawskiego Jazdowa, gdzie można zbierać pieczątki nie z granicy, a z różnych ciekawych miejsc i zawsze jak jestem na przykład właśnie w Parku Narodowym, to tam w siedzibach można takie ładne często pieczątki ze zwierzętami sobie przybić.
0: Narwiański Park Narodowy obejmuje bagienną Dolinę Narwi w jej górnym biegu, jedną z ostatnich w Europie aktywnych, regularnie zalewanych dolin rzecznych. Rzeka w granicach parku tworzy niezwykły labirynt wodny z siecią rozgałęziających się, łączących koryt. I naprawdę warto Narwiański Park Narodowy odwiedzić. Wrzesień, myślę, będzie na to bardzo dobrym miesiącem. Wrzesień, który rozpoczynamy jutro. A dziś jest 31 sierpnia. Spędzają Państwo poniedziałek z Radiem Nadzieja już 12 minut po godzinie 8. Zapowiadana nowość w Radiu Nadzieja Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Ważna informacja. Po 31 sierpnia tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie przestają być uczniami. Dla wielu młodych ludzi oznacza to konieczność szybkich odwiedzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i u swojego pracodawcy z zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię czy też do szkoły policjalnej. Spóźnienie z dostarczeniem odpowiednich dokumentów może skutkować wstrzymaniem wypłaty renty rodzinnej albo oskładkowaniem umowy zlecenia. Rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska przypomina, że maturzyści, którzy wybierają się na studia, mogą otrzymywać rentę rodzinną także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS-u odpowiednie dokumenty.
1: Muszą pamiętać o złożeniu wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na pierwszy rok studiów. W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły student złoży oświadczenie, że podejmie naukę. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy do ZUS zaświadczenie z uczelni najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki nauka. Dlatego tak istotne jest pilnowanie terminów na złożenie dokumentów, bo jeśli przyszły student spóźni się z wnioskiem do ZUS i wpłynie on dopiero w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie. Prawo do świadczenia przysługuje bowiem od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z dokumentami. Warto więc zadbać o formalności jak najszybciej, by zachować ciągłość przelewów z ZUS. Natomiast jeśli nauka w szkole wyższej zostanie podjęta później, na przykład w listopadzie, to prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje. Jeżeli przyszły student po złożeniu oświadczenia we wrześniu nie dostarczy do ZUS w październiku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia, rentę rodzinną za wrzesień będzie musiał zwrócić.
0: Wrzesień jest miesiącem przejściowym, w którym absolwent szkoły ponadpodstawowej nie jest już uczniem, ale nie ma jeszcze statusu studenta, dlatego tak ważne jest, aby przyszły student przedstawił zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe. Wówczas będzie uznawany przez ZUS za ucznia do 30 września i od jego umowy zlecenia nie będą odprowadzane składki.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Nie mam zbyt dobrych informacji, bo bociany, drodzy Państwo, i inne gatunki ptaków są już w drodze na południe, a to oznacza, że nieuchronnie zbliża się jesień. Chociaż szczyt jesiennej migracji ptaków to przełom września i października, to już teraz w wielu miejscach w Polsce możemy być świadkami tego wyjątkowego widowiska. Jak mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w drogę na zimowiska wyruszyło już wiele gatunków, w tym m.in. żołny i jeżyki, no i oczywiście bociany, z których wiele dotarło już do Afryki.
1: Wystartowały już te ptaki, które najpóźniej przyleciały, czyli to jest taka zasada, można powiedzieć, lustra. Im później przylecisz, tym wcześniej odlecisz. Czyli jeżyki na przykład. To już tylko ostatnie ptaki widujemy. W zasadzie już poleciały wilgi. W zasadzie lecą krętogłowy. No i oczywiście ruszyły bociany, można powiedzieć, masowym frontem. Peleton jest już w drodze. W zasadzie 90% ptaków jest już poza Polską. Nasze pierwsze ptaki już zameldowały się w Afryce. Już są w Egipcie czy w Sudanie, także są na kontynencie afrykańskim.
0: W trakcie jesiennej migracji w wybranych miejscach zaledwie w ciągu jednej godziny możemy zobaczyć nawet setki tysięcy ptaków różnych gatunków. W Polsce najlepsze miejsca do obserwacji tego widowiska znajdują się między innymi na wybrzeżu Bałtyku.
1: Zdecydowanie najlepsze są doliny wielkich rzek, zwłaszcza przyujściowy odcinek Wisły. No i też miejsce kultowe wśród ptasiarzy, czyli Półwysep Helski. No bo tam z morza czasem zwiewa ptaki. Przede wszystkim rzadkie gatunki, to tam jedzie się oglądać te największe rzadkości w Polsce i w tej chwili na Helu, można powiedzieć, krzaki są pełne nie tylko ptaków, ale ich podglądaczy.
0: Aby zobaczyć ptasie widowisko, najlepiej wybrać się poza miasto, na pola lub łąki. Jednak migrujące ptaki, chociaż w mniejszej liczbie, można zobaczyć także w centrach dużych metropolii. W obserwacji przyda nam się lornetka i jedna z wielu ptasich aplikacji, która pomoże odróżnić poszczególne gatunki. Iskra nadziei, drodzy Państwo, już w najbliższy piątek. 4 września gwiazdą oczywiście będzie Kamil Bednarek. Wszyscy czekamy na jego koncert, który cieszy się Państwa naprawdę dużym zainteresowaniem, co widzimy po wejściówkach, które odbieracie codziennie w Radiu Nadzieja. Od 8.30 rozpoczęliśmy wydawanie. Widzę, że Państwo się stawiliście, więc tak, do 9.00 dziś można odbierać te wejściówki i dziś także od 15.30 do 16.00. Prosimy bardzo mocno i uniżenie o pilnowanie tych godzin i w tych godzinach o przychodzenie po wejściówki. Jedna osoba może odebrać dwie wejściówki na koncert Kamila Bednarka, który już 4 września, więc w najbliższy piątek, początek o godzinie 19.00, wejście od ulicy Giełczyńskiej. To także jest bardzo ważna informacja. Mówiłam Państwu o tym, że będziemy nowości dziś trochę grać w Radiu Nadzieja. Poniedziałek to jest dobry dzień, aby takie nowości grać. I teraz duet. Bruno Mars polubił duety w tym roku i na przestrzeni ostatnich miesięcy, więc będzie taki duet. Karol G to jest kolumbijska wokalistka, także Bruno Mars i nowość od nich już teraz w Radiu Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Google, i tu ciekawostka, zmienia sposób wyświetlania na mapach nazwy jeziora Ontario, a ma to związek z podpisaniem przez Donalda Trumpa rozporządzenia zmieniającego nazwę akwenu na Jezioro Ameryka. Prezydent Stanów Zjednoczonych pod koniec ubiegłego tygodnia podpisał dokument zmieniający nazwę jeziora, które jest położone między kanadyjską prowincją Ontario a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcie handlowe między historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęło punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapę nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach będą wyświetlane obie nazwy, a więc nie zdziwcie się Państwo. Przy czym Lake America będzie w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są wprowadzane. Tak z kolei informuje Google. Już za 16 minut, 9:00.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: I rozpoczynamy kolejną godzinę w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja ostatni dzień sierpnia i godzina 9:00 na radiowym zegarze. Bartek Święciński do mnie dołącza. Dzień dobry, Bartku.
2: Dzień dobry. Ostatni dzień wakacyjnych miesięcy.
1: Niektórzy czują taką nostalgię wtedy, jak kończy się sierpień. Chociaż to jeszcze miesiąc lata.
2: No to tak, ale to już wracam myślami do tego, jak 31 sierpnia wybił i było się uczniem. I już wiedziałeś, że koniec dobrego.
1: Chociaż jeszcze 1 września to był taki na luzaku. Można było zobaczyć, kto podrósł, kto jak wakacje spędzał. Nie lubiłeś się spotykać z kolegami
2: w szkole? Ja akurat nie miałem z tym problemu. Ja nawet lubiłem chodzić do szkoły. Może nie na każdą lekcję z 8. Generalnie jakoś się pojawiłem. Może jak nie na 8, to na 9 przynajmniej wpadłem. Także niektórzy w ogóle nie lubią chodzić do szkoły. Ja się dziwię, bo to fajne czasy są.
1: W podstawówce. Chociaż nie, w liceum też, bo już się starszym fajne. I te przyjaźnie są jakieś trochę jeszcze bliższe.
2: Jak się zachorowało, to przeżywałeś to, że ojeju, pewnie tyle się dzieje w szkole i wróciłeś po tygodniu czy po kilku dniach i ten z tym się bił, ten dostał uwagę, tego mama do szkoły przyszła, ten pocałował koleżankę i tyle się działo, że żałowałeś, że byłeś chory. Ale jak ostatnio robiłem sondę i pytałem młodych ludzi, no to niechętnie chcą wracać do szkoły. No nie wiem, trochę ta młodzież chyba się
1: pozmieniała. Chyba są troszeczkę słabsze, jak tak obserwuję młodych ludzi. No wiadomo, internet, media społecznościowe bardziej się komunikują ze sobą poprzez telefony, jakieś komunikatory czy gry niż w realu.
2: Ja pytałem nawet, no ale nie tęsknisz ze szkoły, bo w szkole też śmiesznie przecież bywa. Nawet żeby się pośmiać trochę, to szkoła to nie jest miejsce, gdzie można się pośmiać.
1: No widzisz.
2: I taka to gadka. No ale nie, ja czasami sobie tak wracam myślami do szkoły i mówię, wróciłbym na jakiś tydzień.
1: Tak?
2: Znowu się trochę pośmiał.
1: Ja nie. Dobrze wspominam, super wspominam szkołę i przyjaźnie te szkolne i do dziś zresztą z wieloma osobami mam jakiś kontakt, ale wrócić już,
2: bym wrócił. Do tej pory czasami śnią mi się koszmary, że nie zdałem matury z matmy na przykład.
1: A zdałeś?
2: Zdałem. Zaskakująco dobrze nawet. I to bez żadnych korepetycji. A dzisiaj to ciężko sobie niektórym wyobrazić. No ale mam czasami taki sen, a drugi też związany ze szkołą, że zbliża się koniec roku, a ja nie mam żadnych ocen z danego przedmiotu, bo na niego nie chodziłem.
1: Aj, no to tak. Ja myślałam, że zbliża się pierwszy dzień szkoły, a ty nie wypakowałeś kanapki ze szkolnego plecaka. Jutro będą zaskoczenia pewne.
2: No to nie, tak
1: jak
2: nie
1: się
2: było.
1: Plecak rozpakuje. No dobrze, 9:30 rozmowa z gościem dnia, nie dotycząca edukacji dziś.
2: Ale oczywiście podejrzewam, że ponad połowa uczniów taki koszmar na jawie przeżyła z tymi kanapkami.
1: Myślę, że rodzice bardziej, kiedy sprawdzali, co tam w tych plecakach siedzi.
2: Na ten temat to mam jeszcze kilka historii, ale nie wiem, czy to się nadaje.
1: Nie, pozdrawiamy serdecznie rodziców, którzy będą sprawdzać te plecaki. No chyba, że ktoś ma nowy na ten rok szkolny, to
2: albo
1: to
2: ktoś nie nosi plecaka do szkoły, bo może i tak być już.
1: Może i tak być. No dobrze, chociaż większość dzieci jednak nosi przeciążone plecaki, o czym pewnie też będziemy mówić.
2: Ja raz się wybrałem do szkoły, pamiętam, bez plecaka. Zapomniałem po prostu plecaka wziąć.
1: I to nie był sen. Dobrze, 9:30 rozmowa z gościem dnia. To
2: tak,
1: ja poprowadzisz.
2: Dokładnie, inaczej by mnie tu nie było, więc 9:30 gościem dnia będzie dyrektor Radia Nadzieja, prezes Fundacji Iskra Nadziei, ksiądz Mariusz Schulz. Rozmawiać będziemy oczywiście o tym, co w piątek, a w piątek kolejny koncert z okazji festiwalu Iskra Nadziei. Kamil Bednarek gwiazdą tego wieczoru będzie, jak państwo doskonale o tym wiedzą. No i będę zadam podstawowe pytanie, które słyszą pracownicy radia od naszych słuchaczy, ale i pewnie od znajomych, przynajmniej ja słyszę, czyli czy są jeszcze wyjściówki?
1: Oj tak, zainteresowanie jest naprawdę ogromne. Ja też rozmawiałam wczoraj z proboszczem jednej z parafii, bo parafie też dostały takie wejściówki i powiedział, że z kilkudziesięciu, jeśli nie 100, zostały 2 czy 3, bo zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże, co państwo też udowadniacie przychodząc codziennie o 8:30 i później także o 15:30, więc ja się bardzo cieszę z tego, ale wiedziałam, że tak będzie.
2: No, to prawda, więc, bo to jest gwiazda, która pewnie przyciągnie i młodych, i starszych. Impreza
1: tak, to widać po osobach, tak, które przychodzą tutaj po wejściówki, że to są i dzieciaki, i nastolatki, i też ludzie w średnim wieku, i seniorzy też, więc ja się bardzo z tego cieszę i będziecie o Iskrze rozmawiać o 9:30.
2: No dokładnie, tak, o tej Iskrze będziemy rozmawiać, więc zadam to pytanie, czy te wejściówki są, czy może być tak, że ich zabraknie na przykład, czy już dzisiaj jest ostatni dzień, ostatnie wydruki tych biletów i już potem nie będzie i wszyscy tłumem musicie przyjść o 15.30, bo już ta pierwsza godzina,
1: ale
2: kiedy można.
1: Ale tydzień już
2: wybrać.
1: Rozdajemy te wejściówki, więc naprawdę już ci najbardziej zdeterminowani, myślę, że je otrzymali. Ale może ktoś dopiero wrócił po wakacjach, więc będziemy to wyjaśniać.
2: Tak, będziemy to wyjaśniać, więc o to zapytamy, o to, dlaczego akurat Kamil Bednarek, chociaż tutaj już ksiądz wcześniej trochę tajemnicy zdradził, że już ten Kamil Bednarek chodził po głowie od dłuższego czasu i Ania nawet wspominała też o tym Bednarku już dużo wcześniej, prawda?
1: Bardzo,
2: tak
1: bardzo,
2: było?
1: Bardzo liczyłam, że Kamila Bednarka się uda ściągnąć do Łomży i na naszą Iskrę, bo to jest, ja go bardzo cenię. Zresztą zaraz posłuchamy sobie Kamila Bednarka. Lubię też jego muzyczną ewolucję.
2: No,
1: od takiego chłopaka grającego i śpiewającego reggae po taki soft pop, bardzo przyjemny, ale też on się czuje w różnych gatunkach bardzo dobrze, więc...
2: No jest utalentowany przede wszystkim.
1: To nie jest
2: osoba, która gra z playbacku, bo
1: jest
2: nie musi
1: bardzo
2: grać.
1: Muzykalny, dokładnie. Ma bardzo fajny taki brzmienie głosu, bardzo ciepłe, bardzo przyjemne, więc no nie będę tu chwalić. Dalej posłuchamy sobie Kamila Bednarka o 9.30. Rozmowa z gościem dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

Już kwadrans po godzinie 9:00. Słuchają Państwo Radio Nadzieja. Za niecałe 3 minuty zrobimy konkurs, a będzie do wygrania dziś książka, którą jako Radio Nadzieja objęliśmy swoim patronatem. Książka, która mi się bardzo podobała, to Miłość i zbrodnia w cyklu Saga Warszawska Katarzyny Maludy. Kilka słów o tej książce już za 3 minuty i później zrobimy konkurs.

Saga Warszawska to cykl powieści, w których codzienność i życie towarzysko-rodzinne toczą się na tle wielkich wydarzeń XIX i XX wieku. Najnowsza książka wydana w cyklu zatytułowana jest Miłość i zbrodnia. Autorką tej książki jest Katarzyna Maludy, a akcja toczy się w 1925 i 1926 roku. My jako Radio Nadzieja tę książkę objęliśmy swoim patronatem i ja ją Państwu polecam. Mówiłam o niej w jednym z cyklu audycji, w jednym odcinku Ministerstwa Książek, więc polecamy Państwu książkę, można ją teraz wygrać. Proszę szybko dzwonić do studia Radia Nadzieja. Egzemplarz trafi do pierwszej osoby, która się do nas dodzwoni. 512 123 502 albo 512 123 503. To są numery telefonów do nas.

0: A jako pierwsza do studia Radia Nadzieja dodzwoniła się pani Jolanta. Dzień dobry, pani Jolanto.
1: Dzień dobry.
0: Czy dla pani końcówka sierpnia, ostatni dzień sierpnia, to też taki dzień trochę pełen nostalgii, czy może nie?
1: Tak, pełen nostalgii, a jednocześnie to jest mój czas urlopu, ponieważ ja jestem już w wieku trochę starszym i moje urlopy to są przed wakacjami i po wakacjach szkolnych. Także zaczynam swój wspaniały urlop.
0: Pani Jolanto, no to gratuluję, życzę dobrego urlopu. Ja też zaczynam za kilka dni, więc też jestem z tych wrześniowych, też z tych wrześniowych osób, które lubią właśnie wtedy odpoczywać, więc życzę pani dobrego urlopu, dobrych tych wrześniowych wakacji i mam nadzieję, że znajdzie się chwila na przeczytanie dobrej książki. No,
1: tak, tak, właśnie. Będzie to fajny czas.
0: Pozdrawiamy ciepło, do widzenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja 31 sierpnia, jutro wtorek, więc jutro zrobimy kolejny konkurs, też około 9:15. Kolejna dobra książka będzie do wygrania.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I choć

0: Nasz gość dnia.
1: Ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadziei, prezes Fundacji Iskra Nadziei, jest gościem mnie Radia Nadzieja. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam pana, witam państwa.
1: Kolejny festiwal Iskra Nadziei już ten piątek. Czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik?
2: Dopiero dopinamy wszystko na ostatni guzik, ale już szereg przygotowań został poczyniony. Dlatego już teraz wszystkich państwa raz jeszcze serdecznie zapraszamy na tegoroczny festiwal Iskra Nadziei. 500-lecie Kościoła Katedralnego. Myślę, że będzie to po raz kolejny wydarzenie, które zgromadzi nie tylko mieszkańców Łomży, regionu, województwa podlaskiego, ale wszystkich tych, którzy również z różnych zakątków naszego pięknego kraju do nas dzwonią, żeby gdzieś w jakiś sposób spróbować wziąć udział w tym festiwalu, w tym koncercie.
1: Bo tych ludzi nie brakuje, jeżeli chodzi o osoby spoza naszego regionu, spoza naszej diecezji.
2: To jest w ogóle chyba fenomen koncertów Iskry Nadziei, ponieważ zawsze spodziewamy się, myślimy o frekwencji, czy aby wykonawca, czy też artysta, który wystąpi na tegorocznym festiwalu, czy w zeszłych latach na innych festiwalach, które są już za nami, czy on akurat skupi młodzież, skupi dorosłych, a widzimy, że jednak Iskra Nadziei łączy pokolenia, że Iskra Nadziei jest dla wszystkich, bez względu na wiek, bez względu na zamieszkanie, czy to w Łomży, czy w Ostrołęce, czy w Białymstoku, czy w innych miejscach województwa diecezji, więc ta iskra łączy pokolenia.
1: No to widzimy chociażby po osobach, które przychodzą wejściówki odbierać. To są naprawdę ludzie młodzi, starsi i jeszcze starsi.
2: Tak, dziwimy. Ja się osobiście bardzo sam dziwię, że Kamil Bednarek, to co mówiliście ty razem z panią Anią przed wejściem na żywo, zapadając gościa dnia, że Kamil Bednarek takim wielkim zainteresowaniem się cieszy. No może fakt jest również, że to artysta, który właśnie łączy pokolenia, którego muzyka jest ponadczasowa, ale też, co ważne, o czym mówimy, też niesie pełne przesłanie ze sobą wartości. Były takie rozmowy w kuluarach, kiedy sam osobiście miałem okazję i przyjemność rozdawać wejściówki, że mieszkańcy Łomży, mieszkańcy województwa, czy też innych miejscowości przychodzili choćby po jeden bilet, a drugi brali dla syna, dla córki, bo proszę księdza, gdzieś tam syn, córka trochę do kościoła słabo chodzą, ale kiedy usłyszeli, że Kamil Bednarek będzie w Łomży, to od razu jakoś tak chętniej chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, więc może być również to taki element ewangelizacji. No i będziemy chcieli również ten moment, jak zawsze podczas Iskry Nadziei, wykorzystać, aby też pokazać ten kościół ludzi młodych.
1: A dlaczego Kamil Bednarek?
2: No Kamil Bednarek od pewnego czasu gdzieś nam w sercu, że tak powiem, leżał, kolokwialnie mówiąc. Natomiast różne techniczne przyczyny, też kalendarz, rozmowy z menadżerem gdzieś były wcześniej prowadzone. Terminy były dosyć trudne, dostępne, no ale już w zeszłym roku gdzieś tam rozmowy zostały konkretne poprowadzone i ten termin 4 września pięknie się złożył, ponieważ był wolny. Ten weekend był wolny, był do dyspozycji, a z racji choćby, że jest to również data bardzo ważna dla naszej diecezji, bo to 500 lat Kościoła Katedralnego 4 września przypada, więc ta część duchowa w ciągu dnia będzie realizowana w naszej katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, uroczysta msza święta, a wieczorem coś dla ciała, coś też wartościowego, na scenie właśnie wystąpi Kamil Bednarek. No i tak się wszystko jakby poukładało, że zarówno kalendarz artysty, jak i nasze diecezjalne uroczystości w jednym dniu się skumulowały i z tego się bardzo mocno cieszymy.
1: To jeżeli chodzi o takie te kularowe tajemnice, to faktycznie jest tak, że z tymi artystami już trzeba dogadywać się rok wcześniej, żeby one mogły wystąpić?
2: To, co najbardziej właśnie dziennikarzy interesuje, to właśnie te kuluary spotkań. Dokładnie. No nie ukrywamy, że my już myślimy o Iskrze Nadziei 2027. To już nawet rozmowy były prowadzone przed tą iskrą. Już pewne nazwiska padły, pewne zostały poczynione rozmowy. No niestety one są bardzo trudne ze względu, że dzisiaj artyści, którzy są z top 10, byśmy powiedzieli, tej listy muzycznej, no raczej wykorzystują wielkie miasta, duże hale koncertowe, kilkunastotysięczne zgromadzenia, plenerowe festiwale, więc te bookingi są już 2 lata, nawet 3 do przodu zarezerwowane i to nas bardzo mocno ogranicza, ale nie tracimy nadziei, bo to iskra nadziei w końcu i już prowadzimy rozmowę z kolejnymi wykonawcami.
1: A były takie przypadki na przykład, że dany artysta powiedział, bo to organizacja katolicka, to ja dziękuję.
2: Dlatego my również skupiamy się na pewnych wartościach, które każdy z artystów przesłanie tych wartości realizuje w swojej twórczości artystycznej, ale również swoją postawą życiową pokazuje, że choćby Pan Bóg, siła wyższa, że Kościół, że Eucharystia, że sakramenty są dla niego czymś ważnym, istotnym i choćby byśmy zaczęli analizować wszystkich artystów, którzy dotychczas raz wystąpili w Łomży, to zawsze gdzieś ich życie splotło się z Kościołem, z Panem Bogiem. Nie wstydzą się o tym mówić. Z drugiej strony też nie jest taka zewnętrzna eskalacja, prawda? Też ważne, żeby ten zdrowy rozsądek również był zachowany, żeby te optimum w życiu było, nie tylko bazowanie na emocjach, na jakichś górnolotnych słowach, a potem gdzieś życie się potoczy tak czy inaczej. Widzimy, że ktoś był wielką gwiazdą, do Pana Boga się przyznawał powszechnie na scenie, a potem gdzieś to życie jakoś się inaczej potoczyło i no jest taki wielkie rozczarowanie. Na to też uwagę zwracamy, na to wpływu nie mamy oczywiście, bo to nie nasze życie, nie nasze decyzje, no ale staramy się gdzieś znaleźć właśnie takiego artystę, takiego wykonawcę, taki zespół, który przez swoją całą twórczość pokazuje normalność, to bardzo ważne, ale z drugiej strony nie wstydzi się tego, w co wierzy.
1: No to teraz jest taki artysta na topie, który się przyznaje otwarcie do swojej wiary. Skolim. Kiedy Skolim?
2: No to dosyć ciekawe, trudne pytanie, myślę, dla młodszych. No na razie my jakoś tak nie planowaliśmy koncertu. To zresztą, myślę, w pewnym sensie ambasadora naszego województwa, bo
1: no,
2: to
1: trochę tak.
2: W pewnym sensie artysta też z naszych stron, ale skoro jeśli publika i publiczność będzie chciała w jakiś sposób gdzieś tam, żebyśmy coś

0: Ja myślę, że scena muzyczna jest tak bardzo bogata i tyle nowych gwiazd wschodzi na scenie muzycznej, którzy gdzieś w muzyce również próbują odszukać swoje powołanie, a przy tym wywodzą się z kręgów katolickich, chrześcijańskich, choćby ostatnia gwiazda Eurowizji, która śpiewa w chórze kościelnym. Nie wiem, czy pan redaktor o tym wie, w Ciechanowie. Warto sobie panią Alicję przeanalizować jej życie. I choćby takie osoby, które nie wstydzą się tego, w co wierzą, co robią, pokazują, że no, gdzieś ta ciągłość jest tych osób, które na scenie muzycznej też nie wstydzą się tego, co robią. Roxana Węgiel u nas wystąpiła, Magda Bereda, mieliśmy Goles Orkiestrę, Halina Młynkowa, te osoby, Trevoci choćby, te osoby choćby podczas koncertów osobiście mówiły o swojej relacji z Panem Bogiem, takim normalnym byciu w kościele, chodzeniu do kościoła, że te wartości są dla nich ważne, a myślę w takim gąszczu kulturowym, który obecnie obserwujemy, kiedy widzimy również możliwość migracji, możliwość poruszania się, przekraczania granicy i widzimy różne kultury, ważne jest, żeby taką tożsamość chrześcijańską również w naszej ojczyźnie zachować i przez pokazywanie właśnie osób, które są związane z kościołem, przez muzykę, przez śpiew, przez kulturę, też promować tę wartość.
1: To są jakieś plany rozwoju tego festiwalu, aby on był częściej, albo był w innych miejscach naszej diecezji, nie tylko w Łomży, biorąc pod uwagę to, że każda edycja cieszy się dużym zainteresowaniem.
0: Nas bardzo cieszy również to, że cała działalność Fundacji Iskra Nadziei, ta artystyczna, kulturalna, została doceniona przez województwo podlaskie, przez mieszkańców. Przypomnę tylko, że jesteśmy laureatem podlaskiej marki konsumenta ubiegłego roku. W tym roku również dostaliśmy nagrodę prezydenta miasta Łomża w dziedzinie kultura, więc również miasto Łomża dostrzegło działalność naszą kulturalną, jeśli chodzi o Iskrę Nadziei. To nas bardzo cieszy i myślę, że to też pokazuje państwa jako dziennikarzy, pracowników radia, wolontariuszy fundacji, czy też osób związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, potężną pracę. To jest też ważne, że a my się angażujemy wszyscy, wspólnie tworzymy takie dzieło. Z drugiej strony rozszerzanie tego dzieła wiąże się też pewnie z powiększeniem zespołu i tak dalej, a nasza codzienna praca to praca dziennikarska i praca radiowa, więc nawet choćby te wyjściówki wydajemy tylko o 8:30 i potem o 15:30, bo w pozostałych godzinach, drodzy państwo, po prostu normalnie wykonujemy swoje obowiązki, pracujemy. Więc też nie chciałbym przesunąć bardziej akcentu na to, żeby festiwal był podstawą, ale festiwal jest takim fundamentem obok radia też, żeby o tym pamiętać i myślę, że jednak zostaniemy przy Łomży, przy naszym mieście, w naszym województwie tutaj podlaskim, żeby pewna kontynuacja tego festiwalu była właśnie tu w naszej diecezji. Też to, nie ukrywam, ważne jest dla nas, że to jednak Łomża to stolica diecezji, tak? To katedra łomżyńska, to ogrody biskupie, to potężne możliwości, jeśli chodzi o logistykę dla nas ważne, choćby bliskość budynków radia, komunikacja, realizacja transmisji, potężny plac, potężne możliwości zgromadzenia w jednym miejscu, w bezpiecznym miejscu dużych rzeszy ludzi. No i to nam wszystko, nie ukrywam, bardzo mocno ułatwia. Przeniesienie festiwalu, czy też organizacja w innych miejscach, to wiązałoby się też pewnie z potężnym nakładem, więc myślę, że zostaniemy przy Łomży.
1: Muszę zapytać o wejściówki, bo jest to podstawowe pytanie, które słyszymy od słuchaczy, ale i od znajomych. Czy są jeszcze wejściówki? Czy może być tak, że ich zabraknie?
0: Tak, może ich zabraknąć, natomiast na ten moment są. Też o godzinie 8:30 sam osobiście chciałem zobaczyć, jak to wygląda, więc przed budynkiem radia było 8 osób. Każdy z nich otrzymał po 2 wejściówki, jak to jest w regulaminie, więc dotychczas nie było osoby, która by wyszła z pustymi rękoma z radia. Przed chwilą był pan z Ostrołęki, który przyjechał też po wejściówki, więc też te wejściówki otrzymał przed naszym wejściem na antenę. Więc, drodzy państwo, raz jeszcze zapraszamy dziś na 15:30, równo punktualnie o 15:30. Każdy z państwa, kto przyjdzie, takie wejściówki otrzyma. Natomiast ich pula jest ograniczona. Mamy nadzieję, że jeszcze starczy ich na jutro i pojutrze, no ale to wszystko od państwa zależy, ile osób będzie przed budynkiem radia o godzinie 8:30 lub o 15:30 każdego dnia.
1: Jutro konferencja.
0: Tak, jutro o godzinie 8:15 państwa zapraszamy serdecznie na konferencję prasową przed festiwalem Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, więc ta konferencja odbędzie się w budynku naszego radia. Ona będzie również transmitowana na żywo, punktualnie o 8:15, bo potem wiemy, 1 września to szczególna data w historii naszego narodu, jak również dla młodych to też bardzo ważna data, tych, którzy jeszcze mają formację edukacji w naszych szkołach, więc będzie się dużo tego dnia działo, dlatego tak wcześnie rano zapraszamy na to, żeby uczestniczyć w tej konferencji. Mam nadzieję, nasi goście

0: również na nią dopiszą i też podzielą się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, bądź też przemyśleniami dotyczącymi właśnie festiwalu Iskra Nadziei 500-lecie Kościoła Katedralnego.
1: To w ogóle żyjemy teraz, ten rok i poprzedni rok, tu takie dwa lata były bardzo wyjątkowe, też z punktu widzenia pewnie organizatora, bo jubileusz diecezji, teraz 500-lecie katedry, no i Łomża ma swojego patrona, więc jest co robić.
0: Tak bardzo duchowo idziemy przez to Iskrę Nadziei, dokładnie 500-lecie sprostuje tylko Kościoła Katedralnego, bo katedra mamy od 100 lat, tak? 100 lat diecezji, 100 lat katedry, natomiast sam budynek, struktura tego budynku materialna to ponad już 500 lat tego kościoła farnego, który od 100 lat jest katedrą, więc to ważne, żeby o tym pamiętać i też doceniamy to. Dodam więcej, może pan redaktor nie wie, ale pewnie wie, że za rok też będzie kolejny jubileusz, tym razem 25 lat Radia Nadzieja.
1: Oczywiście, że wiedziałem.
0: Więc będzie to kolejne wydarzenie, również związane z kościołem i z miejscem, w którym teraz jesteśmy, więc też pewnie Iskra Nadziei za rok, jeżeli dożyjemy, daj Boże, będzie poświęcona 25-leciu Radia Nadzieja.
1: To już... No, muszę zapytać, czy ksiądz zdradzi, kto będzie, albo czy jest już gwiazda. Mówił ksiądz o tym, że już rozmowy trwają, ale czy już jest podpisana, czy cały czas jeszcze szukacie?
0: Na pewno w tym momencie nie możemy o tym powiedzieć, bo czekamy jeszcze na kwestie formalne. Ale mogę powiedzieć, z kim rozmawialiśmy. Była pewna propozycja, aby zaprosić do Łomży Padre Guilherme, czyli pewien znany ksiądz, portugalski kapłan, który organizuje potężne eventy związane też z muzyką elektroniczną, ale z przesłaniem, które niesie też wartości chrześcijańskie, katolickie, też był na Światowych Dniach Młodzieży. No te rozmowy zakończyły się fiaskiem, jednak musimy trochę podnieść jeszcze demografię Łomży, żeby z tych 60 tysięcy na 150 tysięcy przynajmniej Łomża miała. Wtedy możemy gdzieś się postarać o taką organizację, ale też ksiądz tłumaczył, bo miałem okazję akurat tutaj rozmawiać, tłumaczył tym, że w tym czasie jest też również kapelanem wojskowym, ma swoje obowiązki parafialne, więc stara się wziąć tylko 2-3 takie festiwale podczas wakacji. No i niestety ten booking już na przyszły rok ma zarezerwowany na duże wydarzenia. No i też go rozumiem. No, normalnie na początku praca, to co u nas, duszpasterstwo. Dopiero potem ta rozrywka, której możemy również poświęcić swój czas wolny, aby to przygotować. Więc te rozmowy na chwilę obecną zostały zakończone. Trwają inne rozmowy, o nich nie będę na razie mówił. Natomiast możemy państwu zdradzić, że również Iskra Nadziei rozbudowała swoją wersję zimową. Więc od pewnego czasu tworzymy podlaskie kolędowanie właśnie tutaj w Łomży. I tutaj możemy już państwa wszystkich serdecznie zaprosić, że podczas tegorocznego podlaskiego kolędowania, które będzie w czasie świątecznym, już po Bożym Narodzeniu, a przed Nowym Rokiem, zaprosiliśmy Eneja.
1: I będzie.
0: Tak, przyjął zaproszenie, więc w katedrze łomżyńskim spotkamy się stricto na koncercie kolędowym, więc już tu nie na twórczości tego artysty, ale będą to same kolędy. To też słuchamy naszych słuchaczy, głosu, którzy do nas mówią, do nas dzwonią, proszą właśnie o to, aby były to kolędy, nie wersja przebojów, które dany artysta może zrealizować w innym czasie. I dlatego na to też stawiamy bardzo mocny nacisk, że będzie to typowo koncert kolędowy, więc wspólne śpiewanie kolęd, wspólne kolędowanie, pastorałki, kolędy, więc to wszystko zrealizujemy na przestrzeni właśnie tego czasu poświątecznego, a przed Nowym Rokiem.
1: No te koncerty świąteczne mają swój klimat tak naprawdę, jest bardzo klimatycznie.
0: Wtedy. Tak, myślę, że również cały repertuar, też aranżacja tego, w jaki sposób ten koncert się odbędzie, będzie bardzo ciekawy. Będzie to trochę inny koncert niż do tej pory te, które realizowaliśmy w Katedrze Łomżyńskiej. I dlatego już teraz państwa serdecznie zapraszamy, że te osoby, które może już będą planować sobie ten czas poświąteczny, po Wigilii, a przed Nowym Rokiem również zarezerwowały sobie datę, no, 29 grudnia. To możemy już też powiedzieć.
1: No to same newsy, drodzy państwo, warto słuchać audycji Gość Dnia o 9.30. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć.
0: Bardzo ciekawych i tym bardziej, że też chyba ważne, żeby o tym powiedzieć w tym momencie, bo też nie możemy sobie przypisywać całej zasługi tego, co robimy, tak? Nam tutaj, dziennikarzom, osobom związanym z Radiem Nadzieja, z Fundacją Iskra Nadziei, czy z katolickim Stowarzyszeniem, Stowarzyszeniem Młodzieży. I ważne by powiedzieć również o tych, którzy dostrzegają potencjał w tym wydarzeniu. Tak? Tutaj jest naszym partnerem strategicznym od początku województwo podlaskie na ręce pana marszałka Jacka Piorunka. Też składamy tu serdeczne podziękowania, że on kontynuuje tą iskrę nadziei. Dalej stara się, aby ta iskra nadziei właśnie miała miejsce w Łomży. Pan prezydent Mariusz Chrzanowski, również jako partner strategiczny Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, czyli spółka miejska, również włącza się od samego początku w to iskrę nadziei jako partner strategiczny. Też tu składamy zarówno ręce pana prezydenta, pana prezesa, serdeczne podziękowania, że oni również widzą w tym potencjał, bo to jednak setki mieszkańców Łomży, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, mieszkańców województwa podlaskiego z różnych stron, również możemy w ten sposób wspólnie świętować. No i również od samego początku zarówno gmina Łomża, jak i powiat łomżyński są partnerami tego wydarzenia, a Hexa Bank jak zawsze w Piątnicy jest sponsorem tego wydarzenia, więc to są podmioty, instytucje, które nas finansowo bądź w inny sposób wspierają, jeśli chodzi o logistykę całą, o pomoc w przygotowaniu terenu, doprowadzeniu komunikacji. To naprawdę jest, drodzy Państwo, szereg różnych wydarzeń, o których nawet nie mówimy na antenie, których nie widać gołym okiem, a które muszą być ze względu na logistykę, bezpieczeństwo uporządkowane, więc tutaj wszystkim naszym partnerom, sponsorom z całego serca już dziękujemy.
1: No i też jakby nie patrzeć, to jest duża promocja miasta, bo jak wspominaliśmy wcześniej, ludzie przyjeżdżają z całej Polski, a tutaj przyjadą, może zostaną na weekend cały, pójdą coś zjeść, to też te interesy.
0: Tylko z takich newsów, które można podać, 845 tysięcy osób obejrzało tylko jedną rolkę z zeszłorocznej Iskry Nadziei w Katedrze Łomżyńskiej występu Arbi Janosika, więc choćby ten jeden element pokazuje, ile osób gdzieś tam ujrzało choćby to, że w Łomży taki zespół wystąpił, nie? Więc to są takie małe wskaźniki, o których możemy mówić potem już w sprawozdaniach i w realizacji tego zadania, które zrobiliśmy. I myślę, że to też nie są jakieś pieniążki gdzieś, pieniądze, czy też praca ludzi, która idzie na marne, która gdzieś zostaje zapomniana, bo to wszystko funkcjonuje na naszej stronie iskranadziei.pl. Tam widzimy ruch, ludzie z różnych stron, to co pan redaktor mówi, dzwonią, piszą, aby gdzieś skontaktować się z nami, aby zapytać o kolejne iskry. I to nas bardzo cieszy i to nas wszystkich łączy.
1: Cieszy też prognoza pogody. 18 stopni i słońce ma być w piątek.
0: Daj Boże, żeby tak było. Tutaj będę się uśmiechał do naszej pani redaktor Katarzyny Polewko, która ma do IMGW, do bezpośredni kontakt. I będziemy, drodzy państwo, myśleć o tej pogodzie, bo niestety gdzieś może trochę opadów być, ale na te warunki również od zeszłego roku jesteśmy no przygotowani. Właśnie. Więc mamy w rezerwie naszych przyjaciół z Podkarpacia, którzy dysponują potężnym namiotem, gdzie ponad 800 osób się zmieści pod takim namiotem. On co prawda może nam utrudnić widoczność sceny z boku, z prawej czy z lewej strony, ale jeżeli ma padać, to taki namiot również rozstawimy, żeby każdy mógł w komfortowych warunkach w tegorocznej Iskrze Nadziei uczestniczyć, ale o tym jutro będziemy więcej mówić.
1: No właśnie, bo to też o tym mówił wójt gminy Śniadowa, że w Niemczech organizują imprezy plenerowe pod namiotami, żeby ta pogoda no, nie utrudniała organizacji, bo chociażby ostatnie dożynki wojewódzkie, no to też dla organizatora jest smutna sprawa, że wichury i deszcze całą imprezę i pracę tylu ludzi potrafią zepsuć.
0: No niestety, pogoda jest nieprzewidywalna, na to wpływu nie mamy, nie tylko my, ale wiele potężnych organizacji, które przygotowują festiwale, no niestety tego nie przeskoczymy, natomiast będziemy się starać, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę i żeby te warunki pogodowe nam nie przeszkodziły tegorocznej Iskry.
1: No to zapraszamy po wejściówki, zapraszamy do oglądania jutrzejszej konferencji, oczywiście do przyjścia w piątek.
0: 8:15 dokładnie, zapraszamy jutro konferencja prasowa, a godzina 19:00, piątek 4 września, kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei, 500-lecie katedry, kościoła katedralnego w Łomży.
1: Ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadziei, prezes Fundacji Iskra Nadziei, był gościem dnia Radia Nadzieja.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
2: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Dziś ostatni dzień tankowania nieco taniej. Od jutra żegnamy program Ceny Paliw Niżej. Podlaskie wspiera osoby z niepełnosprawnością. 5 milionów otrzyma Stowarzyszenie Medla Innych. Wczoraj gmina Kolno świętowała dożynki, a Łomża zakończyła wakacje. I o tym na koniec wiadomości. Właściciele prywatnych samochodów żegnają go z żalem, a przedsiębiorcom nie przyniósł finansowej ulgi. Jeszcze tylko dziś obowiązuje rządowy program Ceny Paliw Niżej 2.0. W pierwszej jego odsłonie przy ustaleniu maksymalnych cen paliwa i oleju napędowego stosowano obniżone stawki podatku VAT i akcyzy. Tak było do połowy czerwca. Dwa tygodnie temu wprowadzono CPN 2.0 jedynie z niższym VAT-em. Dla wielu to ostatni dzień tańszego tankowania.
2: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
3: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny żadnego praktycznie.
2: Jak się skończy, będzie niedobrze.
1: Program Ceny Paliw Niżej obowiązywał w pierwszej fazie od marca do czerwca, a jego koszt wyniósł niemal 5 miliardów złotych. Druga odsłona programu CPN od początku miała obowiązywać jedynie przez ostatnie dwa tygodnie wakacji.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Niemal 5 milionów złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzyma Stowarzyszenie Medla Innych na realizację projektu Drzwi do Samodzielności. Jego celem jest wzmocnienie samodzielności, niezależności i poczucia bezpieczeństwa u osób z niepełnosprawnościami, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Szczegóły projektu przedstawia marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
5: Prawie 5 milionów dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, czyli jeszcze przez ponad 3 lata, stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które także będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, tak jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło.
1: Prezes Stowarzyszenia Medla Innych Rafał Średziński mówi, że projekt ma sprawić, by jego uczestnicy stali się jeszcze bardziej aktywni w codziennym życiu.
6: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań przez najbliższe 3 lata i w drodze wyjaśnienia tak naprawdę o co w tych działaniach będzie chodzić, to o to, że nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby mogli jak najbardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy.
1: W ramach projektu stowarzyszenie wyremontuje również 3 mieszkania na terenie Białegostoku. Osoby z niepełnosprawnością będą także mogły korzystać ze wsparcia terenów samodzielności, psychologa, koordynatora i innych specjalistów. Za nami dożynki gminy Kolno, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla lokalnych rolników i mieszkańców. W tym roku gospodarzem uroczystości było Borkowo. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się wczoraj od mszy świętej. Później uczestnicy wraz z dożynkowymi wieńcami przeszli w korowodzie na plac przy szkole podstawowej. Dożynki pokazały również to, co w gminie Kolno szczególnie ważne – przywiązanie do tradycji i aktywność mieszkańców.
7: Oczywiście cieszymy się z zebranych plonów i chcemy to uczcić dzisiaj i świętować wspólnie razem.
8: Dziś mamy kartacze, sibrzaki, nasz tutaj regionalny, nasz wioskowy produkt.
9: Bogu przede wszystkim rolnikom za piękną pogodę, za deszcz, bo w tym roku służyło właśnie i był deszcz, i ciepło, więc urodzaje były super. Jeszcze kukurydze czekają, a nasz rejon słynie z kukurydzy, ze zbóż.
10: W naszym kalendarzu, w naszym harmonogramie imprez ta uroczystość zajmuje pierwsze miejsce.
11: Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
10: Tą uroczystość, którą poświęcamy po to, aby podziękować rolnikom za ich pracę, za ich trud.
12: Dożynki odbywają się cyklicznie. Co roku, w tym roku to jest miejscowość Borkowo.
11: Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
12: Staramy się, żeby te największe miejscowości z terenu gminy Kolno aktywnie uczestniczyły w tego rodzaju wydarzeniach, dlatego też co roku zmieniamy miejsce.
1: Wieczorem publiczność bawiła się przy muzyce zespołów Focus i Eratox.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Aktywnie, rodzinnie i ze smakiem pożegnano wczoraj wakacje w Łomży. W parku Jana Pawła nie zabrakło sportowych atrakcji i wspólnej zabawy dla całych rodzin. W ramach wydarzenia odbyło się również kulinarne dziedzictwo regionu, organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Była to okazja, by przypomnieć tradycyjne smaki, regionalne potrawy i kulinarne zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czego można było spróbować? Sprawdźmy.
13: Bardzo dobre, były smaczne.
14: Co chyba najsmaczniejsze?
13: No co, ja brałam tylko babkę ziemniaczaną. No to nie porównuję, bo tylko na to polowałam.
14: No, a pani?
15: Ja jeszcze nic nie próbowałam. Stoję, czekam.
14: No. A pan coś próbował?
16: Próbowałem tego bigosz.
14: I jak smakowało?
16: Bardzo dobrze. Smacznie.
14: Poleca pan?
16: Tak, na przyszłość.
14: Najbardziej kapusta. A co innego jeszcze? W sumie wszystko jest dobre.
17: Bardzo smaczne piwo jelowcowe, kartaci, kapustka, oj, zdrowotne jedzenie, smaczne, miękciutka, dziewczyny bardzo dobre, uśmiechnięte.
1: Pożegnanie wakacji zakończyła międzypokoleniowa dyskoteka.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś też, jeśli chodzi o pogodę, to chmury mogą nam dopisywać, bo jest ciepło, 23 stopnie teraz i zachmurzenie umiarkowane, 27 to temperatura maksymalna. Uważajmy tylko w drugiej części dnia, ponieważ obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami dla naszego regionu. W nocy 15 stopni, jutro maksymalnie do 20 z przelotnymi opadami deszczu.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
18: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
19: Lepsze Mazowsze?
20: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
19: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
20: czekają na Twój głos.
19: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
20: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
19: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
20: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
21: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
18: Po reklamie.

0: Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa w szkołach i przedszkolach. Ma się opierać na zachowaniu higieny cyfrowej, stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny, a także społeczny najmłodszych, mówi dyrektor przedszkola Dorota Raczyńska.
1: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i sale przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej, także to się zmienia, aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci, no trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
0: Z rozpoczęciem nowego roku nauki spor zmian czeka też na uczniów i nauczycieli. W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Teresa Radomska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
2: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 8 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2026 i 2027. Już 17 minut po godzinie 10. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w ostatni dzień sierpnia.

0: Po dopalacze niestety sięgają coraz młodsze osoby, wskazują lekarze. Doktor Eryk Matuszkiewicz zwraca uwagę, że na rynku pojawiają się co jakiś czas nowe, silniejsze środki. Toksykolog apeluje do rodziców, aby także przy okazji powrotu do szkół rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z zażywaniem nieznanych substancji.
1: Nie ma jakiegoś lawinowego na szczęście wzrostu. Ta liczba pacjentów, którą mamy, utrzymuje się na pewnym stałym poziomie. Zmienia się tylko substancje, które używają. One były już kiedyś, one powracają. Czym się charakteryzują? Tym, że jest silniejsze pobudzenie, pacjent jest bardziej agresywny, nie można opanować go i uspokoić słownie, prosić o to, żeby właśnie zaprzestał takiego pobudzenia, samouszkadzania się czy niszczenia czegokolwiek. Trzeba tu stosować policję, siłę, my, farmakologię.
0: Lekarz wyjaśnia, że sytuacje, w których pomocy toksykologów wymaga młodzież w wieku 13 lub 14 lat, nie należą do rzadkości.
1: My wiemy i to badania potwierdzają i obserwacje i raporty, że te substancje, które są silniej działające, dłużej działające, powodują większe i głębsze uszkodzenia przede wszystkim zdrowia psychicznego w takim długofalowym znaczeniu, ale i w tym krótkofalowym zaburzenia rytmu, pobudzenie, nieprzewidywalność zachowania, także to niestety się dzieje i to jest olbrzymie niebezpieczeństwo.
0: A z danych głównego inspektora sanitarnego wynika, że w zeszłym roku najwięcej zatruć dopalaczami odnotowano w Małopolsce, a także na Śląsku.

A jutro dzieci wracają do szkół, chociaż jutro to może tylko na uroczysty apel i na spotkanie z wychowawcami. To już od środy będą dzieci przemierzały drogę do szkoły. Ostrołęcka Policja apeluje, aby przygotować dziecko do bezpiecznej drogi do szkoły. Warto wybrać najbezpieczniejszą drogę, a nie zawsze ta najkrótsza jest najlepsza i najbezpieczniejsza. Pokażmy dziecku miejsca, zwracają uwagę policjanci, w których może bezpiecznie przejść przez jezdnię. Zwróćmy uwagę na sygnalizację świetlną, przejścia dla pieszych i miejsca o ograniczonej widoczności. Przypomnijmy, że przed wejściem na jezdnię należy upewnić się, czy można zrobić to bezpiecznie. Warto przejść tę trasę wspólnie kilka razy i pozwolić dziecku samodzielnie wskazywać, jak powinno zachować się w poszczególnych miejscach. Dzięki temu rodzic może sprawdzić nie tylko to, czy dziecko zna zasady, ale przede wszystkim, czy potrafi zastosować je w praktyce. Jeśli uczeń będzie dojeżdżał do szkoły rowerem przed rozpoczęciem roku szkolnego, sprawdźmy stan techniczny pojazdu, przypomnijmy zasady bezpiecznego poruszania się, także przypomnijmy, w jaki sposób przekracza się jezdnię, poruszając się właśnie na takim urządzeniu. Ważnym elementem bezpieczeństwa, przypominają ostrołęccy policjanci, jest widoczność, czyli oczywiście elementy odblaskowe przy plecaku, przy kurtce czy przy obuwiu mogą sprawić, że pieszy będzie znacznie wcześniej dostrzeżony przez kierującego.

0: Ponad 2,5 miliona wniosków o wypłatę świadczenia Dobry Start wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kto tak zwane 300+ chce dostać jeszcze we wrześniu, ma ostatnie godziny, aby wniosek złożyć, przypomina Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: Co do zasady, im szybciej rodzic lub opiekun złoży poprawny wniosek, tym szybciej dostanie pieniądze. Świadczenie wypłacane jest tylko na rachunek bankowy.
0: A w całym kraju wpłynęły już wnioski na 300+, dla niemal 4 milionów dzieci.
1: 300+, czyli dofinansowanie na zakup podręczników, zeszytów albo innego wyposażenia, które jest niezbędne do nauki, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Rodzic może otrzymać 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną raz do roku, bez względu na swoje dochody.
0: Czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do wyprawki szkolnej z tegorocznego programu minie 30 listopada, ale tylko ubieganie się o

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Inflacja w górę, powód wysokie ceny paliw. Już niebawem będą dostępne szczepionki sezonowe. Jutro pierwszy dzwonek w szkołach, nowy rok szkolny bez telefonów komórkowych. Sierpniowa inflacja przyspieszyła. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed rokiem. W lipcu ten wzrost wyniósł 3%, przypomina Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
3: Główną przyczyną wzrostu inflacji były paliwa, które zdrożały w ciągu miesiąca o ponad 5%, pomimo tego, że od 17 sierpnia zaczął obowiązywać program CPN. Ceny żywności ciągle spadały, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, natomiast nieco wzrosła, według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii. Naszym zdaniem w kolejnych miesiącach inflacja może przyspieszyć i do końca roku wzrosnąć do 4%.
2: Zdaniem ekspertów w przyszłym roku sytuacja powinna się poprawić.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Lekarze specjaliści przypominają, że szczepienia chronią przed ciężkimi przebiegami choroby i groźnymi powikłaniami. Seniorom rekomendują również szczepienie przeciwko groźnemu wirusowi RSV. Pulmonolog profesor Adam Antczak mówi, że powikłania po ciężkiej grypie mogą być zarówno wczesne, jak i odległe.
4: Powikłania są krótkoterminowe, ale mogą być odwleczone w czasie, czyli taka negatywna premia może zostać wypłacona czasami bardzo, bardzo długo po wystąpieniu grypy. I te powikłania są bardzo różne, ale tu warto podkreślić, że w wyniku przebytej grypy możemy otępieć, możemy mieć zespół otępienny.
2: W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób w Polsce. Wśród nich najwięcej było seniorów powyżej 65 lat. Minister edukacji Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców o wsparcie dla szkół we wprowadzaniu nowych zasad oraz wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Przypomnijmy, że od 1 września w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych. Barbara Nowacka mówi, że zmiany mają także na celu ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów.
5: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić te zmiany. I mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
2: Szkoły będą miały jednak czas do końca grudnia na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad. Do 31 grudnia nadal będą obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące korzystania z telefonów i innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych. I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Kolejne o 13:00 przedstawi już Bartek Święciński.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A dziś w regionie ciepło, nawet bardzo ciepło, bo 27 stopni maksymalnie będzie. Teraz już około 24 stopni, ale obowiązuje także ostrzeżenie przed burzami na drugą część dnia. W nocy 15 stopni, jutro 20 z przelotnymi opadami deszczu.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
0: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Po reklamie.

0: Borkowo wypełniło się wczoraj dożynkowymi wieńcami, regionalnymi smakami i muzyką. Za nami dożynki gminne gminy Kolno. Tegoroczne święto oplonów rozpoczęło się od mszy świętej. Następnie uczestnicy wraz z dożynkowymi wieńcami przeszli w korowodzie na plac przy szkole podstawowej w Borkowie. Dożynki pokazują również to, co w gminie Kolno szczególnie ważne. Przywiązanie do tradycji i aktywność mieszkańców, a więcej w naszej relacji.
1: Oczywiście cieszymy się z zebranych plonów i chcemy to uczcić dzisiaj i świętować wspólnie razem.
2: Dziś mamy kartacze, sibrzaki, nasz tutaj regionalny, nasz wioskowy produkt.
3: Bogu przede wszystkim, rolnikom, za piękną pogodę, za deszcz, bo w tym roku służyło właśnie i był deszcz, i ciepło, więc urodzaje były super. Jeszcze kukurydze czekają, a nasz rejon słynie z kukurydzy, ze zbóż.
4: W naszym kalendarzu, w naszym harmonogramie imprez ta uroczystość zajmuje pierwsze miejsce.
5: Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
4: Tą uroczystość, którą poświęcamy po to, aby podziękować rolnikom za ich pracę, za ich trud.
6: Dożynki odbywają się cyklicznie. Co roku, w tym roku to jest miejscowość Borkowo.
5: Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
6: Staramy się, żeby te największe miejscowości z terenu gminy Kolno aktywnie uczestniczyły w tego rodzaju wydarzeniach, dlatego też co roku zmieniamy miejsce.
7: Oczywiście Borkowo jest zawsze dobrym miejscem, tutaj funkcjonuje silne rolnictwo.
5: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
7: Tutaj jest wiele wielohektarowych gospodarstw i tutaj te dożynki naprawdę mają sens.
8: To przede wszystkim tradycja głęboko zakorzeniona w naszych zwyczajów, w obyczaju polskiej wsi.
5: Starosta kolneński Tadeusz Klama.
8: Szacunek dla pracy rolnika, do jego tradycji. Jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby właśnie podziękować im, podkreślić ich ważną pracę.
9: Korzystając z okazji, chciałbym złożyć życzenia wszystkim ludziom wsi.
5: Burmistrz Kolna Andrzej Duda.
9: Rolnikom, przedsiębiorcom, którzy obsługują rolników, aby wasza praca była doceniona, bo to wy gwarantujecie nam bezpieczeństwo żywnościowe.
0: Na scenie wystąpiły lokalne zespoły, a koła gospodyń wiejskich przygotowały stoiska pełne regionalnych przysmaków. Po oficjalnej części przeszedł oczywiście także czas na koncerty i wspólną zabawę.

0: Będzie drożej na stacjach, kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Od jutra minister energii nie będzie wyznaczał już maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Co o zamknięciu programu osłonowego sądzą sami kierowcy? Sprawdzamy.
1: Tankował pan dzisiaj czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie.
1: Ostatni dzień programu CPN.
2: Zgadza się. No trudno.
3: Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował. Jak pojadę do domu, to zobaczę po prostu. No, nie mogłem, a zobaczę, jak będzie sytuacja na stacji, jak będą kilometrowe kolejki, no to jest ciężko.
4: Nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać, bo na szczęście jestem w tej sytuacji, że nie muszę, nie? Także te parę złotych to mnie nie zbawi, nie? No, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, no, my na to wpływu nie mamy.
0: Druga odsłona programu CPN została wdrożona na ostatnie 2 tygodnie wakacji na czas powrotów z letniego wypoczynku. Zdaniem analityków z łódzkiego biura Reflex po zakończeniu programu ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 do nawet 90 groszy za litr.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam serdecznie. Pan Adam spotkał się z użyciem słowa bynajmniej w takim oto wyrażeniu, czy w takiej formule, w czwartek już jutro, a odzewu żadnego, bynajmniej żadnego, o którym wiedzielibyśmy wszyscy, nie było. A, no właśnie. Bynajmniej żadnego. Gdyby to było sformułowanie czwartek jutro, a odzewu żadnego bynajmniej nie było, to byłoby w porządku. Odzewu żadnego bynajmniej nie było, choćby najmniejszego, choćby najmniejszego. A tutaj jest wtrącenie, odzewu żadnego bynajmniej takiego, o którym byśmy... No i tu już się robi niepoprawnie, bo wtedy lepiej zastosować słowo przynajmniej. Przynajmniej, choćby to, czyli bynajmniej znaczyłoby niczego, nawet tego, choćby tego nie. A przynajmniej to... Choć trochę coś małego, ale niech choćby to najmniejsze było, czyli pozytywne. No przynajmniej z tym się zgódźmy, bynajmniej się z tym nie zgodzę. Bynajmniej zawsze z negacją, przynajmniej określam małe nasze wymagania, czy też małe określenia, ale jednak tak. Przynajmniej żadnego, jakim była mowa. Przynajmniej takiego, o którym byśmy słyszeli, tego także nie było. No, lepsze by było przynajmniej, niewątpliwie. Chyba tylko jedyne poprawne.
1: Słowo o słowie.
2: Serdecznie pozdrawiam.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Odpocząć, napisał kiedyś Norwid, to znaczy począć na nowo. Otóż duchowy odpoczynek człowieka, jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych, musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie owego nowego stworzenia, o którym mówi święty Paweł. Droga do tego wiedzie poprzez Słowo Boże, odczytywane i celebrowane wiarą i miłością, poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko Eucharystii. Droga do tego wiedzie poprzez rozumienie i realizację wspólnoty, czyli komunii z ludźmi, która rodzi się z komunii z Chrystusem, z Eucharystii. Droga do tego wiedzie także poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli diakonii. Obyście, moi drodzy, nie ustawali w tym szlachetnym wysiłku, który pozwala wam stawać się świadkami Chrystusa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: But you're just a boy.
1: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Już za 11 minut godzina 13. ABW sprawdza, czy nocny pożar w zakładzie grupy WB w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Ogień pojawił się krótko po północy w hali firmy produkującej systemy i podzespoły do dronów. Nikogo wtedy nie było i nikt nie został ranny. Więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 13 już za nieco ponad 10 minut.

0: Jest 13:00, czas na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: ABW sprawdza, czy pożar w zakładzie grupy WB był aktem dywersji. Ministerstwo Edukacji składa do CBA zapytanie, czy nie doszło do lobbingu w sprawie dziennika. Kolejni policjanci zatrzymali mężczyznę, który po alkoholu jechał hulajnogą elektryczną. Służby wyjaśniają okoliczności nocnego pożaru w zakładzie grupy WB w Skarżysku Kamiennej. Spaliło się jedno z pomieszczeń w firmie produkującej podzespoły do dronów. Nikt nie ucierpiał. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że ze względu na strategiczny charakter budynku działania służb mają charakter niejawny.
2: Wiemy, że do pożaru doszło po północy z relacji na antenie jednej ze stacji, z relacji rzecznika z tej firmy. Wiem, że zapaliła się jakaś komórka czy taki przeciągnik do magazynu, gdzie tam były jakieś części spodowane. Natomiast zaraz po północy, gdy wybuchł ten pożar, tam pojechały zastępy straży pożarnej. Strażacy walczyli z tym żywiołem. Pojechali też policjanci, którzy na miejscu zabezpieczali pewnego rodzaju ślady.
1: Jeszcze dziś na miejscu ma pracować biegły z zakresu pożarnictwa. Zakład grupy WB w Skarżysku Kamiennej zapowiada wznowienie działalności po wyjaśnieniu okoliczności pożaru. Spółka poinformowała, że wszystkie procedury i systemy zadziałały prawidłowo, a pożar udało się błyskawicznie ugasić.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Barbara Nowacka chce, by służby zbadały prezydenckie weto ustawy o e-dzienniku. Zdaniem minister edukacji chodzi o wyjaśnienie, czy nie jest ono wynikiem działań lobbyingowych. Zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. Wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Węckiewicz z Lewicy tłumaczy, że Barbara Nowacka wyraziła w ten sposób troskę o to, czy wszystkie elementy procesu legislacyjnego były przeprowadzone transparentnie. Jak podkreśliła, kwestia danych wrażliwych powinna należeć w gestii podmiotów państwowych. Dodała, że jeszcze niedawno w przestrzeni publicznej toczyła się dyskusja o tym, dlaczego e-dzienniki prowadzą prywatne podmioty.
4: Dzisiaj się okazuje, że niektórzy mówią, no ale jak to jest, że miałyby tego nie robić prywatne podmioty? No moment, znaczy zdecydujmy się na coś. Zwiększamy funkcjonalność rozwiązań państwowych. E-dziennik dla uczniów, uczennic, wspaniała sprawa. To jest taki moment, w którym państwo po prostu poszerza obszary swojej odpowiedzialności. Mieliśmy ostatnio do czynienia z wyciekiem danych z prywatnego podmiotu właśnie. Więc chyba też wszyscy rozumiemy, że państwo powinno być gwarantem tej odpowiedzialności za nasze dane.
1: Karol Nawrocki swoje weto tłumaczył m.in. brakiem odpowiednich przepisów, które chroniłyby dane dzieci oraz kosztami wprowadzenia samego rozwiązania. Weto prezydenta oznacza, że dane z elektronicznych dzienników wciąż są przechowywane na prywatnych serwerach. Pilotaż darmowego e-dziennika miał rozpocząć się 22 września. Wschodnia granica Unii Europejskiej ma być nie tylko linią obrony, ale także miejscem inwestycji i rozwoju. Jak wzmocnić przygraniczne regiony i stworzyć mieszkańcom lepsze perspektywy? Odpowiedzi na te pytania mają szukać uczestnicy drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 4 listopada w Operze Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Jak mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, tegoroczne forum ma przynieść nie tylko dyskusję o problemach wschodnich regionów Unii, ale przede wszystkim konkretne rozwiązania.
5: W trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej. Oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony.
1: Rejestracja na drugie Forum Spójności Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej rozpocznie się 14 września.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Tym razem nie autem, a hulajnogą elektryczną. Pijanego mężczyznę zatrzymali kolejscy policjanci. Mężczyzna zwrócił uwagę mundurowych, bo jechał od boku do boku drogi. Jak mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, wiele osób korzystając z tego środka transportu zapomina o przestrzeganiu przepisów.
6: Policjanci z drogówki na jednej z ulic w mieście zauważyli mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną od prawej do lewej krawędzi jezdni. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 27-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Kolna za popełnione wykroczenie odpowie teraz przed sądem.
1: Czego nie można robić, jadąc hulajnogą elektryczną?
6: Przypominamy, że podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest przede wszystkim poruszanie się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do niego, korzystanie z telefonu komórkowego, przewożenie innych osób oraz holowanie lub ciągnięcie innych pojazdów czy też osób.
1: Oprócz tego od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 26 stopni na termometrach i to już jest prawie prognozowana na dziś temperatura maksymalna. Obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami na drugą część dnia i wtedy mogą towarzyszyć burzom oczywiście opady deszczu. W nocy 15 stopni, jutro zachmurzenie duże i maksymalnie 20 stopni na termometrach.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A my się przenosimy do gorącej Italii, bo przed nami o godzinie 13.15 audycja z cyklu Włoskie Skarby.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
9: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
8: Co?
9: A mleko i śmietanę kupiłeś?
8: Tak, mazurski smak.
9: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
8: Tak, mazurski smak.
9: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
8: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
10: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Po reklamie.

0: włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Odkrywając Turyn, pierwszą stolicę Włoch. Turyn, otoczony w oddali koroną Alp, jest stolicą regionu Piemont. Założony jeszcze przez Rzymian, obecnie w wystroju architektonicznym jest barokowy i neoklasyczny. Wszystko, co istotne w mieście, znajduje się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Z tego miejsca wyszła idea zjednoczeniowa Włoch, dlatego Turyn był pierwszą stolicą Italii. Kiedy przyjechałem do Turynu, od razu rzuciło mi się w oczy, że to jest inna Italia. Ludzie są tu życzliwi i otwarci, a jednocześnie znacznie mniej impulsywni niż statystyczni Włosi. Sami o sobie mówią, że mają mentalność sebałucką, czyli zrównoważoną, niezbyt emocjonalną i żyją swoim rytmem. Kobiety są tutaj urodziwe i o dziwo nie unikają mężczyzn, także obcych, chodząc z nimi w relacje, co we Włoszech stanowi pewien ewenement. Moją wędrówkę po Turynie zaczynam od dworca kolejowego Portanova. Przed ogromnym budynkiem stacji, mieszczącym sobie nie tylko perony i kasy biletowe, ale także sieć restauracji, sklepów, księgarni i supermarket, rozciąga się majestatyczny, kolisty plac w formie koła, zabudowany wykwintnymi kamienicami. Miejsce to nazywa się Piazza Carlo Felice i stanowi centrum miejskiego życia. Jedna z najbardziej szykownych ulic Turynu, Via Roma, na której znaleźć można najdroższe sklepy światowych marek oraz luksusowe kawiarnie, bierze początek właśnie na tym placu i biegnie aż do Pałacu Królewskiego. Ruszam tą ulicą ciągnącą się na przestrzeni ponad kilometra, mając po obu stronach marmurowe arkady chroniące przed słońcem. Przecinam plac Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dwiema ogromnymi rzeźbami przedstawiającymi mężczyznę, Il Po i kobietę, La Dora, alegorycznymi personifikacjami najważniejszych rzek miasta, Padu i Dory. Szybko docieram do serca miasta, czyli placu Świętego Karola. Znajdują się na nim dwa bliźniacze barokowe kościoły o wspaniałych fasadach, z lewej strony Świętego Karola Boromeusza, a z prawej Świętej Krystyny. Idąc nieco dalej, po lewej stronie placu natykam się na słynną kawiarnię Caffè Torino, a nieco dalej na Caffè San Carlo. Panuje tutaj prawdziwa miejska atmosfera, choć serwowana kawa nie jest lepsza niż gdzie indziej. Warto jednak spróbować specjalnego turyńskiego napoju Bicerino, skomponowanego na bazie czekolady, kawy i śmietany. Nieco dalej zaczyna się plac zamkowy. Po jego lewej stronie znajduje się znana galeria Fryderyka, a po prawej słynna galeria subalpejska. Tuż obok stoi piękny teatr Carigliano oraz muzeum egipskie, jedno z największych na świecie. W tym rejonie odwiedzam sklep oferujący czekoladki, aby rozpłynąć się w słodyczy. Są to praliny produkowane w Turynie od 1865 roku. Naprawdę rewelacyjne. Przemierzam swoją trasę dalej, ciągle idąc Via Roma i docieram do majestatycznego Pałacu Królewskiego na końcu placu, który przez trzy wieki był oficjalną siedzibą Sabaudów. Pałac tonący w złocie i luksusie znajduje się na liście UNESCO. Monumentalne wnętrza wykonane ze stiuku i złota powstały na zlecenie Vittorio Emanuele II, pierwszego króla Włoch. Mój największy zachwyt wzbudza jedna z najbogatszych w dzieła sztuki pinakotek we Włoszech, Galeria Sabaudzka. Kogo tu nie ma? Botticelli, Fra Angelico, Mantegna, Filippo Lippi, Bronzino, Van Dyck, Memling, Rembrandt, Tintoretto, Rubens, Bellotto i wielu, wielu innych. Schodząc na prawo około kilometra w kierunku rzeki Pad, spotykam wysoką na 167 metrów wieżę Mole Antonelliana, w której znajduje się Narodowe Muzeum Filmu. Windą panoramiczną można dotrzeć do tarasu widokowego, skąd roztacza się wspaniała panorama miasta wraz z otaczającymi je górami. Idąc dalej w kierunku rzeki, docieram do Piazza Vittorio Veneto, a następnie do Bazyliki Wielkiej Matki Boga, położonej na prawym brzegu Padu. Przypomina ona rzymski Panteon. Wracając do Pałacu Królewskiego, Wstępuje tu żobo do kościoła świętego Wawrzyńca, zaprojektowanego przez Guarino Guarini w 1666 roku. Jest on jednym z najpiękniejszych barokowych wnętrz w Europie. Architektura jest tu fenomenalna, skorelowana z ideami teologicznymi. Naturalne światło przenikające do wnętrza odgrywa decydującą rolę. Struktura architektoniczna kościoła oparta jest na planie ośmiokąta, a jego kopuła udekorowana wizerunkami 400 aniołów stanowi system krzyżujących się łuków, tworzących świetlisty kwiat o 8 płatkach. W latarni na wysokości 50 metrów widać symbol Ducha Świętego, któremu na posadzce odpowiada ośmioramienna gwiazda. Kierując się w jedną z ulic obok kościoła, w kilka minut docieram do katedry świętego Jana Chrzciciela. To właśnie tutaj znajduje się kaplica, w której jest przechowywana relikwia, całun, zwany turyńskim. Sporo ludzi trwa w medytacyjnej zadumie i rozmodleniu. Przyłączam się do nich. Zaraz za katedrą znajduje się Mercato di Porta Palazzo, najlepsze targowisko w mieście i największe w Europie pod gołym niebem. Dwa przystanki stąd, około kilometra drogi, usytuowany jest grób wielkiego świętego związanego z Turynem i Jana Boską. Był on genialnym wychowawcą, ojcem i nauczycielem młodzieży, pisarzem i publicystą, wydawcą i założycielem Zgromadzenia Salezjanów. Urodził się w Piemoncie w rodzinie ubogich wieśniaków. Jako dziecko przeżył wiele trudności. Dzieciństwo miał trudne, gdyż od drugiego roku życia był półsierotą. W wieku 9 lat miał proroczy sen, który ukierunkował jego dalsze życie. Postanowił zostać księdzem i poświęcić się trudnej młodzieży. Turyn w XIX stuleciu pełny był emigrantów z piemonckiej wsi, analfabetów szukających pracy. Dla nich właśnie zakładał oratoria, swoiste ośrodki duszpasterskio-społeczne, w których obok religijnej edukacji i ewangelizacji była obecna asystencja i pomoc społeczna, oferta spędzania wolnego czasu, zajęcia się młodym człowiekiem w sensie jego osobistego rozwoju. Bosko, żyjąc w trudnych czasach, przeżywał pewną sprzeczność. Kontrolowany był przez sabałucką policję ze względu na swoje zaangażowanie społeczne, postrzegany niemal jak rewolucjonista, a zarazem krytykowany jako ksiądz katolicki za to, że jest zbyt wierny Kościołowi. Umarł w 1888 roku, a na jego pogrzeb przybyło około 200 tysięcy osób. Jego grób znajduje się w Bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, do której oczywiście i ja zaglądam. Tuż obok stoi dom, w którym mieszkał, zamieniony współcześnie na okazałe muzeum. Godzinę drogi potrzeba, aby dojechać z Turynu do benedyktyńskiego opactwa Sacra di San Michele, uznawanego za duchowe serce Piemontu. W tym przypadku słowo sacra oznacza coś więcej niż opactwo. Jest to miejsce święte. Znane jest ono na całym świecie, choćby z tego faktu, że stało się inspiracją dla słynnej powieści Umberto Eco Imię Róży. Na wysokości prawie 1000 metrów na Świńskiej Górze pustelnię założył kiedyś święty Giovanni Vincenzo. Według tradycji doświadczył w czasie snu objawienia Archanioła Michała, który wskazał to wzniesienie na miejsce swojego kultu. Początkowo Jan Vincenzo, późniejszy biskup Rawenny, papież i święty, mieszkał jako eremita na sąsiedniej, przeciwległej górze. Jednak anioł zlecił mu budowę klasztoru właśnie tutaj. Budowa trwała 200 lat. Po wybudowaniu oratorium i klasztoru przekazano je benedyktynom. Po powstaniu hospicjum dla podróżnych miejsce stało się ważnym przystankiem na szlaku przechodzącej w pobliżu Via Francigena. Wzgórze miało także ogromne znaczenie strategiczne, ponieważ rozciągająca się z niego na całą dolinę Suzy i równinę padańską wieża, baszta była punktem obronnym. W starożytności przeprawiał się tędy Juliusz Cezar ze swoimi legionami, a jeszcze wcześniej słynny Hannibal na czele 60-tysięcznej armii, pragnąc wtargnąć do północnej Italii. Przebywałem w opactwie Sacra di San Michele dobre pół dnia. Wokół roztaczają się tu magiczne góry sięgające 3000 metrów, a w dole przepiękna Dolina Suza. Modlitwa w kompletnej ciszy płynie jak nigdzie indziej do Boga. Jest tu tak pięknie, że nie chciało mi się schodzić w dół. Pan Bóg czasem wybiera sobie takie właśnie miejsca Na wakacyjnych szlakach warto poszukać na łonie natury ciszy i spokoju. Uciec od zgiełku i wejść głęboko w samego siebie, aby znaleźć odrobinę spokoju i ukojenia.
0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Za 22 minuty, godzina 14, sierpniowa inflacja. Przyspieszyła to dane i szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego, a z niego wynika, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed rokiem. W lipcu ten wzrost wyniósł 3%, przypomina ekonomistka Urszula Kryńska.
1: Główną przyczyną wzrostu inflacji były paliwa, które zdrożały w ciągu miesiąca o ponad 5%, pomimo tego, że od 17 sierpnia zaczął obowiązywać program CPN. Ceny żywności ciągle spadały, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, natomiast nieco wzrosła, według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii. Naszym zdaniem w kolejnych miesiącach inflacja może przyspieszyć i do końca roku wzrosnąć do 4%.
0: Zdaniem ekspertów w przyszłym roku sytuacja powinna znów się poprawiać.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 50.

0: Na zegarach 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: NIK krytycznie o działaniach administracji podczas powodzi z 2024 roku. 49 nauczycieli łomżyńskich placówek oświatowych uzyskało dziś awans do stopnia nauczyciela mianowanego. Już w piątek diecezja łomżyńska będzie dziękować za 500 lat kościoła katedralnego. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości w działaniach wybranych podmiotów publicznych w związku z powodzią, która dotknęła województwa dolnośląskie i opolskie. Wyniki kontroli potwierdzają, że problemy dotyczące zarządzania kryzysowego mają charakter systemowy, poinformowała NIK. Rzecznik prasowy Izby Bartłomiej Pograniczny wyjaśnił, że administracji zarzucano brak wystarczająco szybkiej i sprawnej reakcji na zagrożenie. W konsekwencji NIK zdecydowała o przeprowadzeniu kontroli doraźnej oceniającej prawidłowość i skuteczność działań podmiotów publicznych w tym obszarze.
2: Wyniki są spójne z wcześniejszymi ustaleniami Izby dotyczącymi zarządzania kryzysowego i potwierdzają systemowy charakter nieprawidłowości. NIK stwierdziła nieprawidłowości na każdym szczeblu zarządzania sytuacją kryzysową. Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry lub ich nieprawidłową realizacją. W wielu przypadkach nie zapewniono właściwych ram formalno-prawnych i organizacyjnych do zarządzania sytuacją kryzysową.
1: Powódź z września 2024 roku, która dotknęła województwa dolnośląskie i opolskie, przeniosła straty liczone w miliardach złotych. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy elementy infrastruktury publicznej i dobytek mieszkańców.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 49 nauczycieli łomżyńskich placówek oświatowych uzyskało dziś awans do stopnia nauczyciela mianowanego. Dziś odebrali oni dyplomy z rąk prezydenta miasta. Gospodarz Łomży Mariusz Krzanowski mówi, że to bardzo ważna chwila, bo podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną jest niezmiernie istotne.
4: Jutro inauguracja roku szkolnego, a dzisiaj wręczymy akt awansów dla naszych nauczycieli. Cieszymy się z tego, że nasza kadra dokształca się, zdobywa nowe doświadczenia. Dzięki temu też jakość kształcenia w naszych szkołach jest coraz wyższa, bo oprócz dobrej infrastruktury, o którą staramy się z roku na rok dbać, powstają nowe obiekty. No to bardzo istotne oczywiście jest też kształcenie naszej kadry, bo oprócz dobrej infrastruktury potrzeba dobrych nauczycieli, których oczywiście w naszych szkołach mamy.
1: Nowi mianowani nauczyciele przyznają, że to dla nich bardzo ważne wydarzenie.
5: Dla mnie bardzo ważne, przede wszystkim dlatego, że już się skończył. No a mianowanie no jest dosyć ważne, tak, bo po pierwsze trochę wyższe zarobki. No i mianowanie wiąże się też z zatrudnieniem w pewnym wymiarze rodzin, więc tutaj mamy sytuację stabilną. I też no tak łatwo się nas ze szkoły nie pozbędą. Mamy lepszą umowę, tak, poprzez właśnie kartę nauczyciela.
6: Jest to bardzo ważna chwila, ponieważ to świadczy o tym, że doszłam do takiego momentu, który daje mi możliwość kolejnego etapu rozwijania się. Egzamin nie należał do najłatwiejszych, było to dosyć stresujące doświadczenie, ale to mi też daje właśnie taką możliwość spełnienia dalszych kompetencji zawodowych, ponieważ jestem pedagogiem szkolnym, więc ten wachlarz musi być dosyć szeroki i na różnych płaszczyznach.
7: Oczywiście, że ważne. Pracujemy po to, żeby się rozwijać, żeby wspierać w rozwoju dzieci, z którymi współpracujemy, rodziców, no i rozwijać oczywiście samych siebie, więc tak, tak, to bardzo ważny czas dla nas.
1: Listę nauczycieli, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego, publikujemy na portalu radionadzieja.pl.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Już w piątek diecezja łomżyńska będzie dziękować za 500 lat kościoła katedralnego. Tego dnia o 12 będzie sprawowana uroczysta msza święta. To wyjątkowa data w naszym kalendarzu, mówi ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii.
8: Właśnie mija 500 lat od zakończenia prac przy wznoszeniu tej świątyni, która no, przez pierwszy okres swego istnienia była nie katedrą, ale łomżyńską farą, jak nieraz mówimy, czyli łomżyńskim kościołem parafialnym. Przez kolejne pokolenia służyła wiernym gromadzącym się na modlitwie, a kiedy 100 lat temu powstała diecezja łomżyńska, świątynia ta stała się katedrą naszej diecezji. Ta uroczystość w tym roku będzie miała taki szczególnie uroczysty charakter.
1: Msza święta będzie transmitowana na antenie Radio Nadzieja, a także w naszych mediach społecznościowych. Wieczorem o 19:00 odbędzie się koncert Kamila Bednarka. Plaże pustoszeją, bary i smażalnie powoli się zamykają. Koniec wakacji najlepiej widać w małych miejscowościach wypoczynkowych nad Bałtykiem. Turyści albo wyjechali, albo do wyjazdu się szykują.
9: Czy ty do szkoły wracasz?
10: Tak.
9: I jak się z tym czujesz?
10: Źle.
9: Wakacje się niestety kończą.
10: Niestety.
9: Fajne były?
10: Tak.
9: Super było, naprawdę. Było nas aż 12 osób, także było z kim się bawić, żeśmy spędzali czas nad wodą, kąpały się, my z nim żeśmy się kąpali, wskakiwaliśmy do wody, także super naprawdę było.
6: Żal wyjeżdżać?
9: Żal, pewnie, że żal, ale za rok wrócimy.
11: Trochę żal, ale niech się młodzież edukuje i wracamy do pracy, niestety.
6: Kiedy do roboty? Jak sobie pani popatrzy na tą plażę, na to morze?
10: No to przykro, przykro jednak zostawiać morze i pracować.
1: Choć turystów i czynnych atrakcji jest już mniej, sezon nad morzem wcale się nie kończy. Wypoczynek o tej porze roku wybierają ci, którzy cenią sobie spokój i niemal puste plaże.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A w drugiej części dnia mogą występować w regionie burze i opady deszczu. Przygotujmy się na to. Temperatura maksymalna to dziś 27 stopni, w nocy spadnie do 15. Jutro już wyraźnie chłodniej, od 19 do 20 z przelotnymi opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
12: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
13: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
12: Po reklamie.

0: Turyści wykorzystują ostatnie godziny na wędrówki tatrzańskimi szlakami. Zaglądaliśmy w serwisie informacyjnym nad morze. To czas na góry. W Zakopanem i na szlakach tłumów nie ma, ale sporo osób wykorzystuje słoneczną pogodę. Nie brakuje też uczniów i rodziców ładujących baterie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Ostatni dzień wakacji, termy, kasprowy i z dużą chęcią chłopcy wracają do szkoły. Uśmiechnięte twarze, zadowoleni, jak widać.
2: Podobało mi się wiele rzeczy w tych wakacjach.
3: Wczoraj byliśmy na kasprowym, przedwczoraj na Siklawie. Krótki taki wypadzik.
4: Czyli rozumiem taki ostatni akcent
5: wakacji.
4: A co się najbardziej podobało młodzieży?
6: No chyba ten spacer po górach. Taki jakiś wysiłek inny niż siedzenie i tak.
4: Można zebrać siły przed szkołą.
6: Tak. Głowę sobie przewiecić, a te wszystkie sprawdziane kartkówki, co będą.
4: Na razie widzę plecak górski, a chyba jutro będzie zmieniony plecak na plecak szkolny.
7: Tak. Chciałbyśmy wykorzystać ostatni dzień wakacji.
0: A według szacunków w lipcu i sierpniu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego mogły wejść ponad 2 miliony osób.

0: Tym razem nie autem, a hulajnogą elektryczną. Pijanego mężczyznę zatrzymali kolnejscy policjanci. Mężczyzna zwrócił uwagę mundurowych, bo jechał od boku do boku drogi. Jak mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, wiele osób korzystających z tego środka z transportu zapomina o przestrzeganiu przepisów.
1: Policjanci z drogówki na jednej z ulic w mieście zauważyli mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną od prawej do lewej krawędzi jezdni. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 27-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Kolna za popełnione wykroczenie odpowie teraz przed sądem.
0: Czego nie można robić jadąc hulajnogą elektryczną? Przypominamy.
1: Przypominamy, że podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest przede wszystkim poruszanie się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do niego, korzystanie z telefonu komórkowego, przewożenie innych osób oraz holowanie lub ciągnięcie innych pojazdów czy też osób.
0: Oprócz tego od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach, o czym również Państwu przypominamy już 22 minuty po 14:00.

A przed nami Iskra Nadziei, to już w najbliższy piątek. Koncert Kamila Bednarka w ramach Iskry Nadziei w piątek o godzinie 19. Jeszcze wejściówki można odbierać bezpłatne, ale prosimy Państwa o przychodzenie w tych wyznaczonych godzinach, czyli dziś jeszcze od 15.30 do 16.00 będzie można je odbierać, jeśli jeszcze będą, chociaż może wystarczy, to jeszcze jutro o godzinie 8.30, jeśli ktoś z Państwa wejściówki nie nabył, to można to zrobić. Jedna osoba, może dwie wejściówki odebrać w siedzibie Radia Nadzieja przy ulicy Sadowej 3.

Premier Czech Andrej Babiš jest przekonany, że kampania dezinformacyjna w internecie dotycząca relacji Polski i Czech okazała się nieskuteczna. Czesi nie są głupi i wiedzą o dobrych relacjach z Polską, powiedział szef rządu. Operacja, którą wielu ekspertów przypisuje Rosji, miała wywołać wrażenie, że Polska wysuwa wobec Czech roszczenia terytorialne. Andrzej Babiš wrócił do sprawy po dzisiejszym posiedzeniu rządu, wyraził zaniepokojenie przepływem informacji w państwie i przyznał, że o kampanii dezinformacyjnej dowiedział się z mediów. Zawiodły służby, o sprawie nie poinformował też ambasador w Polsce. Podjęliśmy kroki, aby to poprawić, podkreślił. Nasi obywatele nie są głupi i wiedzą, że mamy dobre relacje z Polską. Szef czeskiego rządu odrzucił krytykę opozycji, która twierdzi, że skuteczniejsza walka z dezinformacją byłaby możliwa, gdyby gabinet premiera nie zlikwidował struktur odpowiedzialnych za strategiczną komunikację państwa.

0: Prawie 5 milionów uczniów jutro zamieni wakacyjny odpoczynek na szkolne ławki. To oznacza wcześniejsze pobudki, śniadania w pośpiechu i codzienną drogę do szkoły. Eksperci przypominają, że kilka prostych rzeczy może zdecydować o tym, jak dziecko poradzi sobie przez cały dzień. Dietetycy radzą, aby przed szkołą uważać przede wszystkim na dużą ilość cukru, mówi Aleksandra Gąbka.
1: Duże wahania cukru we krwi będą znacząco wpływać na takie zdolności koncentracji, skupienia się, ale też właśnie nastroju, bo w momencie, kiedy mamy dużo słodkich przekąsek w ciągu dnia, mało takich posiłków bogatych w białko, w produkty pełnoziarniste, to mamy takie momenty, kiedy w przypadku wysokiego cukru jest duży entuzjazm, dużo energii, często która może uniemożliwiać takie skupienie się na zajęciach.
0: Na śniadanie przed szkołą lepszym wyborem są jajka, pełnoziarniste pieczywo, owsianka, owoce i warzywa. Warto też przygotować dziecko do bezpiecznej drogi do szkoły. Jeśli jedzie rowerem albo hulajnogą, kask powinien być na głowie nawet na krótkiej trasie, apeluje lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego dr Grzegorz Gogolewski.
2: Powinniśmy uświadamiać, jakie są zagrożenia na drodze, uświadamiając dzieci też, że to, że one będą jeździć przepisowo, nie znaczy to, że ktoś inny też będzie jechał przepisowo i mimo wszystko powinniśmy zwrócić na to uwagę, a nie zakładać, że na przykład samochód zatrzyma się przed tym przejściem dla pieszych.
0: A to jest ostatni dzień sierpnia, spędzają go Państwo z radiem. Nadzieja już za 13 minut 15.

Za 4 minuty na antenie Radia Nadzieja fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o godzinie 15. Koronka do miłosierdzia Bożego z Państwa udziałem, więc zapraszam, aby od 15 dzwonić i włączać się do modlitwy na antenie radia. Numery telefonów Państwu jeszcze przypomnę. 512 123 502 lub 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Jezus dał mi poznać głębię swej cichości i pokory i dał mi zrozumieć, że wyraźnie tego ode mnie żąda. Uczułam boskie spojrzenie w duszę swoją, które napełniło mnie niepojętą miłością, ale zrozumiałam, że Pan patrzył się z miłością na cnoty i heroiczne wysiłki moje i poznałam, że to Boga ściąga do serca mojego. Dlatego zrozumiałam, że nie wystarcza, bym się starała tylko o cnoty zwykłe, ale staram się ćwiczyć w cnotach heroicznych. Chociaż na zewnątrz będzie rzecz całkiem zwykła, ale różny sposób, który dosięga tylko oko Pańskie. O mój Jezu, to, co napisała, jest tylko cieniem bladym, co rozumiem w duszy, a są to rzeczy czysto duchowe, ale żeby coś napisać z tego, co mi Pan daje poznać, muszę użyć takich wyrazów, z których jestem zupełnie niezadowolona, ponieważ nie oddają rzeczywistości.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z tej strony ksiądz Łukasz Brzostowski. Wybiła godzina 15 i zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do Bożego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszamy kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwość to największa podróż w głąb siebie, podróż do własnego serca. Przez 30 dni zatrzymywaliśmy się przy różnych refleksjach, które budują dobre i mądre życie. Mówiliśmy o wyborach, charakterze, relacjach, rodzinie, wdzięczności, pokorze. Człowiek nie staje się wartościowy przez to, ile posiada. Człowiek staje się wartościowy przez to, kim się staje. Życie nie jest tylko zbiorem wydarzeń, które nam się przydarzają. Życie jest odpowiedzią na to, co nam się przydarza. Każdego dnia możemy wybierać pośpiech albo uważność. Możemy wybrać narzekanie albo wdzięczność. Możemy się zamknąć albo dzielić się miłością. Możemy wybrać łatwiejszą drogę albo drogę, która prowadzi do dobra. Trzeźwy styl życia nie oznacza jedynie unikanie tego, co szkodzi, to coś głębszego. To umiejętność patrzenia na życie jasno, pozytywnie, z nadzieją, bez złudzeń i iluzji. To zdolność odróżniania tego, co jest ważne, co jest dobre, zdrowe, od tego, co tylko chwilowe, przyjemne. Człowiek trzeźwy wie, że nie każda przyjemność daje szczęście, nie każda popularność daje wartość i że nie każdy sukces daje spełnienie. Prawdziwe bogactwo znajduje się głębiej, w spokojnym sumieniu, w dobrych relacjach, w szacunku do drugiego człowieka. Nie chodzi o to, aby być doskonałym. Mądre życie nie oznacza życie bez błędów. Każdy człowiek czasem upada, każdy czegoś żałuje, każdy ma też swoje słabsze dni. Wielkość człowieka nie polega na tym, że nigdy nie popełni błędu. Polega na tym, aby wyciągać z tych błędów lekcje, potrafi przeprosić, zmienić kierunek swojego życia. Najpiękniejsza przemiana człowieka zaczyna się od prostego zdania: chcę być lepszym człowiekiem. Czy moje życie jest zgodne z tym, co naprawdę uważam za ważne? Czy ludzie obok mnie czują się przeze mnie kochani? Czy moje decyzje budują mnie, czy mnie niszczą? Czy zostawiam po sobie jakieś dobro? Czy potrafię się cieszyć tym, co mam? Bo ostatecznie nie liczy się tylko długość życia, liczy się głębia życia. Nie liczy się tylko te dni, które żeśmy otrzymali, ale to, czym żeśmy je wypełnili. Człowiek nie może zatrzymać czasu, nie może wszystkiego przewidzieć, ale może zmienić coś dla swojej przyszłości. Może wybrać, jakim człowiekiem chce być dzisiaj. Może wybrać dobrą prawdę, wdzięczność. Nie zostawiajmy po sobie wszystkiego, co zdobyliśmy. Zostawiajmy po sobie to, jak sprawiliśmy, że inni ludzie się czują przy nas dobrze. Inni ludzie, czy zaczęli przy nas żyć świadomie, mądrze, czy stali się lepsi dzięki temu, jacy my żeśmy byli?

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Już w piątek diecezja łomżyńska będzie dziękować za 500 lat kościoła katedralnego. Tego dnia o godzinie 12 będzie sprawowana uroczysta msza święta. To wyjątkowa data w naszym kalendarzu, mówi ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii.
2: 4 września w kalendarzu liturgicznym mamy rocznicę poświęcenia naszej łomżyńskiej katedry. W tym roku, można by powiedzieć, będzie miało to szczególny wymiar, bo właśnie mija 500 lat od zakończenia prac przy wznoszeniu tej świątyni, która przez pierwszy okres swego istnienia była nie katedrą, ale łomżyńską farą, jak nieraz mówimy, czyli łomżyńskim kościołem parafialnym. Przez kolejne pokolenia służyła wiernym gromadzącym się na modlitwie, a kiedy 100 lat temu powstała diecezja łomżyńska, świątynia ta stała się katedrą naszej diecezji. Ta uroczystość w tym roku będzie miała taki szczególnie uroczysty charakter.
1: Mszy świętej przewodniczyć będzie metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek,
2: który będzie razem z wiernymi dziękował za kościół katedralny. Na tę mszę świętą są zaproszeni członkowie kapituły katedralnej, kapituły myszynieckiej, zaproszeni są księża dziekani, i mieszkańcy Łomży, również członkowie samorządu łomżyńskiego. Po prostu chcielibyśmy, by jak największa grupa ludzi do tego wspólnego dziękczynienia Bogu za tę świątynię się zgromadziła, byśmy mogli wspólnie radować się tym, że w Łomży mamy ten kościół, który przez pokolenia był łomżyńskim kościołem parafialnym, a od 100 lat jest naszą katedrą.
1: Msza święta będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja, a także w mediach społecznościowych. Wieczorem o godzinie 19 odbędzie się koncert Kamila Bednarka.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Chrześcijańska nadzieja daje siłę do wytrwałego działania i upominania się o prawdę. Dlatego nadal będziemy zabiegać o właściwe miejsce lekcji religii w polskiej szkole, o poszanowanie praw rodziców i uczniów, a także o ochronę praw nauczycieli religii, napisał przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP biskup Wojciech Osial w słowie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. U progu nowego roku szkolnego biskup Osial podziękował również nauczycielom religii za dotychczasową pracę, zapewnił ich o solidarności oraz wskazał, że Kościół nie pozostaje obojętny na to, co dzieje się dzisiaj z lekcją religii i z jego nauczycielami.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 50 artystów stworzyło wielkoformatowe dzieła przed Bazyliką Świętego Franciszka w Asyżu. Od piątku trwał festiwal, podczas którego artyści specjalizujący się przede wszystkim w przedstawieniach Maryi stworzyli wizerunki świętych.
3: W centrum znajduje się Matka Boża Łaskawa z Kurtatone, wkomponowana w rozetę Bazyliki Świętego Franciszka. Chciałam połączyć te dwa miejsca. Muszę jeszcze domalować niebo i tło. Cieszę się, że odczytałaś moją intencję. Święty Franciszek nie był smutny, dlatego przedstawiłem go w inny sposób. Dla mnie to proste. Nasza praca jest jak modlitwa. Przychodzi deszcz i nasze obrazy znikają. Podobnie jest z modlitwą, którą ciągle powtarzamy.
1: Powstałe dzieła będzie można podziwiać do jutra.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa, które słyszeliście. Wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z jego ust. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie i dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
2: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. W dniu dzisiejszym zaczynamy lekturę kolejnych fragmentów, które są wzięte z Ewangelii według świętego Łukasza. Słyszymy o tym, jak Jezus, nauczając w synagodze w rodzinnym mieście w Nazarecie, przytacza słowa, które zostały zapisane przez proroka Izajasza, który mówi o mającym przyjść Bożym pomazańcu. Jezus stwierdza, że w nim zapowiedź ta znalazła też swoje wypełnienie. Jak się później jednak miało okazać, mieszkańcy Nazaretu nie potrafili tych słów przyjąć. Nie potrafili uwierzyć, że Jezus, który był im dobrze znany, przecież Nazaret to jego rodzinne miasto. Mieszkańcy Nazaretu to jego ziomkowie. Oni go widzieli wzrastającego w domu Maryi i Józefa. Nie potrafili przyjąć, że on mógłby być rzeczywiście Mesjaszem. Trudno było im przyjąć prawdy o tym, że w Jezusie spełniają się Boże zapowiedzi. A jaka jest nasza wiara? Czy wierzymy, że Jezus jest prawdziwie Synem Bożym, Zbawicielem świata? Czy z wiarą przyjmujemy Jego nauczanie i czy chcemy według tej wiary żyć i na co dzień postępować?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

to dziś przed tobą stoją ci, miłość swą wyznają.

0: i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
1: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. 49 nauczycieli łomżeńskich placówek oświatowych uzyskało awans do stopnia nauczyciela mianowanego. Dziś odebrali oni dyplomy z rąk prezydenta miasta. Gospodarz Łomży Mariusz Chrzanowski mówił, że to bardzo ważna chwila, bo podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną jest niezmiernie istotne.
2: Jutro inauguracja roku szkolnego, a dzisiaj wręczymy akt awansów dla naszych nauczycieli. Cieszymy się z tego, że nasza kadra dokształca się, zdobywa nowe doświadczenia. Dzięki temu też jakość kształcenia w naszych szkołach jest coraz wyższa, bo oprócz dobrej infrastruktury, o którą staramy się z roku na rok dbać, powstają nowe obiekty. No to bardzo istotne oczywiście jest też kształcenie naszej kadry, bo oprócz dobrej infrastruktury potrzeba dobrych nauczycieli, których oczywiście w naszych szkołach mamy.
1: Nowi mianowani nauczyciele przyznają, że to dla nich ważny moment.
3: Dla mnie bardzo ważny, przede wszystkim dlatego, że już się skończył. No a mianowanie no jest dosyć ważne, tak, bo po pierwsze trochę wyższe zarobki, no i mianowanie wiąże się też z zatrudnieniem w pewnym wymiarze rodzin, więc tutaj mamy sytuację stabilną i też no tak łatwo się nas ze szkoły nie pozbędą, mamy lepszą umowę, tak, poprzez właśnie kartę nauczyciela.
4: Jest to bardzo ważna chwila, ponieważ to świadczy o tym, że doszłam do takiego momentu, który daje mi możliwość kolejnego etapu rozwijania się. Egzamin nie należał do najłatwiejszych. Było to dosyć stresujące doświadczenie, ale to mi też daje właśnie taką możliwość spełnienia dalszych kompetencji zawodowych, ponieważ jestem pedagogiem szkolnym, więc ten wachlarz musi być dosyć szeroki i na różnych płaszczyznach.
5: Oczywiście, że ważne. Pracujemy po to, żeby się rozwijać, żeby wspierać w rozwoju dzieci, z którymi współpracujemy, rodziców, no i rozwijać oczywiście samych siebie, więc tak, tak, to bardzo ważny czas dla nas.
1: Listę osób, które otrzymały stopień nauczyciela mianowanego, publikujemy na radionadzieja.pl. Wschodnia granica Unii Europejskiej ma być nie tylko linią obrony, ale także miejscem inwestycji i rozwoju. Jak wzmocnić przygraniczne regiony i stworzyć mieszkańcom lepsze perspektywy? Odpowiedzi na te pytania mają szukać uczestnicy drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 4 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Jak mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym, tegoroczne forum ma przynieść już nie tylko dyskusję o problemach wschodnich regionów Unii, ale przede wszystkim konkretne rozwiązania.
6: W trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej. Oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony.
1: Uczestnicy będą rozmawiać również o tym, jak zatrzymać w regionie młodych ludzi i specjalistów, a także w jaki sposób wykorzystać kwestie bezpieczeństwa jako impuls do rozwoju lokalnej gospodarki. Do Białegostoku przyjadą przedstawiciele instytucji europejskich, samorządów, nauki, biznesu i przemysłu. Rejestracja na drugie Forum Spójności Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej rozpocznie się 14 września. Tym razem nie autem, a hulajnogą elektryczną. Pijanego mężczyznę zatrzymali kolneńscy policjanci. Mężczyzna zwrócił uwagę mundurowych, bo jechał od boku do boku drogi. Jak mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, wiele osób korzystających z tego środka transportu zapomina o przestrzeganiu przepisów.
7: Policjanci z drogówki na jednej z ulic w mieście zauważyli mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną od prawej do lewej krawędzi jezdni. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 27-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Kolna za popełnione wykroczenie odpowie teraz przed sądem.
1: Czego nie można robić jadąc hulajnogą elektryczną?
7: Przypominamy, że podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest przede wszystkim poruszanie się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do niego, korzystanie z telefonu komórkowego, przewożenie innych osób oraz holowanie lub ciągnięcie innych pojazdów czy też osób.
1: Oprócz tego od 14 czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Za nami dożynki gminy Kolno, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla lokalnych rolników i mieszkańców. Uroczystości odbyły się wczoraj w Borkowie. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej. Później uczestnicy wraz z wieńcami przeszli w korowodzie na plac przy szkole podstawowej. Dożynki pokazały również to, co w gminie Kolno szczególnie ważne – przywiązanie do tradycji i aktywność mieszkańców.
8: Do ojczyzny naszej.
0: Oczywiście cieszymy się z zebranych plonów i chcemy to uczcić dzisiaj i świętować wspólnie razem.
8: Dziś mamy kartacze, sibrzaki, nasz tutaj regionalny, nasz wioskowy produkt.
9: Bogu przede wszystkim rolnikom za piękną pogodę, za deszcz, bo w tym roku służyło właśnie i był deszcz, i ciepło, więc urodzaje były super. Jeszcze kukurydze czekają, a nasz rejon słynie z kukurydzy, ze zbóż.
10: W naszym kalendarzu, w naszym harmonogramie imprez ta uroczystość zajmuje pierwsze miejsce.
11: Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
10: Tą uroczystość, którą poświęcamy po to, aby podziękować rolnikom za ich pracę, za ich trud.
12: Dożynki odbywają się cyklicznie, co roku. W tym roku to jest miejscowość Borkowos.
11: Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
12: Staramy się, żeby te największe miejscowości z terenu gminy Kolno aktywnie uczestniczyły w tego rodzaju wydarzeniach, dlatego też co roku zmieniamy miejsce.
13: Oczywiście Borkowo jest zawsze dobrym miejscem, tutaj funkcjonuje silne rolnictwo.
11: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
13: Tutaj jest wiele wielohektarowych gospodarstw i tutaj te dożynki naprawdę mają sens.
14: To przede wszystkim tradycja głęboko zakorzeniona w naszych zwyczajów, w obyczaju polskiej wsi.
11: Starosta kolneński Tadeusz Klama.
14: Szacunek dla pracy rolnika, do jego tradycji. Jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby właśnie podziękować im, podkreślić ich ważną pracę.
15: Korzystając z okazji, chciałbym złożyć życzenia wszystkim ludziom wsi.
11: Burmistrz Kolna Andrzej Duda.
15: Rolnikom, przedsiębiorcom, którzy obsługują rolników, aby wasza praca była doceniona, bo to wy gwarantujecie nam bezpieczeństwo żywnościowe.
1: Wieczorem publiczność bawiła się przy muzyce zespołów Focus i Eratox. Aktywnie, rodzinnie i ze smakiem pożegnano wczoraj wakacje w Łomży. W parku Jana Pawła nie zabrakło sportowych atrakcji i wspólnej zabawy dla całych rodzin. W ramach wydarzenia odbyło się również kulinarne dziedzictwo regionu, organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Była to okazja, by przypomnieć tradycyjne smaki, regionalne potrawy, a także kulinarne zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czego można było spróbować? Sprawdźmy.
16: Bardzo dobre, były smaczne.
17: Smaczniejsze?
16: No co, ja brałam tylko babkę ziemniaczaną, no to nie porównuję, bo tylko na to polowałam.
17: A pani?
18: Ja jeszcze nic nie próbowałam, stoję, czekam.
17: No. A pan coś próbował?
19: Próbowałem tego bigos.
17: I jak smakowało?
19: Bardzo dobry.
17: Smacznie. Poleca pan?
19: Tak, na przyszłość.
17: Najbardziej kapusta.
20: A co innego jeszcze?
17: W sumie wszystko jest dobre.
21: Bardzo smaczne piwo jelowcowe. Картачі, капуста, ой-ой, здравотне їдзення, смачне, м'якцютка, дівчини дуже добре усміхненті.
1: Пожегнання вакацій закінчила міжпоколеньова дискотека. Повні релації є на нашій стороні radionadzieja.pl.
22: Флеш регіону.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Po reklamie.

0: gość dnia.
1: Ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadziei, prezes Fundacji Iskra Nadziei, jest gościem dnia Radia Nadzieja. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam pana, witam państwa.
1: Kolejny festiwal Iskra Nadziei już ten piątek. Czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik?
2: Dopiero dopinamy wszystko na ostatni guzik, ale już szereg przygotowań został poczyniony. Dlatego już teraz wszystkich państwa raz jeszcze serdecznie zapraszamy na tegoroczny festiwal Iskra Nadziei. 500-lecie Kościoła Katedralnego. Myślę, że będzie to po raz kolejny wydarzenie, które zgromadzi nie tylko mieszkańców Łomży, regionu województwa podlaskiego, ale wszystkich tych, którzy również z różnych zakątków naszego pięknego kraju do nas dzwonią, żeby gdzieś w jakiś sposób spróbować wziąć udział w tym festiwalu, w tym koncercie.
1: Bo tych ludzi nie brakuje, jeżeli chodzi o osoby spoza naszego regionu, spoza naszej diecezji.
2: To jest w ogóle chyba fenomen koncertów Iskry Nadziei, ponieważ zawsze spodziewamy się, myślimy o frekwencji, czy aby wykonawca, czy też artysta, który wystąpi na tegorocznym festiwalu, czy w zeszłych latach na innych festiwalach, które są już za nami, czy on akurat skupi młodzież, skupi dorosłych, a widzimy, że jednak Iskra Nadziei łączy pokolenia, że Iskra Nadziei jest dla wszystkich, bez względu na wiek, bez względu na zamieszkanie, czy to w Łomży, czy w Ostrołęce, czy w Białymstoku, czy w innych miejscach województwa diecezji, więc ta iskra łączy pokolenia.
1: No to widzimy chociażby po osobach, które przychodzą wejściówki odbierać. To są naprawdę ludzie młodzi, starsi i jeszcze starsi.
2: Tak, dziwimy. Ja się osobiście bardzo sam dziwię, że Kamil Bednarek, to co mówiliście ty razem z panią Anią przed wejściem na żywo, zapadając gościa dnia, że Kamil Bednarek takim wielkim zainteresowaniem się cieszy. No może fakt jest również, że to artysta, który właśnie łączy pokolenia, którego muzyka jest ponadczasowa, ale też, co ważne, o czym mówimy, też niesie pełne przesłanie ze sobą wartości. Były takie rozmowy w kuluarach, kiedy sam osobiście miałem okazję i przyjemność rozdawać wejściówki, że mieszkańcy Łomży, mieszkańcy województwa, czy też innych miejscowości przychodzili choćby po jeden bilet, a drugi brali dla syna, dla córki, bo proszę księdza, gdzieś tam syn, córka trochę do kościoła słabo chodzą, ale kiedy usłyszeli, że Kamil Bednarek będzie w Łomży, to od razu jakoś tak chętniej chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, więc może być również to taki element ewangelizacji. No i będziemy chcieli również ten moment, jak zawsze podczas Iskry Nadziei, wykorzystać, aby też pokazać ten kościół ludzi młodych.
1: A dlaczego Kamil Bednarek?
2: No Kamil Bednarek od pewnego czasu gdzieś nam w sercu, że tak powiem, leżał, kolokwialnie mówiąc. Natomiast różne techniczne przyczyny, też kalendarz, rozmowy z menadżerem gdzieś były wcześniej prowadzone. Terminy były dosyć trudne, dostępne, no ale już w zeszłym roku gdzieś tam rozmowy zostały konkretne poprowadzone i ten termin 4 września pięknie się złożył, ponieważ był wolny. Ten weekend był wolny, był do dyspozycji, a z racji choćby, że jest to również data bardzo ważna dla naszej diecezji, bo to 500 lat Kościoła Katedralnego 4 września przypada, więc ta część duchowa w ciągu dnia będzie realizowana w naszej katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, uroczysta msza święta, a wieczorem coś dla ciała, coś też wartościowego, na scenie właśnie wystąpi Kamil Bednarek. No i tak się wszystko jakby poukładało, że zarówno kalendarz artysty, jak i nasze diecezjalne uroczystości w jednym dniu się skumulowały i z tego się bardzo mocno cieszymy.
1: To jeżeli chodzi o takie te kularowe tajemnice, to faktycznie jest tak, że z tymi artystami już trzeba dogadywać się rok wcześniej, żeby one mogły wystąpić?
2: To, co najbardziej właśnie dziennikarzy interesuje, to właśnie te kuluary spotkań. Dokładnie. No nie ukrywamy, że my już myślimy o Iskrze Nadziei 2027. To już nawet rozmowy były prowadzone przed tą iskrą. Już pewne nazwiska padły, pewne zostały poczynione rozmowy. No niestety one są bardzo trudne ze względu, że dzisiaj artyści, którzy są z top 10, byśmy powiedzieli, tej listy muzycznej, no raczej wykorzystują wielkie miasta, duże hale koncertowe, kilkunastotysięczne zgromadzenia, plenerowe festiwale, więc te bookingi są już 2 lata, nawet 3 do przodu zarezerwowane i to nas bardzo mocno ogranicza, ale nie tracimy nadziei, bo to iskra nadziei w końcu i już prowadzimy rozmowę z kolejnymi wykonawcami.
1: A były takie przypadki na przykład, że dany artysta powiedział, no nie, no bo to organizacja katolicka, to dziękuję.
2: Dlatego my również skupiamy się na pewnych wartościach, które każdy z artystów przesłanie tych wartości realizuje w swojej twórczości artystycznej, ale również swoją postawą życiową pokazuje, że choćby Pan Bóg, siła wyższa, że Kościół, że Eucharystia, że sakramenty są dla niego czymś ważnym, istotnym i choćby byśmy zaczęli analizować wszystkich artystów, którzy dotychczas raz wystąpili w Łomży, to zawsze gdzieś ich życie splotło się z Kościołem, z Panem Bogiem, nie wstydzą się o tym mówić. Z drugiej strony też nie jest taka zewnętrzna eskalacja, prawda? Też ważne, żeby ten zdrowy rozsądek również był zachowany, żeby te optimum w życiu było, nie tylko bazowanie na emocjach, na jakichś górnolotnych słowach, a potem gdzieś życie się potoczy tak czy inaczej, widzimy, że ktoś był wielką gwiazdą, do Pana Boga się przyznawał powszechnie na scenie, a potem gdzieś to życie jakoś się inaczej potoczyło i no jest taki wielkie rozczarowanie. Na to też uwagę zwracamy, na to wpływu nie mamy oczywiście, bo to nie nasze życie, nie nasze decyzje, no ale staramy się gdzieś znaleźć właśnie takiego artystę, takiego wykonawcę, taki zespół, który przez swoją całą twórczość pokazuje normalność, to bardzo ważne, ale z drugiej strony nie wstydzi się tego, w co wierzy.
1: No to teraz jest taki artysta na topie, który się przyznaje otwarcie do swojej wiary z Kolim. Kiedy z Kolim?
2: No to dosyć ciekawe, trudne pytanie, myślę, dla młodszych. No na razie my jakoś tak nie planowaliśmy koncertu. Ty zresztą, myślę, w pewnym sensie ambasadora naszego województwa, bo
1: no,
2: to
1: trochę tak.
2: W pewnym sensie artysta też z naszych stron. Ale skoro jeśli publika i publiczność będzie chciała w jakiś sposób gdzieś tam, żebyśmy coś takiego zorganizowali, to z pewnością dla tego młodszego pokolenia, może nie w Łomży, a może na Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej, będziemy takie kroki poczyniali, aby właśnie też te młodsze pokolenie było usatysfakcjonowane.
1: No, czyli drodzy Państwo, wszystko jest możliwe w takim razie.
2: Wszystko jest możliwe.
1: To nie obawia się ksiądz, że w pewnym momencie zabraknie tych artystów, którzy otwarcie przyznają się do swojej wiary, mają muzykę, która niesie ze sobą jakieś wartości. Bo dzisiaj no, różnie bywa z tymi artystami.
2: Dokładnie. Ja myślę, że scena muzyczna jest tak bardzo bogata i tyle nowych gwiazd wschodzi na scenie muzycznej, którzy gdzieś w muzyce również próbują odszukać swoje powołanie, a przy tym wywodzą się z kręgów katolickich, chrześcijańskich, choćby ostatnia gwiazda Eurowizji, która śpiewa w chórze kościelnym. Nie wiem, czy pan redaktor o tym wie, w Ciechanowie. Warto sobie panią Alicję przeanalizować jej życie. I choćby takie osoby, które nie wstydzą się tego, w co wierzą, co robią, pokazują, że no gdzieś ta ciągłość jest tych osób, które na scenie muzycznej też nie wstydzą się tego, co robią. Roxana Węgiel u nas wystąpiła, Magda Bereda, mieliśmy Goles Orkiestrę, Halina Młynkowa, te osoby, Trewoci choćby, te osoby choćby podczas koncertów osobiście mówiły o swojej relacji z Panem Bogiem, takim normalnym byciu w kościele, chodzeniu do kościoła, że te wartości są dla nich ważne, a myślę, w takim gąszczu kulturowym, który obecnie obserwujemy, kiedy widzimy również możliwość migracji, możliwość poruszania się, przekraczania granicy i widzimy różne kultury, ważne jest, żeby taką tożsamość chrześcijańską również w naszej ojczyźnie zachować i przez pokazywanie właśnie osób, które są związane z Kościołem, przez muzykę, przez śpiew, przez kulturę, też promować tą wartość.
1: To są jakieś plany rozwoju tego festiwalu, aby on był częściej albo był w innych miejscach naszej diecezji, nie tylko w Łomży, biorąc pod uwagę to, że każda edycja no, cieszy się dużym zainteresowaniem.
2: Nas bardzo cieszy również to, że cała działalność Fundacji Iskra Nadziei, ta artystyczna, kulturalna, została doceniona przez województwo podlaskie, przez mieszkańców. Przypomnę tylko, że jesteśmy laureatem podlaskiej marki konsumenta ubiegłego roku. W tym roku również dostaliśmy nagrodę prezydenta miasta Łomża w dziedzinie kultura, więc również miasto Łomża dostrzegło działalność naszą kulturalną, jeśli chodzi o Iskrę Nadziei. To nas bardzo cieszy i myślę, że to też pokazuje Państwa jako dziennikarzy, pracowników radia, wolontariuszy fundacji, czy też osób związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, potężną pracę. To jest też ważne, że no, a my się angażujemy wszyscy, wspólnie tworzymy takie dzieło. Z drugiej strony rozszerzanie tego dzieła wiąże się też pewnie z powiększeniem zespołu i tak dalej, a nasza codzienna praca to praca dziennikarska i praca radiowa, więc nawet choćby te wyjściówki wydajemy tylko o 8:30 i potem o 15:30, bo w pozostałych godzinach, drodzy Państwo, po prostu normalnie wykonujemy swoje obowiązki, pracujemy. Więc też nie chciałbym przesunąć bardziej akcentu na to, żeby festiwal był podstawą, ale festiwal jest takim fundamentem obok radia też, żeby o tym pamiętać i myślę, że jednak zostaniemy przy Łomży, przy naszym mieście, w naszym województwie tutaj podlaskim, żeby pewna kontynuacja tego festiwalu była właśnie tu w naszej diecezji. też to, nie ukrywam, ważne jest dla nas, że no, to jednak Łomża to stolica diecezji, tak? To katedra łomżyńska, to ogrody biskupie, to potężne możliwości, jeśli chodzi o logistykę dla nas ważne, choćby bliskość budynków, radia, komunikacja, realizacja transmisji, potężny plac, potężne możliwości zgromadzenia w jednym miejscu, w bezpiecznym miejscu dużych rzeszy ludzi. No i to nam wszystko, nie ukrywam, bardzo mocno ułatwia. Przeniesienie festiwalu, czy też organizacja w innych miejscach, to wiązałoby się też pewnie z potężnym nakładem, więc myślę, że zostaniemy przy Łomży.
1: No muszę zapytać o wejściówki, bo jest to podstawowe pytanie, które słyszymy od słuchaczy, ale i od znajomych. Czy są jeszcze wejściówki? Czy może być tak, że ich zabraknie?
2: Tak, może ich zabraknąć, natomiast na ten moment są. Też o godzinie 8.30 sam osobiście chciałem zobaczyć, jak to wygląda, więc przed budynkiem radia było 8 osób. Każdy z nich otrzymał po 2 wejściówki, jak to jest w regulaminie, więc dotychczas nie było osoby, która by wyszła z pustymi rękoma z radia. Przed chwilą był pan z Ostrołęki, który przyjechał też po wejściówki, więc też te wejściówki otrzymał przed naszym wejściem na antenę. Więc drodzy państwo, raz jeszcze zapraszamy dziś na 15.30, równo o punktualnie o 15.30. Każdy z państwa, kto przyjdzie, takie wejściówki otrzyma. Natomiast ich pula jest ograniczona. Mamy nadzieję, że jeszcze starczy ich na jutro i pojutrze, no ale to wszystko od państwa zależy, ile osób będzie przed budynkiem radia o godzinie 8.30 lub o 15.30 każdego dnia.
1: Jutro konferencja.
2: Tak, jutro o godzinie 8.15 państwa zapraszamy serdecznie na konferencję prasową przed festiwalem Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, więc ta konferencja odbędzie się w budynku naszego radia. Ona będzie również transmitowana na żywo, punktualnie o 8.15, bo potem wiemy, 1 września to szczególna data w historii naszego narodu, jak również dla młodych to też bardzo ważna data, tych, którzy jeszcze mają formację edukacji w naszych szkołach, więc będzie się dużo tego dnia działo, dlatego tak wcześnie rano zapraszamy na to, żeby uczestniczyć w tej konferencji. Mam nadzieję, nasi goście również na nią dopiszą i też podzielą się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, bądź też przemyśleniami dotyczącymi właśnie festiwalu Iskra Nadziei 500-lecie Kościoła Katedralnego.
1: To w ogóle żyjemy teraz, ten rok i poprzedni rok, tu takie 2 lata były bardzo wyjątkowe, też z punktu widzenia pewnie organizatora, bo jubileusz diecezji, teraz 500-lecie katedry, no i Łomża ma swojego patrona, więc jest co robić.
2: Tak bardzo duchowo idziemy przez to Iskrę Nadziei, dokładnie 500-lecie sprostuje tylko Kościoła Katedralnego, bo katedra mamy od 100 lat, tak? 100 lat diecezji, 100 lat katedry, natomiast sam budynek, struktura tego budynku materialna to ponad już 500 lat tego kościoła farnego, który od 100 lat jest katedrą, więc to ważne, żeby o tym pamiętać i też doceniamy to. Dodam więcej, może pan redaktor nie wie, ale pewnie wie, że za rok też będzie kolejny jubileusz, tym razem 25 lat Radia Nadzieja.
1: Oczywiście, że wiedziałem.
2: Więc będzie to kolejne wydarzenie, również związane z kościołem i z miejscem, w którym teraz jesteśmy, więc też pewnie Iskra Nadziei za rok, jeżeli dożyjemy, daj Boże, będzie poświęcona 25-leciu Radia Nadzieja.
1: To już... No muszę zapytać, czy ksiądz zdradzi, kto będzie, albo czy jest już gwiazda, mówił ksiądz o tym, że już rozmowy trwają, ale czy już jest podpisana, czy cały czas jeszcze szukacie?
2: Na pewno w tym momencie nie możemy o tym powiedzieć, bo czekamy jeszcze na kwestie formalne, ale mogę powiedzieć, z kim rozmawialiśmy. Była pewna propozycja, by zaprosić do Łomży Padre Guilherme, czyli pewien znany ksiądz, portugalski kapłan, który organizuje potężne eventy związane też z muzyką elektroniczną, ale z przesłaniem, które niesie też wartości chrześcijańskie, katolickie, też był na Światowych Dniach Młodzieży. No te rozmowy zakończyły się fiaskiem, jednak musimy trochę podnieść jeszcze demografię Łomży, żeby z tych 60 tysięcy na 150 tysięcy przynajmniej Łomża miała. Wtedy możemy gdzieś się postarać o taką organizację, ale też ksiądz tłumaczył, bo miałem okazję akurat tutaj rozmawiać, tłumaczył tym, że w tym czasie jest też również kapelanem wojskowym, ma swoje obowiązki parafialne, więc stara się wziąć tylko 2-3 takie festiwale podczas wakacji. No i niestety ten booking już na przyszły rok ma zarezerwowany na duże wydarzenia. No i też go rozumiem. No, normalnie na początku praca, to co u nas, duszpasterstwo. Dopiero potem ta rozrywka, której możemy również poświęcić swój czas wolny, aby to przygotować. Więc te rozmowy na chwilę obecną zostały zakończone. Trwają inne rozmowy, o nich nie będę na razie mówił. Natomiast możemy państwu zdradzić, że również Iskra Nadziei rozbudowała swoją wersję zimową. Więc od pewnego czasu tworzymy podlaskie kolędowanie właśnie tutaj w Łomży. I tutaj możemy już Państwa wszystkich serdecznie zaprosić, że podczas tegorocznego podlaskiego kolędowania, które będzie w czasie świątecznym, już po Bożym Narodzeniu, a przed Nowym Rokiem, zaprosiliśmy Eneja.
1: I będzie.
2: Tak, przyjął i będzie, zaproszenie. Przyjął zaproszenie, więc w Katedrze Łomżyńskim spotkamy się stricto na koncercie kolędowym, więc już tu nie na twórczości tego artysty, ale będą to same kolędy. To też słuchamy naszych słuchaczy, głosu, którzy do nas mówią, do nas dzwonią, proszą właśnie o to, aby były to kolędy, nie wersja przebojów, które dany artysta może zrealizować w innym czasie. I dlatego na to też stawiamy bardzo mocny nacisk, że będzie to typowo koncert kolędowy, więc wspólne śpiewanie kolęd, wspólne kolędowanie, pastorałki, kolędy, więc to wszystko zrealizujemy na przestrzeni właśnie tego czasu poświątecznego, a przed Nowym Rokiem.
1: No te koncerty świąteczne mają swój klimat tak naprawdę, jest bardzo klimatycznie wtedy.
2: Tak, myślę, że również cały repertuar, też aranżacja tego, w jaki sposób ten koncert się odbędzie, będzie bardzo ciekawy. Będzie to trochę inny koncert niż do tej pory te, które realizowaliśmy w Katedrze Łomżyńskiej. I dlatego już teraz Państwa serdecznie zapraszamy, że te osoby, które może już będą planować sobie ten czas poświąteczny, po Wigilii, a przed Nowym Rokiem również zarezerwowały sobie datę, no, 29 grudnia. To możemy już też powiedzieć.
1: No to same news, drodzy Państwo. Warto słuchać audycji Gość Dnia o 9.30. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć.
2: Bardzo ciekawych i tym bardziej, że też chyba ważne, żeby o tym powiedzieć w tym momencie, bo też nie możemy sobie przypisywać całej zasługi tego, co robimy, tak? Nam tutaj, dziennikarzom, osobom związanym z Radiem Nadzieja, z Fundacją Iskra Nadziei czy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. I ważne by powiedzieć również o tych, którzy dostrzegają potencjał w tym wydarzeniu. Tak? Tutaj jest naszym partnerem strategicznym od początku województwo podlaskie na ręce pana marszałka Jacka Piorunka. Też składamy tu serdeczne podziękowania, że on kontynuuje tą Iskrę Nadziei. Dalej stara się, aby ta Iskra Nadziei właśnie miała miejsce w Łomży. Pan prezydent Mariusz Chrzanowski, również jako partner strategiczny Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, czyli spółka miejska, również włącza się z samego początków, to Iskra Nadziei jako partner strategiczny. Też tu składamy zarówno ręce pana prezydenta, pana prezesa, serdeczne podziękowania, że oni również widzą w tym potencjał, bo to jednak setki mieszkańców Łomży, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, mieszkańców województwa podlaskiego z różnych stron, również możemy w ten sposób wspólnie świętować. No i również od samego początku, zarówno gmina Łomża, jak i powiat łomżyński są partnerami tego wydarzenia, a Hexa Bank, jak zawsze w piątek, jest sponsorem tego wydarzenia, więc to są podmioty, instytucje, które nas finansowo bądź w inny sposób wspierają, jeśli chodzi o logistykę całą, o pomoc w przygotowaniu terenu, doprowadzeniu komunikacji. To naprawdę jest, drodzy Państwo, szereg różnych wydarzeń, o których nawet nie mówimy na antenie, których nie widać gołym okiem, a które muszą być ze względu na logistykę, bezpieczeństwo uporządkowane. Więc tutaj wszystkim naszym partnerom, sponsorom z całego serca już dziękujemy.
1: No i też jakby nie patrzeć, to jest duża promocja miasta, bo jak wspominaliśmy wcześniej, ludzie przyjeżdżają z całej Polski, a tutaj przyjadą, może zostaną na weekend cały, pójdą coś zjeść, to też te interesy.
2: Tylko z takich newsów, które można podać, 845 tysięcy osób obejrzało tylko jedną rolkę z zeszłorocznej Iskry Nadziei w Katedrze Łomżyńskiej, występu Arbi Janosika, więc choćby ten jeden element pokazuje, ile osób gdzieś tam ujrzało, choćby to, że w Łomży taki zespół wystąpił, nie? Więc to są takie małe wskaźniki, o których możemy mówić potem już w sprawozdaniach i w realizacji tego zadania, które zrobiliśmy. I myślę, że to też nie są jakieś pieniążki gdzieś, pieniądze, czy też praca ludzi, która idzie na marne, która gdzieś zostaje zapomniana, bo to wszystko funkcjonuje na naszej stronie iskranadziei.pl. Tam widzimy ruch, ludzie z różnych stron, to co pan redaktor mówi, dzwonią, piszą, aby gdzieś skontaktować się z nami, aby zapytać o kolejne Iskry i to nas bardzo cieszy i to nas wszystkich łączy.
1: Cieszy też prognoza pogody. 18 stopni i słońce ma być w piątek.
2: Daj Boże, żeby tak było. Tutaj będę się uśmiechał do naszej pani redaktor Katarzyny Polewko, która ma do IMGW, do bezpośredni kontakt i będziemy, drodzy Państwo, myśleć o tej pogodzie, bo niestety gdzieś może trochę opadów być, ale na te warunki również od zeszłego roku jesteśmy przygotowani, więc mamy w rezerwie naszych przyjaciół z Podkarpacia, którzy dysponują potężnym namiotem, gdzie ponad 800 osób się zmieści pod takim namiotem. On co prawda może nam utrudnić widoczność sceny z boku, z prawej czy z lewej strony, ale jeżeli ma padać, to taki namiot również rozstawimy, żeby każdy mógł w komfortowych warunkach w tegorocznej Iskrze Nadziei uczestniczyć, ale o tym jutro będziemy więcej mówić.
1: No właśnie, bo to też o tym mówił wójt gminy Śniadowa, że w Niemczech organizują imprezy plenerowe pod namiotami, żeby ta pogoda no, nie utrudniała organizacji, bo chociażby ostatnie dożynki wojewódzkie, no to też dla organizatora jest smutna sprawa, że wichury i deszcze całą imprezę i pracę tylu ludzi potrafią zepsuć.
2: No niestety, pogoda jest nieprzewidywalna, na to wpływu nie mamy, nie tylko my, ale i wiele potężnych organizacji, które przygotowują festiwale, no niestety tego nie przeskoczymy, natomiast będziemy się starać, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę i żeby te warunki pogodowe nam nie przeszkodziły tegorocznej Iskry.
1: No to zapraszamy po wejściówki, zapraszamy do oglądania jutrzejszej konferencji, oczywiście do przyjścia w piątek.
2: 8:15 dokładnie, zapraszamy jutro konferencja prasowa, a godzina 19:00, piątek 4 września, kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei, 500-lecie katedry, kościoła katedralnego w Łomży.
1: Ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadziei, prezes Fundacji Iskra Nadziei, był gościem dnia Radia Nadzieja.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. 49 nauczycieli łomżeńskich placówek oświatowych uzyskało awans do stopnia nauczyciela mianowanego. Dziś odebrali oni dyplomy z rąk prezydenta miasta. Gospodarz Łomży Mariusz Chrzanowski mówił, że to bardzo ważna chwila, bo podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną jest niezmiernie istotne.
2: Jutro inauguracja roku szkolnego, a dzisiaj wręczymy akt awansów dla naszych nauczycieli. Cieszymy się z tego, że nasza kadra dokształca się, zdobywa nowe doświadczenia. Dzięki temu też jakość kształcenia w naszych szkołach jest coraz wyższa, bo oprócz dobrej infrastruktury, o którą staramy się z roku na rok dbać, powstają nowe obiekty. No to bardzo istotne oczywiście jest też kształcenie naszej kadry, bo oprócz dobrej infrastruktury potrzeba tych dobrych nauczycieli, których oczywiście w naszych szkołach mamy.
1: Nowi mianowani nauczyciele przyznają, że to dla nich ważny moment.
3: Dla mnie bardzo ważny, przede wszystkim dlatego, że już się skończył. No a mianowanie no jest dosyć ważne, tak, bo po pierwsze trochę wyższe zarobki, no i mianowanie wiąże się też z zatrudnieniem w pewnym wymiarze rodzin, więc tutaj mamy sytuację stabilną i też no tak łatwo się nas ze szkoły nie pozbędą, mamy lepszą umowę, tak, poprzez właśnie kartę nauczyciela.
4: Jest to bardzo ważna chwila, ponieważ to świadczy o tym, że doszłam do takiego momentu, który daje mi możliwość kolejnego etapu rozwijania się. Egzamin nie należał do najłatwiejszych. Było to dosyć stresujące doświadczenie, ale to mi też daje właśnie taką możliwość spełnienia dalszych kompetencji zawodowych, ponieważ jestem pedagogiem szkolnym, więc ten wachlarz musi być dosyć szeroki i na różnych płaszczyznach.
5: Oczywiście, że ważne. Pracujemy po to, żeby się rozwijać, żeby wspierać w rozwoju dzieci, z którymi współpracujemy, rodziców, no i rozwijać oczywiście samych siebie, więc tak, tak, to bardzo ważny czas dla nas.
1: Listę osób, które otrzymały stopień nauczyciela mianowanego, publikujemy na radionadzieja.pl. Wschodnia granica Unii Europejskiej ma być nie tylko linią obrony, ale także miejscem inwestycji i rozwoju. Jak wzmocnić przygraniczne regiony i stworzyć mieszkańcom lepsze perspektywy? Odpowiedzi na te pytania mają szukać uczestnicy drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 4 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Jak mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym, tegoroczne forum ma przynieść już nie tylko dyskusję o problemach wschodnich regionów Unii, ale przede wszystkim konkretne rozwiązania.
6: W trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich, wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej. Oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związanej chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony.
1: Uczestnicy będą rozmawiać również o tym, jak zatrzymać w regionie młodych ludzi i specjalistów, a także w jaki sposób wykorzystać kwestie bezpieczeństwa jako impuls do rozwoju lokalnej gospodarki. Do Białegostoku przyjadą przedstawiciele instytucji europejskich, samorządów, nauki, biznesu i przemysłu. Rejestracja na drugie Forum Spójności Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej rozpocznie się 14 września. Tym razem nie autem, a hulajnogą elektryczną. Pijanego mężczyznę zatrzymali kolneńscy policjanci. Mężczyzna zwrócił uwagę mundurowych, bo jechał od boku do boku drogi. Jak mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, wiele osób korzystających z tego środka transportu zapomina o przestrzeganiu przepisów.
7: Policjanci z drogówki na jednej z ulic w mieście zauważyli mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną od prawej do lewej krawędzi jezdni. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 27-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Kolna za popełnione wykroczenie odpowie teraz przed sądem.
1: Czego nie można robić jadąc hulajnogą elektryczną?
7: Przypominamy, że podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest przede wszystkim poruszanie się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do niego, korzystanie z telefonu komórkowego, przewożenie innych osób oraz holowanie lub ciągnięcie innych pojazdów czy też osób.
1: Oprócz tego od 14 czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Za nami dożynki gminy Kolno, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla lokalnych rolników i mieszkańców. Uroczystości odbyły się wczoraj w Borkowie. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej. Później uczestnicy wraz z wieńcami przeszli w korowodzie na plac przy szkole podstawowej. Dożynki pokazały również to, co w gminie Kolno szczególnie ważne – przywiązanie do tradycji i aktywność mieszkańców.
8: Do ojczyzny naszej,
0: Oczywiście cieszymy się z zebranych plonów i chcemy to uczcić dzisiaj i świętować wspólnie razem.
8: Dziś mamy kartacze, sibrzaki, nasz tutaj regionalny, nasz wioskowy produkt.
9: Bogu przede wszystkim, rolnikom, za piękną pogodę, za deszcz, bo w tym roku służyło właśnie i był deszcz, i ciepło, więc urodzaje były super. Jeszcze kukurydze czekają, a nasz rejon słynie z kukurydzy, ze zbóż.
10: W naszym kalendarzu, w naszym harmonogramie imprez ta uroczystość zajmuje pierwsze miejsce.
11: Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
10: Tą uroczystość, którą poświęcamy po to, aby podziękować rolnikom za ich pracę, za ich trud.
12: Dożynki odbywają się cyklicznie, co roku. W tym roku to jest miejscowość Borkowos.
11: Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
12: Staramy się, żeby te największe miejscowości z terenu gminy Kolno aktywnie uczestniczyły w tego rodzaju wydarzeniach, dlatego też co roku zmieniamy miejsce.
13: Oczywiście Borkowo jest zawsze dobrym miejscem, tutaj funkcjonuje silne rolnictwo.
11: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
13: Tutaj jest wiele wielohektarowych gospodarstw i tutaj te dożynki naprawdę mają sens.
14: To przede wszystkim tradycja głęboko zakorzeniona w naszych zwyczajów, w obyczaju polskiej wsi.
11: Starosta kolneński Tadeusz Klama.
14: Szacunek dla pracy rolnika, do jego tradycji. Jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby właśnie podziękować im, podkreślić ich ważną pracę.
15: Korzystając z okazji, chciałbym złożyć życzenia wszystkim ludziom wsi.
11: Burmistrz Kolna Andrzej Duda.
15: Rolnikom, przedsiębiorcom, którzy obsługują rolników, aby wasza praca była doceniona, bo to wy gwarantujecie nam bezpieczeństwo żywnościowe.
1: Wieczorem publiczność bawiła się przy muzyce zespołów Focus i Eratox. Aktywnie, rodzinnie i ze smakiem pożegnano wczoraj wakacje w Łomży. W parku Jana Pawła nie zabrakło sportowych atrakcji i wspólnej zabawy dla całych rodzin. W ramach wydarzenia odbyło się również kulinarne dziedzictwo regionu, organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Była to okazja, by przypomnieć tradycyjne smaki, regionalne potrawy, a także kulinarne zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czego można było spróbować? Sprawdźmy.
16: Bardzo dobre, były smaczne.
17: Smaczniejsze?
16: No co, ja brałam tylko babkę ziemniaczaną, no to nie porównuję, bo tylko na to polowałam.
17: A pani?
18: Ja jeszcze nic nie próbowałam, stoję, czekam.
17: No. A pan coś próbował?
19: Próbowałem tego bigos.
17: I jak smakowało?
19: Bardzo dobrze, smacznie.
17: Poleca pan?
19: Tak, na przyszłość.
17: Najbardziej kapusta.
20: A co innego jeszcze?
17: W sumie wszystko jest dobre.
21: Bardzo smaczne piwo jelowcowe. Картачі, капуста, ой-ой, здравотне їдзення, смачне, мікцютка, дівчини дуже добре усміхненті.
1: Пожегнання вакацій закінчила міжпоколеньова дискотека. Повні релації є на нашій стороні radionadzieja.pl.
22: Флеш регіону.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej, działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
1: Po reklamie.

0: Sarsa Markiewicz, Carmen. Minuta dzieli nas od godziny 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Już za krótką chwilę przeniesiemy się do łomżyńskiego kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży. W Łomży powtórzyłem, Brunona z Kwerfurtu, skąd będziemy transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja.

0: Rozpoczynając nowy tydzień, gromadzimy się na Eucharystii, aby umocnić swoją wiarę i odnowić zobowiązanie do życia zgodnego z Ewangelią. Niech spotkanie z Chrystusem w Jego Słowie i Ciele napełni nas spokojem i siłą do codziennego świadectwa chrześcijańskiego życia. Ta Eucharystia jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza – za świętej pamięci Czesławę Mieczkowską i druga – o łaskę zdrowia dla Bartosza. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Panie, który jesteś naszą drogą, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który jesteś naszą prawdą, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który jesteś naszym życiem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Boże Wszechświat, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszczeć słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto Słowo Boże.

Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach. Jestem rozważniejszy od starców,

powstrzymuje nogi od wszelkiej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać. Nie odstępuje od

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam Pana Jezusa, który jest na początku swojej publicznej działalności. Słyszymy, jak Pan Jezus przychodzi do miasta Nazaret, czyli do miejsca, w którym się wychowywał, w którym był znany przez swoich sąsiadów. I zobaczmy, że Pan Jezus udaje się do synagogi i kiedy pojawiła się możliwość, to przeczytał jeden z podanych fragmentów. I ten fragment właśnie ukazywał to, co miało za chwilę się wydarzyć, bo zobaczmy, że kiedy Pan Jezus ten fragment przeczytał, to zamiast go jakoś skomentować, zrobić długie odniesienie, to wypowiedział się jednym zdaniem: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Czyli można powiedzieć, że te słowa z proroctwa Pan Jezus odnosi do siebie. Czyli właśnie Pan Jezus jest tym, którego po prostu został namaszczony, który właśnie Duch Pański na nim spoczywa. I właśnie to Pan Jezus jest tym, który ma nosić ubogim dobrą nowinę, który ma więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie. I zobaczmy, że kiedy Pan Jezus o tym mówi, kiedy Pan Jezus wskazuje, że to On jest tym zapowiadanym Mesjaszem, to ci odbiorcy, ci mieszkańcy Nazaretu ostatecznie tego nie przyjmują, nie pokładają w te słowa ufności i powątpiewają. O czym świadczy ich pytanie, czy nie jest to syn Józefa? I zobaczmy, że te słowa, te proroctwo, ta cała sytuacja ukazuje postawę powątpiewania tych mieszkańców Nazaretu. I chociaż oni mieli przecież Pana Jezusa, Syna Bożego, na wyciągnięcie ręki, mieli go przed sobą, to właśnie w nich jednak nie było tej wiary, żeby uwierzyć. I zobaczmy, że my też przychodzimy do świątyni, jesteśmy na Eucharystii, słyszymy Słowo Boże i powstaje takie pytanie, czy w nas jest ta wiara, że to słowo, które słyszymy, pochodzi od Pana Boga? Czy w nas jest ta wiara, że uczestniczymy w Eucharystii, która jest przecież darem pochodzącym od Pana Boga? Ale też idąc dalej, słyszymy właśnie, jak Pan Jezus opowiada o takich dwóch cudownych wydarzeniach, kiedy właśnie Eliasz udał się do wdowy w Sarepcie Sydońskiej, ale też o oczyszczeniu Syryjczyka Naamana. I te dwa wydarzenia też mają pokazać, że Boży plan zbawienia już nie był tylko dla Żydów, ale dla każdego człowieka, czyli także dla każdego z nas. I właśnie też ten fragment powinien tak nas skłonić do przemyśleń, jak ja realizuję swój plan zbawienia, czy swoją postawą, swoim słowem, czynem zbliżam się do nieba, czy przeciwnie, może się od niego oddalam. Niech właśnie to dzisiejsze słowo będzie też dla nas taką zachętą do przyjęcia postawy wiary, do ufności wobec Pana Boga i do tego, żeby nie powątpiewywać, żeby właśnie każda Eucharystia, każdy kontakt ze Słowem Bożym był dla nas taką szansą do prawdziwego i rzeczywistego spotkania z Panem Bogiem. Amen.

0: Jezusowi Chrystusowi, który przez swoje cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie odkupił człowieka z niewoli grzechu, przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby gorliwie głosząc Słowo Boże, cieszyli się wiarą i pobożnością ludu Bożego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za rządzących narodami, aby z otwarciem i życzliwością przyjmowali wszystkich podejmujących trud pracy misyjnej. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za walczących z nałogami i uzależnieniami, aby z pomocą Bożą nie rezygnowali z duchowej walki i uwolnili się z tego jarzma. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za dzieci i ludzi młodych, angażujących się w dzieła misyjne, aby rozwijali w sobie pragnienie dzielenia się wiarą z drugim człowiekiem. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o łaskę zdrowia dla Bartosza. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zmarłych, za polecaną w tej Eucharystii świętej pamięci Czesławę, aby dostąpili przebaczenia grzechów i mogli zamieszkać w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych i za naszych najbliższych, abyśmy zgłębiając Pismo Święte odkrywali w sobie powołanie misyjne. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie Jezu Chryste, usłysz naszą pokorną modlitwę, którą zanosimy do Ciebie, rozważając Twoją miłość do każdego człowieka. Zechciej oświecić swoją łaską nasz umysł i serce i otworzyć je na przyjęcie Twojego Słowa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich.
0: A także na pożytek nasz
2: i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech Najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa Pana naszego.
3: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca
2: wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:
3: Święty,

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i Twojego przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
4: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien,
0: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michale Archaniele,
2: wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg ogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
0: A teraz w tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa powierzajmy Panu Bogu wszelkie nasze intencje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
3: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
2: I nie wódź nas
3: na pokuszenie,
2: ale nas zbaw.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: Matko Boża,
2: módl się za nami
3: grzesznymi, teraz i w godzinę
2: śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi,
2: teraz i w godzinę.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
3: zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej
2: potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.

0: Poniedziałek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Już tylko 16 minut do 19. Brakuje za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w parafii pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży. Jutro planujemy przenieść się w tym samym czasie, w godzinach wieczornych, a więc o 18.00 do Kolna, do parafii świętej Anny, stamtąd Eucharystię transmitować. No ale nie o dzisiejszym poniedziałku, jutrzejszym wtorku teraz będziemy mówić, ale powspominamy pewne wydarzenie, które miało miejsce we wczorajszą niedzielę. Borkowo wypełniło się właśnie wczoraj dożynkowymi wieńcami, regionalnymi smakami, muzyką. Za nami dożynki gminne, gminy Kolno. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej. Następnie uczestnicy wraz z dożynkowymi wieńcami przeszli w korowodzie na plac przy szkole podstawowej w Borkowie. Dożynki pokazują również to, co w gminie Kolno szczególnie ważne, przywiązanie do tradycji i aktywność mieszkańców. Więcej w relacji Radia Nadzieja.
1: Oczywiście cieszymy się z zebranych plonów i chcemy to uczcić dzisiaj i świętować wspólnie razem.
2: Dziś mamy kartacze, sibrzaki, nasz tutaj regionalny, nasz wioskowy produkt.
3: Bogu przede wszystkim, rolnikom, za piękną pogodę, za deszcz, bo w tym roku służyło właśnie i był deszcz, i ciepło, więc urodzaje były super. Jeszcze kukurydze czekają, a nasz rejon słynie z kukurydzy, ze zbóż.
4: W naszym kalendarzu, w naszym harmonogramie imprez ta uroczystość zajmuje pierwsze miejsce.
5: Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
4: Tą uroczystość, którą poświęcamy po to, aby podziękować rolnikom za ich pracę, za ich trud.
6: Dożynki odbywają się cyklicznie, co roku. W tym roku to jest miejscowość Borkowo.
5: Dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
6: Staramy się, żeby te największe miejscowości z terenu gminy Kolno aktywnie uczestniczyły w tego rodzaju wydarzeniach, dlatego też co roku zmieniamy miejsce.
7: Oczywiście Borkowo jest zawsze dobrym miejscem, tutaj funkcjonuje silne rolnictwo.
5: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
7: Tutaj jest wiele wielohektarowych gospodarstw i tutaj te dożynki naprawdę mają sens.
8: To przede wszystkim tradycja głęboko zakorzeniona w naszych zwyczajach, w obyczaju polskiej wsi.
5: Starosta kolneński Tadeusz Klama.
8: Szacunek dla pracy rolnika, do jego tradycji. Jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby właśnie podziękować im, podkreślić ich ważną pracę.
9: Korzystając z okazji, chciałbym złożyć życzenia wszystkim ludziom wsi.
5: Burmistrz Kolna Andrzej Duda.
9: Rolnikom, przedsiębiorcom, którzy obsługują rolników, aby wasza praca była doceniona, bo to wy gwarantujecie nam bezpieczeństwo życia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Już w piątek diecezja łomżyńska będzie dziękować za 500-lecie kościoła katedralnego. Tego dnia o godzinie 12 będzie sprawowana uroczysta msza święta. To wyjątkowa data w naszym kalendarzu, mówi ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii diecezjalnej.
1: 4 września w kalendarzu liturgicznym mamy rocznicę poświęcenia naszej łomżyńskiej katedry. W tym roku, można by powiedzieć, będzie miało to szczególny wymiar, bo właśnie mija 500 lat od zakończenia prac przy wznoszeniu tej świątyni, która przez pierwszy okres swego istnienia była nie katedrą, ale łomżyńską farą, jak nieraz mówimy, czyli łomżyńskim kościołem parafialnym. Przez kolejne pokolenia służyła wiernym gromadzącym się na modlitwie, a kiedy 100 lat temu powstała diecezja łomżyńska, świątynia ta stała się katedrą naszej diecezji. Ta uroczystość w tym roku będzie miała taki szczególnie uroczysty charakter.
0: Mszy świętej będzie przewodniczyć metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Józef Guzdek. Posłuchajmy.
1: Który będzie razem z wiernymi dziękował za kościół katedralny. Na tę mszę świętą są zaproszeni członkowie kapituły katedralnej, kapituły myszynieckiej, zaproszeni są księża dziekani, i mieszkańcy Łomży również, członkowie samorządu łomżyńskiego. Po prostu chcielibyśmy, by jak największa grupa ludzi do tego wspólnego dziękczynienia Bogu za tę świątynię się zgromadziła, byśmy mogli wspólnie radować się tym, że w Łomży mamy ten kościół, który przez pokolenia był łomżyńskim kościołem parafialnym, a od 100 lat jest naszą katedrą.
0: Msza święta będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja, także w mediach społecznościowych. Wieczorem o 19 odbędzie się koncert Kamila Bednarka, a na antenie Radia Nadzieja już teraz Neil Horan za 3,5 minuty, 19.

0: Ewelina Flinta. Uroczystości na Westerplatte będą hołdem dla obrońców Rzeczypospolitej, podkreśla dowódca garnizonu Gdańsk, dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Piotr Jary. Jutro na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża kwadrans przed piątą. W 87. rocznicę napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej rozpocznie się uroczystość z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska i wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pułkownik Piotr Jary wyjaśnia, że poranna uroczystość ma niezwykłe przesłanie.
1: To właśnie tu, w Gdańsku, na Westerplatte, polscy żołnierze jako pierwsi sięgnęli po broń, aby bronić naszej ojczyzny. Tu starli się z przeważającą siłą wroga hitlerowskich Niemiec. My, współcześni żołnierze, oddajemy hołd tamtym bohaterom, pamiętamy o nich, aby historia o nich nigdy nie zgasła.
0: Uroczystości wyjaśnia pułkownik Jary poprzedzi składaniem wieńców na cmentarzu polskich żołnierzy na Westerplatte.
1: O godzinie 4:15 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik sił zbrojnych wraz z najważniejszymi osobami w kraju i dowódcami sił zbrojnych złożą wieniec od narodu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. 4:45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach, przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4:46 rozpocznie się już uroczysty apel. Wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu.
0: Po odegraniu hymnu zapalone zostanie znicz pokoju, odczytany zostanie uroczysty apel poległych z salwą honorową oraz odczytane będzie powstrzesłanie Westerplatte. Po tej części zaplanowano wystąpienia prezydenta, premiera i ministra obrony narodowej. Uroczystość zakończy złożenie wieńców przed pomnikiem obrońców Wybrzeża. 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein około 4:45 rozpoczął ostrzał wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Półwysep był broniony przez samotny garnizon pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego przed przeważającymi siłami niemieckimi od 1 do 7 września. Podczas walk poległo 15 polskich żołnierzy, około 50 zostało rannych. Obrona wojskowej składnicy na Westerplatte była pierwszą bitwą trwającą 6 lat największej wojny w dziejach. Sylwia Grzeszczak, posłuchajmy.

0: Solidarność była głosem narodu polskiego. Wolność i niepodległość, mówił prezydent Karol Nawrocki w trakcie gdańskich obchodów 46. rocznicy porozumień sierpniowych. 46 lat temu podpisano porozumienia między strajkującymi robotnikami a komunistyczną władzą, które umożliwiły powstanie NSZZ Solidarność oraz prawie dekadę później przyczyniły się do obalenia komunizmu w Polsce i w całym bloku wschodnim. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy zorganizowanych przez obecne władze Solidarności. W tym samym czasie kilkaset metrów od sali BHP Stoczni Gdański trwały niezależne uroczystości rocznicowe zorganizowane przez Europejskie Centrum Solidarności oraz miasto Gdańsk. W historycznej sali BHP prezydent Karol Nawrocki mówił, że w 1980 roku opór przeciwko komunistycznej władzy wymagał olbrzymiej odwagi. Przypomniał, że wszystkie wcześniejsze akty oporu przeciwko komunizmowi, w tym strajki z czerwca 1956 roku oraz grudnia 1970, były od razu brutalnie tłumione siłą.
1: Solidarność, protesty i strajki były głosem narodu polskiego o godność i niepodległość. Trzeba było mieć tak wielką odwagę i gotowość do tego, aby zawalczyć o swoją godność. Po tym, jak przez 35 lat komuniści gardzili polskością, zabijali polską godność i wciąż uzurpowali sobie prawo do tego, aby decydować o polskim narodzie i polskim społeczeństwie.
0: Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego niektóre postulaty z 1980 roku, pomimo odzyskania wolności, nadal nie zostały spełnione przez władze. Prezydent uważa, że porozumienia sierpniowe i Solidarność cały czas pozostają apelem do współczesnych Polaków. Posłuchajmy.
1: Ruch Solidarności z sierpnia roku 1980 był także tym, czego potrzebujemy dzisiaj tak bardzo. To apel sprzed 46 lat do nas wszystkich. Ruch Solidarności był nurtem odzyskanej odwagi cywilnej. Nurtem odzyskanej odwagi cywilnej, której dzisiaj Polska w 2026 roku także potrzebuje, by walczyć z tym, co złe.
0: W trakcie uroczystości rocznicowych w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Orderem Orła Białego odznaczył działacza antykomunistycznej opozycji w PRL Krzysztofa Wyszkowskiego. W Europejskim Centrum Solidarności w trakcie równoległych obchodów wręczone zostały odznaki Solidarności, Praw Człowieka, Europejskiego Centrum Solidarności. Odznaczony został m.in. Zbigniew Hołdys. W 2005 roku Sejm ustanowił 31 sierpnia świętem państwowym. Jest to Dzień Solidarności i Wolności. A na antenie Radia Nadzieja. Jeśli chodzi o kolejną muzyczną propozycję, po raz pierwszy ten utwór Słońce Martyna Baranowska.
2: To jest nowość w Radiu Nadzieja.

0: Tym razem nie autem, a hulajnogą elektryczną. Pijanego mężczyznę zatrzymali kolejscy policjanci. Mężczyzna zwrócił uwagę mundurowych, bo jechał od boku do boku drogi, jak mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Wiele osób, korzystając z tego środka transportu, zapomina o przestrzeganiu przepisów.
1: Policjanci z drogówki na jednej z ulic w mieście zauważyli mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną od prawej do lewej krawędzi jezdni. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 27-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Kolna za popełnione wykroczenie odpowie teraz przed sądem.
0: Czego nie można robić, jadąc hulajnogą elektryczną?
1: Przypominamy, że podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest przede wszystkim poruszanie się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do niego, korzystanie z telefonu komórkowego, przewożenie innych osób oraz holowanie lub ciągnięcie innych pojazdów czy też osób.
0: Oprócz tego od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Ed Sheeran, Kamera, to jest Radio Nadzieja w poniedziałkowy już, trzeba mówić, wieczór, 24 minuty po 19:00.

0: Desu na Daniel Wiele Nadzieja, jest godzina 19.30 teraz Łomża, która będzie miała nowy dworzec kolejowy. Dziś na stacji kolejowej odbył się briefing prasowy związany z podpisaniem umowy na zaprojektowanie i budowę nowego obiektu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, władz województwa, miasta oraz PKP. Jak podkreślał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, inwestycja jest kolejnym etapem przywracania Łomży niezależnego miejsca na kolejowej mapie kraju. Posłuchajmy.
1: Przez wiele lat Łomża była symbolem wykluczenia komunikacyjnego. Dzisiaj, kiedy wróciły tutaj połączenia kolejowe, pasażerskie, Łomża jest symbolem przezwyciężenia wykluczenia komunikacyjnego. A takie przezwyciężenie wykluczenia komunikacyjnego możemy odnotować w bardzo wielu miejscach naszego kraju, gdzie albo już pociągi wróciły, albo rozpoczynają się bardzo duże inwestycje, dzięki którym kolej wraca do wielkich miast. Łomża jest jednym z największych miast w Polsce, która była pozbawiona połączeń kolejowych, jeżeli chodzi o kolej pasażerską.
0: Powrót kolei, budowa nowego dworca mają znaczenie nie tylko dla samej Łomży, ale również dla całego regionu. Znaczenie inwestycji dla województwa, mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Posłuchajmy.
2: Półtora roku temu Donald Tusk powiedział, że zakończymy budowę w 2026. To znaczy, że przyspieszyliśmy ją prawie o 3 lata, bo planowana była w 2029. Kiedy pan minister Klimczak 8 czerwca powiedział, że jeszcze w tym roku ruszymy z dworcem, 31 sierpnia zaczyna się budowa. To jest właśnie dobry przykład tego, że spełniamy obietnice i też wpływamy dobrze na infrastrukturę naszego regionu. W tym dziele, w tym projekcie też uczestniczy samorząd województwa podlaskiego.
0: Na poprawę dostępności komunikacyjnej tej części województwa zwraca również uwagę wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Jak zaznacza, inwestycje kolejowe mogą być jednym z impulsów do dalszego rozwoju Łomży i całego subregionu. Posłuchajmy.
3: Teraz jest rzeczywiście czas na kolej i ta kolej staje się czymś, co definiuje pracę Ministerstwa Infrastruktury i pokazuje, jak możemy zmieniać nasze małe ojczyzny. Łomża i te 33 lata niemocy to jest tylko i wyłącznie pretekst do opowiedzenia tego, co Ministerstwo Infrastruktury, rząd robi w całym naszym regionie wspólnie ze wszystkimi podlaskimi parlamentarzystami.
0: O gospodarczym znaczeniu lepszych połączeń komunikacyjnych dla mieszkańców regionu, w tym terenów wiejskich, mówił także minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
4: Cieszy ten drugi krok, bo pierwszy krok milowy, który został zrobiony, to powrót pociągów do Łomży, to wybudowanie linii kolejowej na nowo, peronów, wiat przystankowych, te, które służą pasażerom. A drugi krok to już ten równie ważny, budowa dworca. To dla tych, którzy będą musieli dłużej poczekać, też parkingi, żeby można było zostawić auto i pojechać pociągiem dalej. To jest dobra kolejna wiadomość dla miasta Łomży, dla ziemi łomżyńskiej.
0: Zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński podkreśla, że kolej i Miejskie Centrum Przesiadkowe mają wspólnie tworzyć funkcjonalną przestrzeń dla podróżnych. Posłuchajmy.
5: Nasi mieszkańcy ziemi łomżyńskiej i pasażerowie, którzy docierają do naszego miasta, mogli w komfortowych warunkach korzystać z połączeń oferowanych przez PKP, ale też, aby poprawić wizerunek tego miejsca, bo to miejsce zasługuje na to, aby zostało zagospodarowane. Cieszę się, że te rozmowy, które trwały przez ponad rok, doprowadziły do tego szczęśliwego finału.
0: Koszt inwestycji to około 9 600 000 zł. Zakończenie prac planowane jest na rok 2028.

Kasia Klich, Calvados, za chwilę sięgniemy na półkę z zagraniczną muzyką. Luis Capaldi zaprezentuje się na antenie radia Nadzieja, no ale wcześniej Nepal ponownie rośnie, bowiem tragiczny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, o kolejne 1000, w sumie do 4200 wydłużyła się lista osób uznawanych za zaginione. Trwa walka z czasem w tunelach pod hydroelektrowniami, gdzie na ratunek czekać może około 900 osób. W ostatnich dwóch dniach listy zaginionych codziennie wydłużały się o ponad 1000 osób. Nieoficjalnie mówi się, że podczas katastrofalnej powodzi zginąć mogło co najmniej kilka tysięcy ludzi. Wiele ciał odnajdywanych jest setki kilometrów od miejsca, gdzie są największe zniszczenia. Woda porywała ciała, unosząc je na znaczne odległości. Za zaginione uznaje się 933 osoby związane z budowami hydroelektrowni. To tam obecnie skupia się akcja ratownicza. Do części tuneli wpompowywane jest powietrze. Zniszczenia są jednak tak wielkie, że według lokalnych mediów do dziś nie udało się zlokalizować niektórych projektów hydrologicznych, gdyż wszystkie konstrukcje zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Ponadto pośród zaginionych jest prawie 600 obcokrajowców, a także 127 nepalskich przewodników. Pośród turystów największa liczba to obywatele Indii. Około 300, 100 Chińczyków, 90 obywateli USA oraz po około 50 m.in. Malezyjczyków, Australijczyków i Ukraińców. Luis Capaldi na antenie Radia Nadzieja.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Igo, przed momentem na naszej antenie teraz siatkarski parkiet, na który wybiegamy. Polskie siatkarki odliczają już godziny do meczu 1:08 finału Mistrzostw Europy. Dziś w Stambule mierzą się z Portugalkami. Za chwilę sprawdzimy, jakie są losy tej potyczki. Powiedzmy jeszcze, że Serbki, Greczynki awansowały do ćwierćfinału. No a dziś taką szansę mają Polki. Ten mecz o 18:00 się rozpoczął. Dodam jeszcze, że w Stambule w drugim dzisiejszym meczu Holandia mierzy się ze Słowenią. Liam Payne, a więc ponownie sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką. Teardrops posłuchajmy o 20:00. Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Zespół Goja, to jest Radio Nadzieja w poniedziałek. Za 2,5 minuty godzina 20. Wschodnia granica Unii Europejskiej ma być nie tylko linią obrony, ale także miejscem inwestycji i rozwoju, jak wzmocnić przygraniczne regiony i stworzyć mieszkańcom lepsze perspektywy. Odpowiedzi na te pytania mają szukać uczestnicy drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Wydarzenie 4 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Jak mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, tegoroczny forum ma przynieść już nie tylko dyskusję o problemach wschodnich regionów Unii, ale przede wszystkim konkretne rozwiązania. Posłuchajmy.
1: W trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich, wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej. Oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony.
0: Uczestnicy będą rozmawiać również o tym, jak zatrzymać w regionie młodych ludzi specjalistów oraz w jaki sposób wykorzystać kwestie bezpieczeństwa jako impuls do rozwoju lokalnej gospodarki. Do Białegostoku przyjadą przedstawiciele instytucji europejskich, samorządów, nauki, biznesu i przemysłu. Rejestracja na drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej rozpocznie się 14 września. To już prawie 20. A więc już za chwilę rozpocznie się katolicki serwis informacyjny.
2: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Już w piątek diecezja łomżyńska będzie dziękować za 500 lat kościoła katedralnego. Tego dnia o godzinie 12 będzie sprawowana uroczysta msza święta. To wyjątkowa data w naszym kalendarzu, mówi ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii.
2: 4 września w kalendarzu liturgicznym mamy rocznicę poświęcenia naszej łomżyńskiej katedry. W tym roku, można by powiedzieć, będzie miało to szczególny wymiar, bo właśnie mija 500 lat od zakończenia prac przy wznoszeniu tej świątyni, która przez pierwszy okres swego istnienia była nie katedrą, ale łomżyńską farą, jak nieraz mówimy, czyli łomżyńskim kościołem parafialnym. Przez kolejne pokolenia służyła wiernym gromadzącym się na modlitwie, a kiedy 100 lat temu powstała diecezja łomżyńska, świątynia ta stała się katedrą naszej diecezji. Ta uroczystość w tym roku będzie miała taki szczególnie uroczysty charakter.
1: Mszy świętej przewodniczyć będzie metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek,
2: który będzie razem z wiernymi dziękował za kościół katedralny. Na tę mszę świętą są zaproszeni członkowie kapituły katedralnej, kapituły myszynieckiej, zaproszeni są księża dziekani, i mieszkańcy Łomży, również członkowie samorządu łomżyńskiego. Po prostu chcielibyśmy, by jak największa grupa ludzi do tego wspólnego dziękczynienia Bogu za tę świątynię się zgromadziła, byśmy mogli wspólnie radować się tym, że w Łomży mamy ten kościół, który przez pokolenia był łomżyńskim kościołem parafialnym, a od 100 lat jest naszą katedrą.
1: Msza święta będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja, a także w mediach społecznościowych. Wieczorem o godzinie 19 odbędzie się koncert Kamila Bednarka.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Chrześcijańska nadzieja daje siłę do wytrwałego działania i upominania się o prawdę. Dlatego nadal będziemy zabiegać o właściwe miejsce lekcji religii w polskiej szkole, o poszanowanie praw rodziców i uczniów, a także o ochronę praw nauczycieli religii, napisał przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP biskup Wojciech Osial w słowie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. U progu nowego roku szkolnego biskup Osial podziękował również nauczycielom religii za dotychczasową pracę, zapewnił ich o solidarności oraz wskazał, że Kościół nie pozostaje obojętny na to, co dzieje się dzisiaj z lekcją religii i z jego nauczycielami.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: 50 artystów stworzyło wielkoformatowe dzieła przed Bazyliką Świętego Franciszka w Asyżu. Od piątku trwał festiwal, podczas którego artyści specjalizujący się przede wszystkim w przedstawieniach Maryi stworzyli wizerunki świętych.
3: W centrum znajduje się Matka Boża Łaskawa z Curtatone, wkomponowana w rozetę Bazyliki Świętego Franciszka. Chciałam połączyć te dwa miejsca. Muszę jeszcze domalować niebo i tło. Cieszę się, że odczytałaś moją intencję. Święty Franciszek nie był smutny, dlatego przedstawiłem go w inny sposób. Dla mnie to proste. Nasza praca jest jak modlitwa. Przychodzi deszcz i nasze obrazy znikają. Podobnie jest z modlitwą, którą ciągle powtarzamy.
1: Powstałe dzieła będzie można podziwiać do jutra.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Alicja Janosz. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii nie zagra już dla reprezentacji Argentyny. 49-letni Messi poinformował o swojej decyzji za pomocą mediów społecznościowych. Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chce ogłosić wszystkim, że kończy karierę w reprezentacji. Napisał Messi. Messi występuje aktualnie w barwach Interu Miami. 8-krotny zdobywca złotej piłki z reprezentacją Argentyny wywalczy m.in. Mistrzostwo Świata, to rok 2022, złoty medal Igrzysk Olimpijskich, rok 2008 i dwa triumfy w Copa America, sezon 2020-2021 i 2023-2024. No i jeszcze sprawdzamy wynik meczu, jeśli chodzi o siatkówkę kobiet. Zwycięzca pojedynku Holandia-Słowenia 3-2. Bój był zacięty, ale ostatecznie wygrały Holenderki. To wszystko oczywiście w ramach 1/8 finału Mistrzostw Europy Siatkarek. Dzisiejsze spotkanie Polek z reprezentantkami Portugalii w Stambule rozpoczęło się z lekkim opóźnieniem o 18:30. No i obecnie Polska prowadzi 2-0 w pierwszym secie pewnie, 25-18, w drugim równie pewnie, 25-17. No i w tym momencie trwa set trzeci. Polki są na 4. miejscu, jeśli chodzi o klasyfikację. No a reprezentantki Portugalii są na miejscu 45. No póki co 2-0 w tym pojedynku. 11 minut po 20:00.

0: M. Grace, tak ten zespół się nazywa. Czas już, żebyśmy rozpoczęli modlitwę różańcową. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się telefonicznie, to numery telefonów są następujące: 512 123 502 albo 512 123 503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Część światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. A gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się nad nim niebiosa, ujrzał Ducha Bożego wstępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
2: Któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Druga tajemnica. Cud w Kanie Galilejskiej. Stało tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Jezus rzekł do nich: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział: zaczerpnijcie i zanieście staroście weselnemu. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, przywołał pana młodego i powiedział: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica, głoszenie Królestwa Bożego. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Czwarta tajemnica, przemienienie na górze Tabor. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Piąta tajemnica, ustanowienie Eucharystii. Wziął kielich i odmówił dziękczynienie. Weźcie go i podzielcie między siebie. Następnie wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś

0: Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dobrej nocy wszystkim z Panem Bogiem.
3: Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła.

ten poniedziałkowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Jeszcze sierpniowy, jutro już zaczyna się wrzesień. Tak wspominałem jeszcze koło godziny 20 o siatkarskim pojedynku. Dziś Polki grały z Portugalkami, no i ostatecznie trzeciego seta również wygrały było, więc w całym meczu 3-0. Prawie 21, a więc już teraz będziemy mogli wyśpiewać na koniec tego poniedziałkowego, jeszcze sierpniowego dnia, zwracając nasze serca ku częstochowskiemu Sanktuarium. Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież do jutra przebywa w Castel Gandolfo. Ludzkość musi przestać zachowywać się tak, jakby nie wiedziała, że niszczy planetę, apeluje patriarcha ekumeniczny Bartłomiej na Światowy Dzień Modlitw o ochronę stworzenia. Dziękujemy, Ojcze Święty, że nie zapominasz o Haiti, mówi biskup Pierre-André Dumas po apelu Leona XIV o zakończenie przemocy w tym kraju. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty od soboty przebywa w Castel Gandolfo. Przewodniczył tam mszy świętej i wziął udział w procesji na jeziorze. Wczoraj w południe modlił się z wiernymi, a dziś odbywa spotkania i audiencje. Przyjął m.in. członków komisji do spraw kierowania nadzoru nad fundacją Dom Ulgi w Cierpieniu, dzieła świętego ojca Pio z Pietrelciny. Jutro Leon XIV będzie przewodniczył w Borgo Laudato Si mszy świętej o ochronę stworzenia. Także patriarcha ekumeniczny Bartłomień wzywa chrześcijan do odpowiedzialności za stworzenie. W przesłaniu na obchodzony 1 września Dzień Modlitw o ochronę środowiska naturalnego wskazuje, że współczesny kryzys ekologiczny ma nie tylko wymiar gospodarczy czy polityczny, ale również duchowy i moralny.
2: Dopóki dominującym modelem człowieka pozostaje ewangeliczny, nierozumny bogacz, ludzkość będzie podważać własną przyszłość i niszczyć swój własny dom. Konsekwencje pragnienia manipulowania naturą i jej eksploatowania okażą się tragiczne dla życia na naszej planecie. Czytamy w orędziu.
1: Haitański biskup Pierre-André Dumas dziękuje Leonowi XIV za apel o zakończenie przemocy na Haiti. Hierarcha sam przechodzi rekonwalescencję po zamachu bombowym.
3: Kiedy Ojciec Święty mówi o Haiti, kiedy domaga się natychmiastowego uwolnienia zakładników i wzywa odpowiedzialnych za kraj do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, jego głos łączy się z wołaniem milionów Haitańczyków, którzy proszą po prostu o możliwość życia. Nie możemy przyzwyczaić się do liczenia zabitych, porwanych i przesiedlonych. Za każdą z tych liczb kryją się twarze. Matka, ojciec, dziecko, zniszczona rodzina. Moje wołanie "dość masakr, wystarczy" nie jest apelem politycznym. To wołanie pasterza, wołanie duchowe, prorockie, ludzkie i moralne.
1: Kościół Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycaku został ustanowiony Sanktuarium Królowej Pokoju. Dekret biskupa Romana Pindla ogłoszono podczas mszy świętej Trzech Narodów na pobliskim trójstyku Polski, Czech i Słowacji. W modlitwie o pokój i pojednanie uczestniczyło około 5000 osób. O spotkaniu opowiada kustosz nowego sanktuarium, ksiądz Marek Modzelewski.
4: Najważniejsze było jednak doświadczenie jedności. Mimo różnych języków, wszyscy doskonale rozumieliśmy, po co się spotkaliśmy. Modlitwa, śpiew i wspólna Eucharystia stał się językiem, który nie potrzebował dodatkowego tłumaczenia. W czasach pełnych wojen, podziałów, kłótni i lęku nasze sanktuarium ma być miejscem modlitwy, pojednania i nadziei. Tutaj na styku Polski, Czech i Słowacji Maria pokazuje nam, że granice nie muszą dzielić, mogą także łączyć.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadziei, prezes Fundacji Iskra Nadziei, jest gościem mnie Radia Nadzieja. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam pana, witam państwa.
2: Kolejny festiwal Iskra Nadziei już w ten piątek. Czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik?
3: Dopiero dopinamy wszystko na ostatni guzik, ale już szereg przygotowań został poczyniony. Dlatego już teraz wszystkich państwa raz jeszcze serdecznie zapraszamy na tegoroczny festiwal Iskra Nadziei. 500-lecie Kościoła Katedralnego. Myślę, że będzie to po raz kolejny wydarzenie, które zgromadzi nie tylko mieszkańców Łomży, regionu, województwa podlaskiego, ale wszystkich tych, którzy również z różnych zakątków naszego pięknego kraju do nas dzwonią, żeby gdzieś w jakiś sposób spróbować wziąć udział w tym festiwalu, w tym koncercie.
2: Bo tych ludzi nie brakuje, jeżeli chodzi o osoby spoza naszego regionu, spoza naszej diecezji.
3: To jest w ogóle chyba fenomen koncertów Iskry Nadziei, ponieważ zawsze spodziewamy się, myślimy o frekwencji, czy aby wykonawca, czy też artysta, który wystąpi na tegorocznym festiwalu, czy w zeszłych latach na innych festiwalach, które są już za nami, czy on akurat skupi młodzież, skupi dorosłych, a widzimy, że jednak Iskra Nadziei łączy pokolenia, że Iskra Nadziei jest dla wszystkich, bez względu na wiek, bez względu na zamieszkanie, czy to w Łomży, czy w Ostrołęce, czy w Białymstoku, czy w innych miejscach województwa diecezji, więc ta Iskra łączy pokolenia.
2: No to widzimy chociażby po osobach, które przychodzą wejściówki odbierać. To są naprawdę ludzie młodzi, starsi i jeszcze starsi.
3: Tak, dziwimy. Ja się osobiście bardzo sam dziwię, że Kamil Bednarek, to co mówiliście ty razem z panią Anią przed wejściem na żywo, zapadając gościa dnia, że Kamil Bednarek takim wielkim zainteresowaniem się cieszy. No może fakt jest również, że to artysta, który właśnie łączy pokolenia, którego muzyka jest ponadczasowa, ale też, co ważne, o czym mówimy, też niesie pełne przesłanie ze sobą wartości. Były takie rozmowy w kuluarach, kiedy sam osobiście miałem okazję i przyjemność rozdawać wejściówki, że mieszkańcy Łomży, mieszkańcy województwa, czy też innych miejscowości przychodzili choćby po jeden bilet, a drugi brali dla syna, dla córki, bo proszę księdza, gdzieś tam syn, córka trochę do kościoła słabo chodzą, ale kiedy usłyszeli, że Kamil Bednarek będzie w Łomży, to od razu jakoś tak chętniej chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, więc może być również to taki element ewangelizacji. No i będziemy chcieli również ten moment, jak zawsze podczas Iskry Nadziei, wykorzystać, aby też pokazać ten kościół ludzi młodych.
2: A dlaczego Kamil Bednarek?
3: No Kamil Bednarek od pewnego czasu gdzieś nam w sercu, że tak powiem, leżał, kolokwialnie mówiąc. Natomiast różne techniczne przyczyny, też kalendarz, rozmowy z menadżerem gdzieś były wcześniej prowadzone, terminy były dosyć trudne, dostępne, no ale już w zeszłym roku gdzieś tam rozmowy zostały konkretne poprowadzone i ten termin 4 września pięknie się złożył, ponieważ był wolny, ten weekend był wolny, był do dyspozycji, a z racji choćby, że jest to również data bardzo ważna dla naszej diecezji, bo to 500 lat Kościoła Katedralnego 4 września przypada, więc ta część duchowa w ciągu dnia będzie realizowana w naszej katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, uroczysta msza święta, a wieczorem coś dla ciała, coś też wartościowego, na scenie właśnie wystąpi Kamil Bednarek. No i tak się wszystko jakby poukładało, że zarówno kalendarz artysty, jak i nasze diecezjalne uroczystości w jednym dniu się skumulowały i z tego się bardzo mocno cieszymy.
2: Jeżeli chodzi o takie te kularowe tajemnice, to faktycznie jest tak, że z tymi artystami już trzeba dogadywać się rok wcześniej, żeby one mogły wystąpić?
3: To, co najbardziej właśnie dziennikarzy interesuje, to właśnie no, te kuluary
2: mięsko
3: spotkań. Dokładnie. No nie ukrywamy, że my już myślimy o Iskrze Nadziei 2027. To już nawet rozmowy były prowadzone przed tą Iskrą. Już pewne nazwiska padły, pewne zostały poczynione rozmowy. No niestety one są bardzo trudne ze względu, że dzisiaj artyści, którzy są z top 10, byśmy powiedzieli, tej listy muzycznej, no raczej wykorzystują wielkie miasta, duże hale koncertowe, kilkunastotysięczne zgromadzenia, plenerowe festiwale, więc te bookingi są już 2 lata, nawet 3 do przodu zarezerwowane i to nas bardzo mocno ogranicza, ale nie tracimy nadziei, bo to Iskra Nadziei w końcu i już prowadzimy rozmowę z kolejnymi wykonawcami.
2: A były takie przypadki na przykład, że dany artysta powiedział, no nie, no bo to organizacja katolicka, to ja dziękuję.
3: Dlatego my również skupiamy się na pewnych wartościach, które każdy z artystów przesłanie tych wartości realizuje w swojej twórczości artystycznej, ale również swoją postawą życiową pokazuje, że choćby Pan Bóg, siła wyższa, że Kościół, że Eucharystia, że sakramenty są dla niego czymś ważnym, istotnym i choćby byśmy zaczęli analizować wszystkich artystów, którzy dotychczas wystąpili żyli w Łomży, to zawsze gdzieś ich życie splotło się z Kościołem, z Panem Bogiem, nie wstydzą się o tym mówić. Z drugiej strony też nie jest taka zewnętrzna eskalacja, prawda? Też ważne, żeby ten zdrowy rozsądek również był zachowany, żeby te optimum w życiu było, nie tylko bazowanie na emocjach, na jakichś górnolotnych słowach, a potem gdzieś życie się potoczy tak czy inaczej, widzimy, że ktoś był wielką gwiazdą, do Pana Boga się przyznawał powszechnie na scenie, a potem gdzieś to życie jakoś się inaczej potoczyło i no jest taki wielkie rozczarowanie. Na to też uwagę zwracamy, na to wpływu nie mamy oczywiście, bo to nie nasze życie, nie nasze decyzje, ale staramy się gdzieś znaleźć właśnie takiego artystę, takiego wykonawcę, taki zespół, który przez swoją całą twórczość pokazuje normalność, to bardzo ważne, ale z drugiej strony nie wstydzi się tego, w co wierzy.
2: No to teraz jest taki artysta na topie, który się przyznaje otwarcie do swojej wiary, Skolim. Kiedy Skolim?
3: No to dosyć ciekawe, trudne pytanie, myślę, dla młodszych. No na razie my jakoś tak nie planowaliśmy koncertu. To jest zresztą, myślę, w pewnym sensie ambasadora naszego województwa, bo
2: no,
3: to
2: trochę tak.
3: W pewnym sensie artysta też z naszych stron. Ale skoro jeśli publika i publiczność będzie chciała w jakiś sposób gdzieś tam, żebyśmy coś takiego zorganizowali, to z pewnością dla tego młodszego pokolenia, może nie w Łomży, a może na Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej, będziemy takie kroki poczyniali, aby właśnie też te młodsze pokolenie było usatysfakcjonowane.
2: No, czyli drodzy państwo, wszystko jest możliwe w takim razie.
3: Wszystko jest możliwe.
2: To nie obawia się ksiądz, że w pewnym momencie zabraknie tych artystów, którzy otwarcie przyznają się do swojej wiary, mają muzykę, która niesie za sobą jakieś wartości. Bo dzisiaj no, różnie bywa z tymi artystami.
3: Dokładnie. Ja myślę, że scena muzyczna jest tak bardzo bogata i tyle nowych gwiazd wschodzi na scenie muzycznej, którzy gdzieś w muzyce również próbują odszukać swoje powołanie, a przy tym wywodzą się z kręgów katolickich, chrześcijańskich, choćby ostatnia gwiazda Eurowizji, która śpiewa w chórze kościelnym. Nie wiem, czy pan redaktor o tym wie, w Ciechanowie. Warto sobie panią Alicję przeanalizować jej życie. I choćby takie osoby, które nie wstydzą się tego, w co wierzą, co robią, pokazują, że no gdzieś ta ciągłość jest tych osób, które na scenie muzycznej też nie wstydzą się tego, co robią. Roxana Węgiel u nas wystąpiła, Magda Bereda, mieliśmy Goles Orkiestrę, Halina Młynkowa, te osoby, Trevoci choćby, te osoby choćby podczas koncertów osobiście mówiły o swojej relacji z Panem Bogiem, takim normalnym byciu w kościele, chodzeniu do kościoła, że te wartości są dla nich ważne, a myślę, w tej takiej, w takim gąszczu kulturowym, który obecnie obserwujemy, kiedy widzimy również możliwość migracji, możliwość poruszania się, przekraczania granicy i widzimy różne kultury, ważne jest, żeby taką tożsamość chrześcijańską również w naszej ojczyźnie zachować i przez pokazywanie właśnie osób, które są związane z Kościołem, przez muzykę, przez śpiew, przez kulturę, też promować tą wartość.
2: To są jakieś plany rozwoju tego festiwalu, aby on był częściej albo był w innych miejscach naszej diecezji, nie tylko w Łomży, biorąc pod uwagę to, że każda edycja no, cieszy się dużym zainteresowaniem.
3: Nas bardzo cieszy również to, że cała działalność Fundacji Iskra Nadziei, ta artystyczna, kulturalna, została doceniona przez województwo podlaskie, przez mieszkańców. Przypomnę tylko, że jesteśmy laureatem podlaskiej marki konsumenta ubiegłego roku. W tym roku również dostaliśmy nagrodę prezydenta miasta Łomża w dziedzinie kultura, więc również miasto Łomża dostrzegło działalność naszą kulturalną, jeśli chodzi o Iskrę Nadziei. To nas bardzo cieszy i myślę, że to też pokazuje państwa jako dziennikarzy, pracowników radia, wolontariuszy fundacji, czy też osób związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, potężną pracę. To jest też ważne, że no, a my się angażujemy wszyscy, wspólnie tworzymy takie dzieło. Z drugiej strony rozszerzanie tego dzieła wiąże się też pewnie z powiększeniem zespołu i tak dalej, a nasza codzienna praca to praca dziennikarska i praca radiowa, więc nawet choćby te wyjściówki wydajemy tylko o 8:30 i potem o 15:30, bo w pozostałych godzinach, drodzy państwo, po prostu normalnie wykonujemy swoje obowiązki, pracujemy. Więc też nie chciałbym przesunąć bardziej akcentu na to, żeby festiwal był podstawą, ale festiwal jest takim fundamentem obok radia też, żeby o tym pamiętać i myślę, że jednak zostaniemy przy Łomży, przy naszym mieście, w naszym województwie tutaj podlaskim, żeby pewna kontynuacja tego festiwalu była była właśnie tu w naszej diecezji. Też to, nie ukrywam, ważne jest dla nas, że no, to jednak Łomża to stolica diecezji, tak? To katedra łomżyńska, to ogrody biskupie, to potężne możliwości, jeśli chodzi o logistykę dla nas ważne, choćby bliskość budynków radia, komunikacja, realizacja transmisji, potężny plac, potężne możliwości zgromadzenia w jednym miejscu, w bezpiecznym miejscu dużych rzeszy ludzi. No i to nam wszystko, nie ukrywam, bardzo mocno ułatwia. Przeniesienie festiwalu, czy też organizacja w innych miejscach, to wiązałaby się też pewnie z potężnym nakładem, więc myślę, że zostaniemy przy Łomży.
2: No muszę zapytać o wejściówki, bo jest to podstawowe pytanie, które słyszymy od słuchaczy, ale i od znajomych. Czy są jeszcze wejściówki? Czy może być tak, że ich zabraknie?
3: Tak, może ich zabraknąć, natomiast na ten moment są. Też o godzinie 8.30 sam osobiście chciałem zobaczyć, jak to wygląda, więc przed budynkiem radia było 8 osób. Każdy z nich otrzymał po dwie wejściówki, jak to jest w regulaminie, więc dotychczas nie było osoby, która by wyszła z pustymi rękoma z radia. Przed chwilą był pan z Ostrołęki, który przyjechał też po wejściówki, więc też te wejściówki otrzymał przed naszym wejściem na antenę. Więc drodzy Państwo, raz jeszcze zapraszamy dziś na 15.30, równo o punktualnie o 15.30. Każdy z Państwa, kto przyjdzie, takie wejściówki otrzyma. Natomiast ich pula jest ograniczona. Mamy nadzieję, że jeszcze starczy ich na jutro i pojutrze, no ale to wszystko od Państwa zależy, ile osób będzie przed budynkiem radia o godzinie 8.30 lub o 15.30 każdego dnia.
2: Jutro konferencja.
3: Tak, jutro o godzinie 8.15 Państwa zapraszamy serdecznie na konferencję prasową przed festiwalem Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, więc ta konferencja odbędzie się w budynku naszego radia. Ona będzie również transmitowana na żywo, punktualnie o 8.15, bo potem wiemy, 1 września to szczególna data w historii naszego narodu, jak również dla młodych to też bardzo ważna data, tych, którzy jeszcze mają formację edukacji w naszych szkołach, więc będzie się dużo tego dnia działo, dlatego tak wcześnie rano zapraszamy na to, żeby uczestniczyć w tej konferencji. Mam nadzieję, że nasi goście również na nią dopiszą i też podzielą się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, bądź też przemyśleniami dotyczącymi właśnie festiwalu Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego.
2: To w ogóle żyjemy teraz, ten rok i poprzedni rok, tu takie dwa lata były bardzo wyjątkowe, też z punktu widzenia pewnie organizatora, bo jubileusz diecezji, teraz 500-lecie katedry, no i Łomża ma swojego patrona, więc jest co robić.
3: Tak bardzo duchowo idziemy przez to Iskrę Nadziei, dokładnie 500-lecie sprostuje tylko Kościoła Katedralnego, bo katedra mamy od 100 lat, tak? 100 lat diecezji, 100 lat katedry, natomiast sam budynek, struktura tego budynku materialna to ponad już 500 lat tego kościoła falnego, który od 100 lat jest katedrą, więc to ważne, żeby o tym pamiętać i też doceniamy to. Dodam więcej, może pan redaktor nie wie, ale pewnie wie, że za rok też będzie kolejny jubileusz, tym razem 25 lat Radia Nadzieja.
2: Oczywiście, że wiedziałem.
3: Więc będzie to kolejne wydarzenie, również związane z Kościołem i z miejscem, w którym teraz jesteśmy, więc też pewnie Iskra Nadziei za rok, jeżeli dożyjemy, daj Boże, będzie poświęcona 25-leciu Radia Nadzieja.
2: To już... No muszę zapytać, czy ksiądz zdradzi, kto będzie, albo czy jest już gwiazda. Mówił ksiądz o tym, że już rozmowy trwają, ale czy już jest podpisana, czy cały czas jeszcze szukacie?
3: Na pewno w tym momencie nie możemy o tym powiedzieć, bo czekamy jeszcze na kwestie formalne. Ale mogę powiedzieć, z kim rozmawialiśmy. Była pewna propozycja, by zaprosić do Łomży Padre Guilherme, czyli pewien znany ksiądz, portugalski kapłan, który organizuje potężne eventy związane też z muzyką elektroniczną, ale z przesłaniem, które niesie też wartości chrześcijańskie, katolickie, też był na Światowych Dniach Młodzieży. No te rozmowy zakończyły się fiaskiem, jednak musimy trochę podnieść jeszcze demografię Łomży, żeby z tych 60 tysięcy na 150 tysięcy przynajmniej Łomża miała. Wtedy możemy gdzieś się postarać o taką organizację, ale też ksiądz tłumaczył, bo miałem okazję akurat tutaj rozmawiać, tłumaczył tym, że w tym czasie jest też również kapelanem wojskowym, ma swoje obowiązki parafialne, więc stara się wziąć tylko 2-3 takie festiwale podczas wakacji. No i niestety ten booking już na przyszły rok ma zarezerwowany na duże wydarzenia. No i też go rozumiem. No, normalnie na początku praca, to co u nas, duszpasterstwo. Dopiero potem ta rozrywka, której możemy również poświęcić swój czas wolny, aby to przygotować. Więc te rozmowy na chwilę obecną zostały zakończone. Trwają inne rozmowy, o nich nie będę na razie mówił. Natomiast możemy Państwu zdradzić, że również Iskra Nadziei rozbudowała swoją wersję zimową. Więc od pewnego czasu tworzymy podlaskie kolędowanie właśnie tutaj w Łomży. I tutaj możemy już Państwa wszystkich serdecznie zaprosić, że podczas tegorocznego podlaskiego kolędowania, które będzie w czasie świątecznym, już po Bożym Narodzeniu, a przed Nowym Rokiem, zaprosiliśmy Eneja.
2: I będzie.
3: Tak, przyjął i będzie, zaproszenie. Przyjął zaproszenie, więc w Katedrze Łomżyńskim spotkamy się stricto na koncercie kolędowym, więc już tu nie na twórczości tego artysty, ale będą to same kolędy. To też słuchamy naszych słuchaczy, głosu, którzy do nas mówią, do nas dzwonią, proszą właśnie o to, aby były to kolędy, nie wersja przebojów, które dany artysta może zrealizować w innym czasie. I dlatego na to też stawiamy bardzo mocny nacisk, że będzie to typowo koncert kolędowy, więc wspólne śpiewanie kolęd, wspólne kolędowanie, pastorałki, kolędy, więc to wszystko zrealizujemy na przestrzeni właśnie tego czasu poświątecznego, a przed Nowym Rokiem.
2: No, te koncerty świąteczne mają swój klimat tak naprawdę, jest bardzo klimatycznie wtedy.
3: Tak, myślę, że również cały repertuar, też aranżacja tego, w jaki sposób ten koncert się odbędzie, będzie bardzo ciekawy. Będzie to trochę inny koncert niż do tej pory te, które realizowaliśmy w Katedrze Łomżyńskiej. I dlatego już teraz Państwa serdecznie zapraszamy, że te osoby, które może już będą planować sobie ten czas poświąteczny, po Wigilii, a przed Nowym Rokiem również zarezerwowały sobie datę, no, 29 grudnia. To możemy już też powiedzieć.
2: No to same news, drodzy Państwo, warto słuchać audycji Gość Dnia o 9.30. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć.
3: Bardzo ciekawych i tym bardziej, że też chyba ważne, żeby o tym powiedzieć w tym momencie, bo też nie możemy sobie przypisywać całej zasługi tego, co robimy, tak? Nam tutaj, dziennikarzom, osobom związanym z Radiem Nadzieja, z Fundacją Iskra Nadziei, czy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. I ważne by powiedzieć również o tych, którzy dostrzegają potencjał w tym wydarzeniu, tak? Tutaj jest naszym partnerem strategicznym od początku województwo podlaskie na ręce pana marszałka Jacka Piorunka. Też składamy tu serdeczne podziękowania, że on kontynuuje tą Iskrę Nadziei. Dalej stara się, aby ta Iskra Nadziei właśnie miała miejsce w Łomży. Pan prezydent Mariusz Chrzanowski, również jako partner strategiczny Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, czyli spółka miejska, również włącza się z samego początku w to Iskra Nadziei jako partner strategiczny. Też tu składamy zarówno ręce pana prezydenta, pana prezesa, serdeczne podziękowania, że oni również widzą w tym potencjał, bo to jednak setki mieszkańców Łomży, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, mieszkańców województwa podlaskiego z różnych stron, również możemy w ten sposób wspólnie świętować. No i również od samego początku zarówno gmina Łomża, jak i powiat łomżyński są partnerami tego wydarzenia, a Hexa Bank, jak zawsze w Piątnicy, jest sponsorem tego wydarzenia, więc to są podmioty, instytucje, które nas finansowo bądź w inny sposób wspierają, jeśli chodzi o logistykę całą, o pomoc w przygotowaniu terenu, doprowadzeniu komunikacji. To naprawdę jest, drodzy Państwo, szereg różnych wydarzeń, o których nawet nie mówimy na antenie, których nie widać gołym okiem, a które muszą być ze względu na logistykę, bezpieczeństwo uporządkowane, więc tutaj wszystkim naszym partnerom, sponsorom z całego serca już dziękujemy.
2: No i też jakby nie patrzeć, to jest duża promocja miasta, bo jak wspominaliśmy wcześniej, ludzie przyjeżdżają z całej Polski, a tutaj przyjadą, może zostaną na weekend cały, pójdą coś zjeść, to też te interesy.
3: Tylko z takich newsów, które można podać, 845 tysięcy osób obejrzało tylko jedną rolkę z zeszłorocznej Iskry Nadziei w Katedrze Łomżyńskiej, występu Arbi Janosika, więc choćby ten jeden element pokazuje, ile osób gdzieś tam ujrzało choćby to, że w Łomży taki zespół wystąpił, nie? Więc to są takie małe wskaźniki, o których możemy mówić potem już w sprawozdaniach i w realizacji tego zadania, które zrobiliśmy. I myślę, że to też nie są jakieś pieniążki gdzieś, pieniądze, czy też praca ludzi, która idzie na marne, która gdzieś zostaje zapomniana, bo to wszystko funkcjonuje na naszej stronie iskranadziei.pl. Tam widzimy ruch, ludzie z różnych stron, to co pan redaktor mówi, dzwonią, piszą, aby gdzieś skontaktować się z nami, aby zapytać o kolejne iskry. I to nas bardzo cieszy i to nas wszystkich łączy.
2: Cieszy też prognoza pogody. 18 stopni i słońce ma być w piątek.
3: Daj Boże, żeby tak było. Tutaj będę się uśmiechał do naszej pani redaktor Katarzyny Polewko, która ma do IMGW, do bezpośredni kontakt. I będziemy, drodzy Państwo, myśleć o tej pogodzie, bo niestety gdzieś może trochę opadło być, ale na te warunki również od zeszłego roku jesteśmy przygotowani. Właśnie. Więc mamy w rezerwie naszych przyjaciół z Podkarpacia, którzy dysponują potężnym namiotem, gdzie ponad 800 osób się zmieści pod takim namiotem. On co prawda może nam utrudnić widoczność sceny z boku, z prawej czy z lewej strony, ale jeżeli ma padać, to taki namiot namiot również rozstawimy, żeby każdy mógł w komfortowych warunkach w tegorocznej Iskrze Nadziei uczestniczyć, ale o tym jutro będziemy więcej mówić.
2: No właśnie, bo to też o tym mówił wójt gminy Śniadowa, że w Niemczech organizują imprezy plenerowe pod namiotami, żeby ta pogoda no, nie utrudniała organizacji, bo chociażby ostatnie dożynki wojewódzkie, no to też dla organizatora jest smutna sprawa, że wichury i deszcze całą imprezę i pracę tylu ludzi potrafią zepsuć.
3: No niestety, pogoda jest nieprzewidywalna, na to wpływu nie mamy, nie tylko my, ale i wiele potężnych organizacji, które przygotowują festiwale, no niestety tego nie przeskoczymy, natomiast będziemy się starać, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę i żeby te warunki pogodowe nam nie przeszkodziły tegorocznej Iskry.
2: No to zapraszamy po wejściówki, zapraszamy do oglądania jutrzejszej konferencji, oczywiście do przyjścia w piątek.
3: 8:15 dokładnie, zapraszamy jutro konferencja prasowa, a godzina 19:00, piątek 4 września, kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei, 500-lecie katedry, kościoła katedralnego w Łomży.
2: Ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadziei, prezes Fundacji Iskra Nadziei, był gościem dnia Radia Nadzieja.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
1: Nasz gość dnia.